0: Eska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i znów łączymy przeszłość z teraźniejszością. Piotr Skarga dzisiaj jest bohaterem naszego spotkania. Piotr Skarga, człowiek, który żył wiele stuleci temu, a wciąż wzbudza kontrowersje. Wzbudzał je za życia, wzbudzał je po śmierci, wzbudza je i teraz. Dlaczego? Porozmawiamy sobie i myślę wyjaśnimy w trakcie naszej rozmowy. Przewodnikiem po tych odległych nieraz sprawach jest mój i Państwa gość Jarosław Mańka. Serdecznie witam.
2: Witam, bardzo serdecznie.
1: Jarosław Mańka jest autorem kilku filmów, w tym także filmu o właśnie Piotrze Skardze. Dlatego ufam, że będzie mógł o wielu sprawach związanych z tym kaznodzieją opowiedzieć. Na samym początku chciałbym, żebyśmy się tutaj wspólnie zastanowili nad taką jedną sprawą. Otóż przygotowując się do

0: o takiej powszechnej wiedzy. Każdy ze szkoły wyniósł samo nazwisko i na tym się wszystko kończy. Dlaczego? Jak sądzisz, Jarku, dlaczego tak jest?
1: Znaczy, tak sobie też pomyślałem o sobie. W momencie, kiedy przygotowywałem się do realizacji tego filmu, wiedziałem tylko tyle, co przeciętny zjadacz chleba, czyli po prostu to, co wyniosłem ze szkoły. Piotr Skarga, kazania sejmowe i tutaj kropka. Nic, po prostu biało. Co więcej, kiedy miałem na biurku kazania sejmowe, no to wydawała mi się to straszna nuda, chociaż nawet nie zdążyłem otworzyć jednej, nie zdążyłem przeczytać jednej strony. Dopiero w momencie pracy nad filmem zobaczyłem, jaka to jest postać, jak wspaniała to jest postać, jaki to był tytan pracy, patriota, człowiek, który kochał ojczyznę, człowiek, który wprowadził do języka polskiego słowo ojczyzna i za to chociażby powinniśmy już go czcić, tak można by wręcz powiedzieć. Drugą rzeczą, która w Krakowie, w Małopolsce się przebija, to znana niestety czarna legenda o jego pochowaniu w stanie letargu. No to jest coś, co człowieka no interesuje, bo to jest dreszczyk emocji, to są jakieś takie opowieści, skrypty.
0: Ale tutaj, Jarku, ci na chwilę przerwę, bo to, o czym mówisz, myślę, wrócimy sobie do tej czarnej legendy, to już jest pewnego rodzaju wiedza, tak? Już wiedzieć coś o skardze, że został tam pochowany za życia, być może i tak dalej, ale ta wiedza nie jest dostępna wielu ludziom. Tak naprawdę wiele osób nawet tego nie wie, tej czarnej legendy. To jest Piotr Skarga i koniec. Obraz Matejki, wiemy, że ktoś taki był, że stoi wzniesione ręce i koniec, i nic. To mnie frapuje. Dlaczego o tej postaci ludzie kończący nawet szkołę, kończący studia bardzo często humanistyczne, nie wiedzą nic lub prawie nic, poza tym, że no, ktoś taki był.
1: To znaczy, tutaj można by powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. No, przyczyna jest taka, że Piotr Skarga praktycznie nie istnieje w przestrzeni medialnej. Dlaczego nie istnieje w przestrzeni medialnej, tego do końca nie wiem. Ale no, mogę się pokusić o pewne przemyślenia. No, osoba, która no, była takim stuprocentowym dla mnie państwowcem, osoba, która na pierwszym miejscu stawiała Boga, na drugim miejscu ojczyznę, działała według zasady magis, im dobro bardziej powszechne, tym lepsze, tym na chwałę Boga. Osoba, która w końcu też miała poczucie czegoś takiego, co właśnie w naszych czasach wydaje mi się bardzo ważne, poczucie wspólnotowości, poczucie tego, że my jako naród nie jesteśmy tylko poszczególnymi klasami, a te klasy były bardzo widoczne oczywiście w czasach Skargi, bo mówiąc o nim, musimy zawsze pamiętać o jego czasach, ale mam wrażenie, że to jego przesłanie jest widoczne i w czasach naszych. No nie możemy być oderwani jeden od drugiego, Polak od Polaka, króciutko mówiąc. Skargę odczytuje w jego czasach jako taki wyrzut sumienia dla tych najbogatszych, dla tych elit, dla tych, którzy najwięcej mogli, dla tych, którzy stanowili prawo.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wyrzucie sumienia, bo to mi się bardzo podobało, to stwierdzenie. Czy on jest wyrzutem sumienia także dla naszych dzisiejszych czasów i dlatego jest taki troszeczkę zamilczany?
1: No właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma o nim dosłownie nic. Są to...
0: Bo być może dlatego właśnie, że jest wyrzutem sumienia. No, możemy pokusić się o takie przypuszczenie.
1: Mam takie wrażenie, bo przyglądając się mediom, przyglądając się polityce historycznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, także naszych sąsiadów, gdzie polityka historyczna jest bardzo silna, tak i po naszej, i za naszą granicą wschodnią, i za naszą granicą zachodnią, gdzie robi się wszystko, aby poczucie dumy narodowej wynosić ponad wszystko. Wiadomo, że jeżeli duma narodowa będzie silna, to i no, praca w takim państwie, mieszkanie no, jest całkiem inne, jest po prostu komfortowe, jesteśmy dumni. Skarga był człowiekiem takim, który tą dumę narodową poprzez swoją pracę, poprzez to, co głosił, no on Polakom dawał, on Polakom przywracał wręcz. Należy sobie przypomnieć, co się działo zaraz po śmierci Skargi. No, nie bez kozery mówiło się o nim, że jest to prorok, że ma takie...
0: Wizjoner.
1: Stało się tak, jak Skarga przewidywał, że jeżeli nie będziemy służyć tak

0: jak się należy, z szacunkiem, z godnością, patrząc na swoich bliźnich swojemu królowi wybranemu, to będziemy służyć panom obcym i będzie to służba
1: ciężka,
0: gorzka.
1: Mówimy tu już o jego śmierci, cofnijmy się trochę do momentów jego narodzin, bo zaczęliśmy tak opowiadając o tym, czy zastanawiając się nad tym, dlaczego Skarga jest trochę zamilczany w dzisiejszych czasach, a jakie były jego czasy, w których on się urodził, czyli pewien rys biograficzny tu przedstawmy na

I cofnijmy się trochę do momentów jego narodzin, bo zaczęliśmy tak opowiadając o tym, czy zastanawiając się nad tym, dlaczego Skarga jest trochę zamilczany w dzisiejszych czasach, a jakie były jego czasy, w których on się urodził, czyli no, pewien rys biograficzny tu przedstawmy na

0: o skardze, o księdzu Piotrze Skardze, z twojego między innymi filmu, możemy się tego dowiedzieć. Przyszedł na świat w czasach Polski jeszcze jagiellońskiej, w czasach, które zwane są złotym wiekiem Polski. Tak? Polska jest potężna i gospodarczo, i militarnie, i politycznie. No jest takim właściwie mocarstwem tutaj środkowoeuropejskim. O samym Skardze, tak jak oglądałem sobie twój film, wiemy, że przyszedł na świat gdzieś na Mazowszu. Doczytałem sobie jeszcze później, że nie do końca wiadomo, jak to jest z tym jego pochodzeniem szlacheckim, że on wprawdzie posługiwał się herbem Powięza, ale że ten herb był nadany już przez króla jemu i że to pochodzenie, to jego nazwisko Skarga bądź Powęski, bo też pod takim nazwiskiem występuje, nie do końca wiadomo, czy to było nazwisko szlacheckie, czy on jednak pochodził z bogatych chłopów. Niemniej tam zdobył edukację. Wtedy to się zdarzało, że i bogaci chłopi kończyli szkoły. I został księdzem. Ale wcale nie od razu zaczęła się ta jego kariera jezuicka. To było dla mnie zaskoczenie, bo kojarzyłem go z jezuitami, a wcale nie zaczęło się od jezuitów.
1: Ja myślę, że można powiedzieć o księdzu Piotrze Skardze, iż był synem swoich czasów, takim stuprocentowym synem swoich czasów. To, że on skończył Akademię Krakowską, to, że doszedł do bardzo wysokiego stanowiska państwowego, tak można powiedzieć, był w końcu kaznodzieją Zygmunta III Wazy. To się nie stało tak po prostu bez powodu. On od początku był takim tytanem pracy, uwielbiał się uczyć, uwielbiał naukę, modlitwę i od samego początku też zdradzał to, co się stało z nim już. Na mnie największe wrażenie zrobił moment, kiedy Skarga, nie mówiąc nikomu, a mając, tak można powiedzieć, bardzo ciepłą posadę we Lwowie, pewnego dnia po prostu wsiadł na konia, przypasał szablę do pasa i zajechał sobie do Rzymu. Były to czasy, które wtedy w Rzeczpospolitej prowadziły do pewnego rozłamu, jeżeli chodzi o wyznawców Lutra, którzy zdobywali coraz to większe wpływy w państwie.
0: To jest mało powiedziane. My patrzymy na Polskę jako kraj katolicki, a właśnie wtedy, kiedy on się do tego Rzymu udał, to są czasy jeszcze Zygmunta Augusta, luteranizm i kalwinizm wśród polskiej szlachty zdobywał ogromne poparcie i to wśród najpotężniejszych rodów, no choćby Radziwiłłowie, prawda, ale masa innych. I wiele wskazywało na to, że Polska może stać się krajem protestanckim, zwyczajnie krajem protestanckim. I nasz Skarga, tak jak powiedziałeś, to w ogóle jest niesamowita rzecz. Ja też się z twojego filmu dowiedziałem o tym. Proboszcz nagle wsiada na konia i nic nie mówiąc nikomu jedzie do Rzymu. Czego tam szuka w tym Rzymie?
1: Widocznie czuł taką potrzebę, widocznie też widział, co się dzieje w państwie, które bardzo kochał. To już potem można było się przekonać po jego dziełach. Wydaje mi się, że odpowiedzią w ogóle na tamte czasy, na czasy zwolenników też Marcina Lutra, był właśnie zakon jezuitów. Po czasie już możemy stwierdzić, ja tak to odczytuję, że Skarga był takim swoistym języczkiem uwagi. On tą swoją działalnością bardzo żywą, bardzo twórczą, gdzieś coraz więcej tych elit Rzeczpospolitej przeciągał na stronę chrześcijaństwa, ale nie działo się to bez przyczyny. Warto tutaj przypomnieć właśnie czasy, kiedy on trafił do kolegium jezuitów w Rzymie. No, były to dla niego okoliczności wtedy, gdy to weźmiemy pod uwagę, no też bardzo sprzyjające. Warto sobie przypomnieć, że przyjął go wtedy do zakonu jezuitów święty Franciszek Borgiasz. Papieżem był święty Pius V, a trafił do Rzymu niedługo po tym, jak zmarł święty Stanisław Kostka i Włosi dziwowali się wtedy tej specjalnej, takiej nabożnej czci świętego Stanisława Kostki do Matki Boskiej. W samym Rzymie Skarga był bardzo krótko, bo zamiast 2 lat nowicjatu odbył tylko pół roku. Oceny miał bardzo dobre i czym prędzej wrócił do Rzeczpospolitej.
0: Już jako jezuita, już jako ksiądz z Towarzystwa Jezusowego.
1: Już jako jezuita. I warto tutaj przypomnieć, że, już, że nie wrócił do takiego państwa, jakie opuszczał. Była to już Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to największe państwo nowożytnej Europy.
0: Po Unii Lubelskiej.
1: Po Unii Lubelskiej 1560.

0: 1999 roku, ale było to państwo, gdzie naprawdę no, czekała skargę praca na ugorze. Były rejony w Rzeczpospolitej, gdzie luteranizm no, po prostu brał górę i w tych miejscach pojawiał się też skarga.
1: No i tutaj dochodzimy do bardzo delikatnego obszaru naszej rozmowie. XVI wiek to są w Europie czasy straszliwych wojen religijnych. Naprawdę giną tysiące ludzi. No chyba taką najbardziej charakterystycznym wydarzeniem dla tego okresu jest Noc Świętego Bartłomieja w Paryżu, gdzie po prostu wymordowano tysiące kalwinów, tak? Francuzów, poddanych króla francuskiego. Czegoś takiego nie było do tej pory. Król nakazuje swoich poddanych innowierców wymordować po prostu. Oczywiście działy się także w drugą stronę mordy. To nie jest tak, że protestanci byli tutaj owieczkami bezbronnymi. W całej zachodniej Europie leje się krew w wojnach religijnych. No i w Polsce też mamy wyznawców różnych wyznań. Mamy katolików, ale mamy kalwinistów, mamy luteran. Cały wschód to jest prawosławie. U nas do takich rzezi nie dochodzi, tak? Pojawia się Towarzystwo Jezusowe, no, jest ramieniem Kościoła, niezbrojnym, ale ramieniem, tą forpoczną kontrreformacji. Jak w tym wszystkim odnajduje się Piotr Skarga między tymi różnymi wyznaniami?
0: No, można powiedzieć, że odnajduje się wręcz wzorcowo. A dlaczego? No, dlatego, że dla Piotra Skargi no, Jezus naprawdę był Bogiem. Jezus naprawdę był Bogiem. Skarga nie cierpiał grzechu, ale kochał grzeszników i to jest klucz do jego postępowania. On wprawdzie mówił, że heretyctwo, jak się wtedy mówiło, złe, ale że ci bracia heretycy to nasza krew, krew z krwi i tutaj nie ma miejsca na rzeczy destrukcyjne typu nienawiść, rzeczy, które no, nie są godne bycia chrześcijaninem. No i w tej roli Skarga doskonale się sprawdzał.
1: Unia Lubelska, o której mówiliśmy, czyli połączenie dwóch państw do tej pory, Korony i Litwy, w jeden wielki organizm, wielką federację. To są jeszcze czasy Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów. I później następują kolejni królowie. Tak się składa, że Skarga właściwie towarzyszy tym kolejnym królom. Mamy Walezego, bardzo krótki i w sumie mało chwalebny epizod, ale później mamy Batorego, później mamy Zygmunta III i właściwie cały czas gdzieś tam w pobliżu króla przebywa Piotr Skarga.
0: No można się zastanowić dlaczego. No, wydaje mi się, że...
1: No właśnie, tak, od razu tutaj czarna legenda, szara eminencja gdzieś przy tronie królewskim, chciał rządzić Polską.
0: Tak, wydaje mi się, że dlatego, iż no, on naprawdę potrafił słuchać, naprawdę potrafił dawać rady. Wydaje mi się, że przede wszystkim trafiał do serca. Jego kazania, polecam, żeby do nich zaglądnąć od czasu do czasu, no, są poruszające, ale są też takim, opowiedziane takim językiem, który przekonuje, który jest bardzo obrazowy, który zarazem no, pozwala też słuchaczowi na wyciągnięcie wniosków, na to, aby zastanowić się w sercu, jak postępować, jakie wyciągać wnioski, dokąd iść, co jest ważne dla człowieka, ale dla człowieka chrześcijanina. Więc wydaje mi się, że tu jest ta jego główna taka zagadka tego, iż potrafił po prostu no, trafiać tam, gdzie miał trafić. A że był u samego króla, jeżeli tak można powiedzieć, więc tym większa siła jego oddziaływania na losy państwa, na rolę państwa. Stąd też, tak wydaje mi się, tak zajadłe od czasu do czasu, jeżeli tak można się wyrazić, opinie na jego temat, na tego głównego wichrzyciela w Rzeczpospolitej. Dlaczego został ochrzczony takim mianem? No, dlatego, że walka ze Skargą na argumenty no, była walką niemalże przegraną. To po jakimś czasie jego oponenci polityczni no już wręcz nie starali się nie wchodzić w dyskurs, gdyż po prostu go przegrywali.
1: No on został kaznodzieją królewskim. Taki tytuł, taką godność czy rangę można rzec otrzymał. I ona chyba w pewnym sensie stała wyżej niż ranga, którą on pierwotnie w Polsce miał, rektora nowo założonego Uniwersytetu w Wilnie. Prawda? Był, zdaje się, pierwszym nawet tak. rektorem. I wszystko wskazuje na to, że ta ranga kaznodziei królewskiego nadwornego była chyba także przez niego ceniona wyżej niż ranga rektorska. Czyli to był zaszczyt całkiem wysoki i całkiem znaczący w Rzeczpospolitej, w tych realiach. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.

0: przerwie.
1: Historia Kościoła.
2: Wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zaczęliśmy tutaj mówić o roli skargi jako spowiednika, jako kaznodziei królewskiego, czyli osoby, która miała spory wpływ, ponieważ słuchali siłą rzeczy. Najwyżsi urzędnicy państwowi, otoczenie króla, senatorowie, posłowie i jego kazań, więc był w jakiejś mierze politykiem, publicystą, teraz modne słowo, miał wpływ na to, co się działo w Polsce, na politykę polską. Ale to jest tylko część tego obrazu skargi, ponieważ ksiądz Piotr Skarga zapisał się także jako działacz czy społecznik, i to jest ta część jego życia dużo mniej znana, prawda? A bardzo ciekawa, i ona w jakiś sposób żyje do dzisiaj. Te jego dzieła żyją do dzisiaj.
3: Wydaje się, że to, co Skarga zapoczątkował dokładnie w 1584 roku, zostało założone w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia. No, jest to dzieło uniwersalne. Przez kilkaset lat działa ono bez przerwy do dnia dzisiejszego i przynosi konkretne owoce. Bardzo jest ciekawa też geneza powstania Arcybractwa Miłosierdzia. Z pewnością Skarga, będąc w Rzymie, nawet będąc krótko w Rzymie, mógł się już z takimi inicjatywami chrześcijańskimi spotkać. Co do tego historycy się zgadzają, bo takie instytucje w Rzymie już działały, ale nie było ich w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I tutaj rola skargi, która jest nie do przecenienia.
2: Może wyjaśnijmy w ogóle, o co w tym chodziło, bo nazwa brzmi całkiem fajnie. Arcybractwo Miłosierdzia. Natomiast o co chodziło w tym arcybractwie? Na czym polegała jego rola?
3: Tak naprawdę chodziło o pomoc dla najbiedniejszych obywateli Krakowa, później można powiedzieć Rzeczpospolitej, gdyż arcybractwo się rozrastało, powstawały kolejne oddziały w innych miastach Rzeczpospolitej. Pomoc żebrakom, pomoc najbiedniejszym, pomoc pannom, które były na wydaniu, a które straciły rodziców.
2: To jest bardzo ważna rzecz, tu musimy dwa słowa wyjaśnić. Pomoc pannom, które nie miały na własny posag. W tamtych czasach to było szalenie ważne, dlatego że jeśli panna nie miała pieniędzy, żeby wyjść za mąż, to niestety czekała ją w bardzo wielu wypadkach po prostu ulica. Mężczyzna, warto o tym pamiętać, w tamtych czasach był towarem deficytowym i zdobycie mężczyzny, zdobycie męża było szalenie ważne. W przypadku, jeśli kobiety nie miały zabezpieczonego bytu materialnego, bardzo często dla dziewczyn, to po prostu oznaczało trafienie na ulicę. Czyli mamy to arcybractwo miłosierdzia, rodzaj po prostu instytucji charytatywnej.
3: Rodzaj instytucji charytatywnej, ale rodzaj takiej instytucji charytatywnej, która miała tych poszczególnych pododdziałów bardzo dużo. Warto jeszcze wspomnieć o takiej instytucji bankierskiej, o banku pobożnym. Chodziło o co? Chodziło o to, aby pomagać ludziom, rzemieślnikom, którzy popadali w kłopoty, w tarapaty finansowe, ale na zasadzie bardzo niskich procentów. No, oczywiście nie wszystkim się to podobało, ale była to pomoc bardzo skuteczna. To też prowadziło do tego, iż Rzeczpospolita miała obywateli, którzy byli po prostu wydajni, którzy mogli dla niej pracować, a którzy nie schodzili na złą drogę. Także tutaj ta rola jest totalnie zapomniana. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy o tym usłyszałem. Tym bardziej byłem zdziwiony, kiedy na ulicy Siennej 5 w Krakowie, gdzie mieści się siedziba arcybractwa od 400 lat, spotkałem ludzi, którzy przychodzą i dzisiaj po realną pomoc. Warto wspomnieć, że dzięki odpowiedniej polityce mądrości arcybractwo do dnia dzisiejszego potrafi pozyskiwać środki na tych najbiedniejszych. To taka ciekawostka, o której może wspomnę. Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie udziela comiesięcznych zapomóg najbiedniejszym mieszkańcom Krakowa. Jest ich około 200 i to co miesiąc są konkretne fundusze na lekarstwa, na opłaty czynszu. No wiadomo, że każdy ma różną sytuację i tym najbiedniejszym to jest obowiązek chrześcijanina, aby im pomóc.
2: No właśnie, tutaj padło słowo fundusze, kluczowe dla funkcjonowania tego rodzaju instytucji. Jak to sobie Piotr Skarga wyobraził? Skąd miały iść środki na funkcjonowanie tych instytucji charytatywnych, czyli na tych biednych? Jak on pozyskiwał, czy też jego bractwo, jak pozyskiwało fundusze?

0: na tą działalność.
1: No można powiedzieć, że Piotr Skarga w tej dziedzinie był po prostu człowiekiem niestrudzonym. Dość wspomnieć, że do datków na arcybractwo Miłosierdzia potrafił namówić no, najbogatszych, jeżeli tak możemy określić, króla Zygmunta III Wazę, czy też Mikołaja Zebrzydowskiego. Tutaj też pewne takie sprytne działanie, na przykład założona skrzynka świętego Mikołaja, ona była założona na cześć głównego fundatora, czyli Mikołaja Zebrzydowskiego. To była właśnie ta skrzynka, która gromadziła fundusze na posagi dla biednych panien, aby nie zeszły na złą drogę. Jeżeli chodzi o taką dalszą działalność, to fundusze były pozyskiwane między innymi z wynajmu kamienic, które stawały się własnością arcybractwa Miłosierdzia. No i tu też bardzo mądra polityka, iż te środki nieruchome nie były po prostu sprzedawane, nie pozbywano się ich, tylko myślano o kolejnych pokoleniach, o kolejnych potrzebujących.
2: I czyli tak jest... to bractwo nie stało się deweloperem, który obraca nieruchomościami, a raczej starało się gromadzić te domy na to, żeby można było dalej funkcjonować, uzyskiwać środki finansowe na stałą działalność.
1: Dokładnie tak. Statut arcybractwa Miłosierdzia jest praktycznie niezmieniony od czasów jego założenia. No i świadczy to o tym, iż są to prawa uniwersalne.
2: No, niesamowite jest to, że funkcjonuje do dzisiaj bez żadnej przerwy. Niewiele instytucji w Polsce może się czymś takim pochwalić. No, niestety historia nie była dla ostatnich kilkuset lat w Polsce zbyt łaskawa i mamy to zerwanie ciągłości różnych wspólnot, różnych instytucji. Trzeba je często od zera reaktywować. Także tego rodzaju instytucje założone kilkaset lat temu, funkcjonujące nieprzerwanie do dzisiaj, są swoistym skarbem.
1: To, co mnie ujęło, to zdanie jednego z członków arcybractwa Miłosierdzia. W Krakowie mamy pomnik przed kościołem świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga. Jest to pomnik kaznodziei, który ma uniesioną rękę, tak jakby chciał. I jest to pomnik bardzo ekspresyjny, natomiast dla wielu członków arcybractwa Miłosierdzia powiedzieli mi coś takiego, iż, że według ich powinien powstać w Krakowie pomnik Skargi, który przytula sieroty, bo tak oni go widzą poprzez jego dzieła. W Bazylice Jezuitów na ulicy Kopernika możemy zobaczyć mozaikę, gdzie jest scena z genezy powstania arcybractwa Miłosierdzia, mianowicie w kruchcie kościoła świętej Barbary do stóp księdza Skargi rzuciła się wdowa po rzemieślniku z kilkorgiem dzieci. Wdowa, która no, zostałaby po prostu bez środków do życia. I ksiądz Skarga na to wezwanie odpowiedział swoim dziełem.
2: Być może jest tak, że ten dysonans taki u członków bractwa, arcybractwa Miłosierdzia, gdy patrzą na pomnik w jakiejś ekspresyjnej pozie kaznodziei, wynika z tego, że trochę nam się zapisał taki zbiorowy obraz księdza Skargi, w dużej mierze dzięki obrazowi Jana Matejki. I mamy takie kalki pojęciowe, kazania sejmowe, ksiądz Skarga, który wygłasza kazanie z ekspresją, przemawiający. No, wiemy, że to jest tylko część prawdy, część obrazu tego człowieka, bo zajmował się, jak sam powiedziałeś, z działalnością zupełnie inną również, tak, która nie wymagała może gestów kaznodziejskich, jakiegoś niesamowitego głosu i ekspresji, ale rzetelnej pracy, chodzenia, rozmawiania z tymi senatorami, z królem, pozyskiwania tych środków. Ludzie, którzy mają jakikolwiek związek z działalnością taką społecznikowską, wiedzą, jak trudno jest utrzymywać stale takie fundacje. Wymaga to zupełnie innych umiejętności niż wygłoszenie płomiennego kazania. Być może powinny być dwa pomniki Skargi.
1: Być może powinny być dwa pomniki Skargi, a być może powinno być ich więcej w Rzeczpospolitej, naszej tutaj dzisiejszej. Być może powinien być bardziej obecny w przestrzeni medialnej. Dla mnie to jest no, niepojęte, że właśnie tak mało o nim wiemy, mimo okrągłych rocznic, mimo tego, że...
2: Jakie są te okrągłe rocznice?
1: Okrągłe rocznice, dwa lata temu była 400. rocznica śmierci księdza Skargi. W tym roku jest okrągła 430-letnia rocznica przybycia Skargi do Krakowa i w końcu założenia arcybractwa Miłosierdzia, które dokonało się 7 października 1584 roku, więc już chociażby z tego powodu no, powinien on być bardziej obecny w przestrzeni medialnej, a tak nie jest.
2: No dzięki na przykład twojemu filmowi.

0: mówi, ten stan się zmienia. Także to jest jakiś apel do nas, do ludzi mediów, do ludzi, którzy mają na to wpływ, żeby to zmienić. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: No i ponownie rozmawiamy o czasach księdza skargi. Mówiliśmy przed przerwą o jego roli jako społecznika, takiej zupełnie mniej znanej, no ale pojawił nam się ten obraz, czy pomnik jego kaznodziei. Ta rola była szalenie ważna, chyba w długofalowej wizji, jednak ważniejsza niż społecznikowska, dlatego że on się tutaj, jak mówiliśmy na samym początku naszej audycji, odnosił do spraw najistotniejszych. Wspólnota narodowa, wspólnota państwowa. Ja znalazłem sobie, czytając o jego biografii, że w jego kazaniach istnieje coś takiego jak niechęć do demokracji szlacheckiej. On nie był wielkim zwolennikiem sejmokracji, sejmu jako takiego. On był zwolennikiem wzmocnienia władzy królewskiej. Wiemy, że stał mocno przy królach i przy Batorym, i zwłaszcza przy Zygmuncie III. I on z wielką niechęcią

sejmokracji, sejmu jako takiego. On był zwolennikiem wzmocnienia władzy królewskiej. Wiemy, że stał mocno przy królach i przy Batorym, i zwłaszcza przy Zygmuncie III. I on z wielką niechęcią

0: Dał sobie zresztą mnogie grono przeciwników politycznych, ludzi bardzo niechętnych.
1: Dokładnie tak. Warto tutaj wrócić do pojęcia złotej wolności szlacheckiej. To nie była taka złota wolność, która dzisiaj źle nam się kojarzy. To była wolność, która niosła ze sobą i wolność, ale i obowiązki. To była, można tak powiedzieć, mądra wolność. Chodziło o to, aby była ona przesiągnięta duchem chrześcijańskim, aby każdy wiedział, jaką ma swoją rolę w Rzeczpospolitej, według też swojego stanu i jakie ma obowiązki. Skarga grzmiał, że nie możemy tylko i wyłącznie, tutaj odwoływał się oczywiście do szlachty, żądać przywilejów, a nie dawać nic od siebie. Skarga był zwolennikiem porządku augustiańskiego, gdzie wszystko ma swój początek i koniec, wszystko ma swoją hierarchię, ale tym wzorem była hierarchia boska.
0: Dlatego wierzymy w Królestwo Niebieskie, a nie w Republikę Niebieską. Warto o tym pamiętać. Tutaj ten porządek augustiański, bardzo mi się podoba to określenie, ono przez wielu teologów czasów dawnych było przytaczane. Tam taki podział na, idealny podział społeczeństwa na pasterzy, owce i psy pasterskie, które tego stada stróżują, tak? Że pasterze to są kapłani, psy pasterskie to są zbrojni, rycerze, policja, żołnierze, wszyscy ci, którzy mają oręż, no i owieczki, tak? Czyli reszta pracująca. Oni to nazywali jak laboratores, oratores et milites. Że to nie jest tak, że wszyscy są sobie równi, że są równą jakąś taką homogeniczną plazmą, co w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest traktowane jako dogmat, tak? Wszyscy są sobie równi, wszyscy mają prawa, nikt nie ma żadnych obowiązków.
1: Dokładnie tak, ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą hierarchię, to, co mi się najbardziej u Skargi podoba i to, co mnie bardzo ujmuje, to jest to, że Skarga był właśnie takim wyrzutem sumienia, przypominaczem, iż my jako naród jesteśmy wspólnotą. No, nie można zamykać się tylko i wyłącznie we własnej klasie, nie myśląc o pozostałych, co Skarga to doskonale diagnozował. Tutaj nawiązując do tych zależności, do hierarchii, warto przypomnieć, jak Skarga zachował się podczas rokoszu Zebrzydowskiego. No, tutaj rzeczą taką bardzo zadziwiającą, jeżeli chodzi o postawę króla, który pokonał heretyków, protestantów.
0: No, nie tylko protestantów. Tu musimy wyjaśnić, że w rokoszu Zebrzydowskiego przeciw królowi, to był początek XVII wieku, przeciw Zygmuntowi III, stanęła szlachta kalwińska, luterańska, ale stanęło też sporo szlachty katolickiej, bo to był rokosz. Oni to uzasadniali rokosz przeciwko próbom narzucenia absolutnej władzy nam, czyli narodowi szlacheckiemu.
1: Tak, dokładnie tak. Oczywiście tutaj chodziło o to, że król po prostu się nie mścił. Król starał się być łaskawym władcą, który przyciągał też który przyciągał w stronę ścieżek wiary katolickiej swoim postępowaniem. Było to dość takie niecodzienne zachowanie, biorąc pod uwagę to, jak się zachowywali nasi sąsiedzi, gdzie topór katowski był takim
0: Istos
1: były powszechnymi sposobami wymierzania sprawiedliwości.
0: No choćby to, co właśnie działo się kilkadziesiąt lat wcześniej w Francji, gdzie tysiące ludzi zabijano z powodów właśnie religijnych, czy podniesienia ręki na majestat królewski, czy buntu przeciwko królowi. U nas te wszystkie bunty, te wszystkie tarcia, porównując z zachodnią Europą, były bardzo, bardzo łagodne. I z tego, co pamiętam z twojego filmu, też Skarga miał w tym jakiś swój udział. On nie znosił herezji, ale był wielkim przeciwnikiem występowania z przemocą przeciw heretykom, tak? Wojna religijna nie mieściła się w jego wizji państwa.
1: Dokładnie tak. Jego jedyną bronią, tak można powiedzieć, to były argumenty i czyny. Czyny, czyli między innymi to, o czym mówiliśmy wcześniej, dzieła charytatywne. Ale on też się spotkał wręcz z fizyczną napaścią. Działo się tak, kiedy sługa księcia Radziwiłła napadł na niego.
0: Księcia Radziwiłła Kalwina.
1: Księcia Radziwiłła Kalwina natarł na niego. Nie wiadomo, jakby się to spotkanie skończyło, gdyby nie nagłe zbiegowisko szlachty. Co się stało? No, stało się to, iż Albert, bo tak miał na imię sługa Radziwiłła, groził Skardze szpadą,

0: kablą, uderzył go w policzek, strasznie złorzecząc. No to oczywiście doszło do... Doszło do władz biskupa i do uszu Radziwiłła. Kara była wtedy bardzo prosta. Za podniesienie ręki na sługę Bożego groziło odcięcie tej ręki. I cóż się wtedy stało? Albert padł u kolan skargi, błagając o wybaczenie. I ten mu go z radością udzielił, całując go jeszcze w czoło. Także zdaje się, tutaj dotykamy kolejnej odsłony, czyli pragnienia świętości skargi. Dla niego to była wręcz zasługa, że tak wypełnia dzieła chrześcijańskie, iż spotyka się z taką, a nie inną reakcją.
1: Niemniej cały czas za jego życia i po śmierci towarzyszyła, tak jak mówiliśmy, ta czarna legenda, no bo tak, skarga jezuita, ksiądz katolicki, stoi blisko króla, wygłasza kazania, próbuje pouczać senatorów i posłów, część z nich jest innowiercami, więc już dlatego chociażby się burzą. No i mamy tutaj kroczącą gdzieś obok, kroczącą czarną legendę w ogóle jezuitów, tak? Jezuici są często przedstawiani w historii Kościoła jako taka tajna czy na półjawna organizacja dążąca do wprowadzenia katolicyzmu wszędzie, gdzie się da, a za pośrednictwem katolicyzmu do zdobycia władzy nad całym globem.
0: No i tutaj wydaje się, że jakby nałożyły się na siebie dwie czarne legendy, czyli ksiądz Skarga, no nie dość, że jezuita, nie dość, że główny wichrzyciel Rzeczpospolitej, no to jeszcze miała go spotkać jakoby za to kara, w cudzysłowie, czyli pochówek w letargu. Myślę, że takim bardzo symptomatycznym wydarzeniem był rok 1912, kiedy podczas 300. rocznicy urodzin Skargi doszło do dużego kongresu chrześcijańskiego w Krakowie, podczas to którego spod kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie leży skarga, przeszła olbrzymia manifestacja pod ulicę, pod arcybractwo Miłosierdzia i wtedy ten złotousty kaznodzieja był takim spoiwem Rzeczpospolitej, która była w trzech kawałkach.
1: Tak, bo przypomnijmy, to jest rok 1912, Polski oficjalnie nie ma cały czas.
0: Polski oficjalnie nie ma i wystarczy się wtedy zastanowić, jak na to mogły zareagować służby chociażby poszczególnych państw zaborczych. Żadnych konkretnych dowodów nie ma, ale takim pośrednim dowodem jest być może to, iż ta czarna legenda o pochowaniu w letargu, który to powód miał stać na drodze do wniesienia skargi na ołtarze, pojawia się właśnie na początku wieku XX i to jest ciekawe, że od tego momentu gdzieś ta legenda cały czas zaczyna żyć własnym życiem, no i robi dużo szkód.
1: Czyli nawet jeżeli ktoś prawie nic nie wie o Piotrze Skardze, to wie, że pochowano go żywcem i że się ocknął i że są tam jakieś ślady, że rzekomo jeszcze żył przez jakiś czas w trumnie. Chociaż, tak jak powiedziałeś, nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Te pogłoski pojawiły się stosunkowo późno, wiele stuleci po jego śmierci tak naprawdę. I tutaj dotknęliśmy też ciekawej sprawy. Habsburgowie, czasy zaborów, nie byli na pewno zainteresowani czymś takim jak propagowanie postaci Piotra Skargi, bo on był właśnie państwowcem, był kimś, kto mówił o potędze Rzeczpospolitej, o tym, jaką drogą winna Rzeczpospolita iść. Czyli być może również działania jakichś służb naszych zaborców też wpływały na to, że postać Skargi nie przebijała się do tej świadomości tak bardzo, nie pojawiała się w literaturze, była spychana. Czy mogli również zaborcy w jakiś sposób wpływać na działania zmierzające do jego kanonizacji bądź beatyfikacji?
0: To znaczy tutaj właśnie cały czas wracamy do tej czarnej legendy. Wystarczyło, że ona się przebiła do przestrzeni medialnej, a tak się stało. Jest to jedna z głównych przeszkód na drodze do wyniesienia księdza Skargi na ołtarze.
1: Wyjaśnijmy może, jak to wygląda od strony teologicznej, że dlaczego to może być przeszkoda, tak? To pochowanie w letargu.
0: Podczas procesu beatyfikacyjnego brane są pod uwagę wszystkie okoliczności. Jeżeli jest podejrzenie pochówku w letargu, no podejrzewa się też, że podczas ocknięcia w grobie osoba, która tam się znajduje, no zaczyna złorzeczyć Panu Bogu i to już jest powód do tego, aby

0: proces beatyfikacyjny został wstrzymany.
1: Bo nie znamy okoliczności, nie wiemy tak naprawdę, jak on umierał, a o świętym powinniśmy mieć pewność, że umarł w świadomości,

0: tam się znajduje, no zaczyna złorzeczyć Panu Bogu i to już jest powód do tego, aby proces beatyfikacyjny został wstrzymany.
1: Bo nie znamy okoliczności, nie wiemy tak naprawdę, jak on umierał, a o świętym powinniśmy mieć pewność, że umarł w świadomości,

0: więcej. Ja tutaj sobie zadałem trud, aby dotrzeć do protokołów z otwarcia trumny Piotra Skargi i mam ten protokół ze sobą. Jest to protokół z roku 1912. Zadziwiła mnie jedna rzecz. Wśród osób, które badały trumnę, szczątki księdza Skargi, znajduje się m.in. biskup Pelczar, wyniesiony później na ołtarze, więc tutaj wydaje mi się, że nie było żadnych podstaw, aby ten protokół niósł z sobą jakąkolwiek nieprawdę. I cóż w nim można znaleźć? Nie ma żadnego słowa o jakichś połamanych palcach, kości palców. Absolutnie nic takiego tam nie znajduje. Co więcej, jeżeli byśmy się tak zastanowili, to taką plotkę można zaadresować dosłownie pod każdym adresem, bo tak naprawdę, to jeżeli nie ma żadnych podstaw, to skąd się taka plotka bierze? Dla mnie taką rzeczą bardzo ważną jest to, iż udało mi się dotrzeć do zapisu profesora Janusza Tasbira ze studia Bobolanum z 2010 roku. Mam ją tutaj przed sobą i brzmi ona mniej więcej tak. Osobiście czuję się odpowiedzialny za upowszechnienie innej legendy, mianowicie o śmierci Skargi w letargu, co miało uniemożliwić jego beatyfikację postulowaną już w roku 1936. Oparłem się zbyt ufnie na ustnej informacji przekazanej mi w roku 1979 przez biskupa Jana Obłąka. Choć nie ma żadnych podstaw do wierzenia w tą osobliwą legendę, niektórzy dziennikarze nadal ją powtarzają.
1: Czyli mamy dość tutaj konkretną wypowiedź historyka, potężnego autorytetu, jeśli chodzi o tamtą epokę, że sam w dużej mierze, trochę nolens volens, stał się propagatorem tej fałszywej. Wiele na to wskazuje, że fałszywej legendy.
0: Tutaj dotykamy dzieł profesora Janusza Tasbira. W swoich książkach o Piotrze Skardze jest właśnie wspomniane prawdopodobieństwo pochowania w letargu, tylko że słowo prawdopodobieństwo bardzo często się zaciera, zostaje natomiast słowo letarg i zostaje...
1: Bo to jest sensacja, tak? To jest sensacja, to jest ten news, który na Onecie, na wirtualnej ładnie wygląda i ludzie to słuchają, w to chcą wierzyć.
0: Zostaje tak, dokładnie, atrakcyjna plot. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ksiądz Skarga nie jest obecny w przestrzeni medialnej, natomiast obecna w przestrzeni medialnej do dzisiaj jest ta plotka. Zadałem sobie trud i kiedy tylko spotkałem się z takimi artykułami, które odnosiły się do tej czarnej legendy, kontaktowałem się z autorami z prośbą o pomoc, o źródła. Niestety nigdzie tych źródeł nie znalazłem, więc tutaj pomyślałem sobie, iż jest to po

0: związanych z procesem beatyfikacyjnym?
1: Proces beatyfikacyjny został otwarty już w czerwcu 2013 roku. Z tego, co wiem od wicepostulatora księdza Biernackiego, no jest w fazie zaawansowanej i tutaj może też taki apel o modlitwę za beatyfikację księdza Skargi. W Krakowie msze w intencji beatyfikacji odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18 w kościele świętej Barbary. Także msze odprawiane są w miejscu jego spoczynku, czyli w kościele świętych Piotra i Pawła. No i miejmy nadzieję, że tak jak święta Jadwiga została wyniesiona na ołtarze po 600 latach, tak i kiedyś takiego dnia doczeka ksiądz Skarga.
0: Ile to może potrwać, taki proces najczęściej? Kwestia lat, dziesięcioleci?
1: Tutaj ciężko powiedzieć. Tak naprawdę to jest to kwestia widomych znaków. Ciekawym jest to, iż w kościele świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga, ten kult księdza Skargi jest do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego pod trumną, pod sarkofagiem księdza Skargi wierni zostawiają karteczki z prośbami. Ja dotarłem do archiwum, w których te prośby zostają spisywane. Oprócz próśb są też podziękowania, także miejmy nadzieję, że doczekamy i takiego podziękowania, który będzie widomym znakiem i przyspieszy wyniesienie księdza Skargi na ołtarze.
0: Czyli cud za wstawiennictwem.
1: Czyli cud
0: kandydata na ołtarze, bo tak się to chyba określa.
1: Czyli cud za dokładnie. Czyli cud za wstawiennictwem kandydata na ołtarze. Mam tutaj jeszcze takie własne przemyślenia, jeżeli chodzi o księdza Skargę, bo powiem szczerze, że podczas pracy nad filmem ja tą postać cały czas odkrywałem i cały czas mnie bardzo fascynowała. Co jakiś czas zadawałem sobie pytanie, jak on to robił, że potrafił w tamtych czasach, przy takich środkach, zrobić to, co zrobił. No to po prostu są setki, jeżeli nie tysiące kilometrów. Jest Rzym, jest Połock, jest Litwa, jest no, mnóstwo miejsc, w których był Skarga, jest mnóstwo dzieł tak naprawdę nieznanych w czasach dzisiejszych. Nie tylko są to kazania sejmowe, ale i wiele innych. Co więcej, jeżeli dotykamy postaci księdza Piotra Skargi, on oczywiście grzmiał o wadach, ale on w pewnym momencie stał się też pewnego rodzaju nadzieją. Dlaczego stał się tą nadzieją? Skoro grzmiał, iż z powodu naszych grzechów możemy kiedyś upaść i tak się stało, to ktoś wyciągnął wnioski. Skoro upadliśmy na skutek naszych grzechów, to z powodu pracy nad tym, aby tych grzechów uniknąć, sami możemy powstać i po części, tak mi się wydaje, tak się stało. Biorąc pod uwagę życie i działalność księdza Skargi i jego profetyczne podejście, tak jak o tym wielu późniejszych zauważyło, ciekawym wydarzeniem był rok 1792, kiedy to ksiądz Skarga znowu stał się popularny. Dlaczego tak się stało? Kiedy napadła na nas Rosja, episkopat wydał list pasterski nawołujący do obrony ojczyzny i powołujący się na Skargę, który proroczym duchem przewidział zagrożenie ojczyzny, które to w roku 1792 roku się działo. I jakże aktualne to było wezwanie episkopatu. Mija kilka lat i Rzeczpospolita znika z map Europy. No, jest to...
0: W dużej mierze za przyczyną właśnie Rosji.
1: W dużej mierze za przyczyną właśnie Rosji. Warto jeszcze tutaj wspomnieć bardzo ważny, a zapominany fakt, iż ksiądz Skarga był ojcem powołanej w 1595 Unii Brzeskiej. Było to dzieło, które spotkało się ze szczególną zajadłością i nienawiścią naszego wschodniego sąsiada. W czasach, kiedy Rosja mogła sobie na to pozwolić, wszystko, co było związane z Unią Brzeską, no, było systematycznie niszczone. Było to też niszczone w przestrzeni medialnej. Było to przedstawiane jako no, bardzo zły pomysł, który doprowadził do rozlewu krwi. Tak naprawdę dzisiaj możemy to już powiedzieć, iż założenia księdza Skargi, aby sprowadzić też, aby połączyć chrześcijan pod patronem papieża, no było pomysłem bardzo dobrym.
0: I to bardzo ciekawy, bo unici nie rezygnowali z całego swojego obrządku, z ksiąg świętych, z liturgii, tylko wrócili do jedności z Rzymem, z papieżem, z biskupem Rzymu. To jest taki trwały ślad po pracy księdza Skargi. Jak się zdaje, to jest w ogóle pomysł na jedność chrześcijan na całym świecie. Nie wszyscy równi jak zapałki w pudełku, tylko zachowując różnorodność, tworzą jedność jednocześnie.
1: Dokładnie tak, ale tutaj jest jeszcze takie drugie dno, jak dla mnie, kiedy zacząłem tą

0: kiedy zacząłem się tej sprawie przypatrywać, wiedząc, jakich mamy sąsiadów, ksiądz Skarga też robił wszystko, aby obywatele Rzeczpospolitej, także duchowo, podlegali tylko i wyłącznie Rzymowi, aby nie podlegali duchowej stolicy w Moskwie, która, no, po jakimś czasie to oczywiście wykorzystała. Warto dodać,
1: jako obrońcy prawosławia występowali, tak. Teraz widzimy, że na przykład na wschodzie Ukrainy też Rosja występuje jako obrońcy. No już nie tyle prawosławia, co Rosjan, czy rosyjskojęzycznych Ukraińców tam. Trzeba się uważać na obrońców w historii.
0: Tak, tak, no właśnie, to tutaj dochodzimy do sedna.
1: Gdyby ksiądz Skarga żył w dzisiejszych czasach, jakie byłyby jego kazania? Wiem, że tutaj wchodzimy w obszar political fiction, ale co mógłby nam zaproponować na dziś, na jutro, na za rok, na za 10 lat? Nam, czyli Polakom, czyli jakiejś wspólnocie. Jak myślisz, Jarku?
0: Kiedyś sobie tak wyobraziłem, że do tej biografii filmowej, która jest w cudzysłowie gadana, gdzie jest dużo ekspertów, gdzie są fragmenty kazań, wystarczyłoby nakręcić część drugą, gdzie Skarga po prostu nie mówiłby nic. Gdzie Skarga po prostu wyszedłby z kościoła świętych Piotra i Pawła i przeszedłby się przez Kraków, przez miejsca, gdzie są biedni, zaglądałby do swojego arcybractwa miłosierdzia, wsiadłby do pociągu i przyjechałby do Warszawy, przeszedłby się przez centrum miasta, przeszedłby się pod Sejm. Jego przekazy są jak najbardziej uniwersalne i autentyczne w naszych czasach i wydaje mi się, że tak jak wtedy, w tamtych czasach miał wielu adwersarzy, którzy nie zgadzali się i go atakowali, myślę, że w naszych czasach spotkałby ich jeszcze więcej.
1: Na ogół w tej części końcowej już audycji pytam moich gości o jakieś źródła wiedzy, dzięki którym słuchacze mogliby sobie swą bazę wiedzy rozszerzyć, czyli lektury, filmy, strony internetowe. Jarku, co byś polecił naszym słuchaczom, żeby się dowiedzieli czegoś więcej o Piotrze Skardze, o jego czasach, jego epoce?

bazę wiedzy rozszerzyć, czyli lektury, filmy, strony internetowe. Jarku, co byś polecił naszym słuchaczom, żeby się dowiedzieli czegoś więcej o Piotrze Skardze, o jego czasach, jego epoce?

0: wam rok temu. No, jest to zbiór bardzo ciekawych tutaj artykułów, między innymi też przedstawiciela Arcybractwa Miłosierdzia, no, które naprawdę poszerza wiedzę na temat księdza Skargi, a przede wszystkim pokazuje poprzez jego listy to, jakim on był człowiekiem. Naprawdę listy, które on pisał do swoich zwierzchników, dają na prawdziwy obraz tamtych czasów, ogromu pracy i podejścia do świętości księdza Skargi. On naprawdę wszystko, co robił, robił z myślą o Bogu i z myślą o ojczyźnie.
1: Nasze spotkanie do końca już dobiegło. Rozmawialiśmy o Piotrze Skardze. Warto chyba sięgać do dzieła tej postaci, wciąż aktualne. Moim i Państwa gościem był reżyser, autor biograficznego filmu poświęconemu tej właśnie postaci, Jarosław Majka, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że się słyszymy, no i że, jak mam nadzieję, kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie i będzie dzisiaj ze mną, no ale tak naprawdę z wami rozmawiać, pozwólcie, że zapytam, czy macie pomysł, jakie zaburzenie dotyka aż 40 milionów ludzi na świecie. W Polsce, no, znalazłam różne dane, mniej więcej od 400 do 600 tysięcy ludzi. To jest jąkanie. Jąkanie kojarzymy przede wszystkim z dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które mają problem z jąkaniem, do momentu, w którym się nad tym dłużej nie zastanowiłam. I okazuje się, że tak, że jąkanie to jest temat, że tak powiem, bardzo aktualny. Warto wiedzieć, że jąkanie nie jest wadą wymowy i są bardzo zróżnicowane przyczyny tego zaburzenia. One mogą być genetyczne, mogą być psychologiczne, mogą być neurologiczne. Pytanie brzmi, co zrobić z jąkaniem? Czy da się go, brzydko mówiąc, pozbyć? Mnie się wydaje, że tak, że wiąże się to z bardzo długotrwałym leczeniem, terapią, która wymaga sporego samozaparcia, ale czy jest tak zawsze? Nie dam sobie za to ręki odciąć. Natomiast zaprosiłam dzisiaj osobę, która na ten temat wie bardzo wiele. To jest dr Olga Łoza, która jest psychiatrą i jest związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Znalazłam takie określenie na temat jąkania i nie wiem, czy się z tym zgodzisz i w sumie sama nie wiem, jak to interpretować, że jąkanie to jest choroba niewypowiedzianych myśli.
2: Powiedziałabym, że jąkanie jest to taka specyficzna dysfunkcja polegająca na tym, że jest brak płynności mowy. I ty mówisz, że to jest choroba niewypowiedzianych myśli. Czyli, że nasz umysł, nasza podświadomość chce nam coś przekazać.
1: Okej. Okay.
2: I w jakiś sposób podświadomość przekrada się do aparatu mowy? Bo ja to tak rozumiem, jako podświadomość.
1: Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, miałam wrażenie, że myśląc o jąkaniu, że to jest taka góra lodowa, że jąkanie to jest jakiś efekt, który widać na powierzchni, natomiast pod powierzchnią jest cały ogrom, spiętrzenie różnych czynników, które przyczyniły się do tego, że ktoś się jąka.
2: Pamiętajmy o tym, że jąkanie się wydaje się czymś banalnym, czymś trywialnym, czymś, co właśnie dzieje się w dzieciństwie, a jak już na przykład jest przetrwałe do okresu dorosłego, to już nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo wszyscy się przyzwyczaili, że o, Jacek się jąka, tak? Natomiast

o tym, że jąkanie się wydaje się czymś banalnym, czymś trywialnym, czymś, co właśnie dzieje się w dzieciństwie, a jak już na przykład jest przetrwałe do okresu dorosłego, to już nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo wszyscy się przyzwyczaili, że o, Jacek się jąka, tak? Natomiast

0: powtarzanie tego samego słowa, tych samych wyrazów, tych samych sformułowań, czy zacinanie się wręcz, czy problemy z oddychaniem. Wszystko, co zniekształca mowę. I przez to zastanówmy się, jak to będzie wpływać na przykład na życie społeczne dziecka. Życie rodzinne dziecka. A raczej jak życie rodzinne dziecka wpływa na dziecko. Potem dziecko idzie do szkoły i tam jest życie społeczne w najwcześniejszych latach. Ale co jeżeli jąkanie się na przykład z różnych powodów będzie przetrwałe do okresu dorosłego? Jak to wpłynie na inne obszary funkcjonowania już dorosłej osoby?
1: To są tematy, które bardzo chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, kiedy ja myślałam o jąkaniu wcześniej. Myślałam przede wszystkim o takich trudnościach tu i teraz, że może być trudniej się skomunikować, że może być trudniej wejść w jakąś interakcję, natomiast wszystkie te trudności dotyczące życia społecznego, różnych ograniczeń, jakie to narzuca, myślę, że też warto omówić i o tym porozmawiać. Kiedy czytałam o jąkaniu, to miałam wrażenie i mam też takie poczucie, że społecznie bardzo mocno tak to funkcjonuje, że o ile nie mówimy o dzieciach, u których jest to na pewnym etapie życia raczej normatywne, raczej naturalne, że zaczynają się jąkać, bo nie nadążają za tym wszystkim, co chciałyby powiedzieć, to, że jąkanie jest efektem przeżytej traumy, jakiegoś takiego bardzo dużego wydarzenia, które na człowieku tak bardzo się odciska, że pojawiają się problemy z mówieniem. Zdaje się, że są też takie sytuacje, w których ludzie przestają mówić w ogóle jako reakcja jako reakcja na to, co się wydarzyło, ale jąkanie też może być wynikiem takiego przeżycia. Ale czy to jest główna przyczyna?
0: Trauma może być etiologią jąkania się jak najbardziej, bo trauma generuje lęk. A lęk zniekształca mowę, ponieważ dziecko jest w takim stresie, dziecko na przykład, tak, w takim napięciu przez traumę, którą przeżyło i które nie rozumie, bo dzieci nie mają narzędzi, żeby przepracować traumę. Więc jest w tym stresie, w tym napięciu i w tym lęku, więc w jaki sposób mają się komunikować? Czy ta komunikacja nie będzie przypadkiem zaburzona w tym momencie? Ale trauma to nie jest jedyny powód, dla którego dzieci bądź dorośli się jąkają. Tych powodów jest dużo. Na przykład genetyka. 60% osób, które jąkają się, mają u dziadków, cioć, może mama, tata, kogoś w rodzinie, kto się również jąka. Czyli może być to genetyczne, ale może być to też środowiskowe. Wpływ środowiska na przykład dziecko.
1: To zacznę od tej genetyki, ale czy to by oznaczało, że nie wiem, jest jakiś gen jąkania się?
0: Może być gen, który odpowiada za na przykład nieprawidłowe wykształcenie się aparatu mowy. Może być to cokolwiek związane na przykład ze wzmożonym napięciem mięśniowym, mięśni krtani, mięśni ruchomych, mowy. Także dla przykładu podałam po prostu, że może być to gen odpowiedzialny za na przykład już takie fizyczne aspekty zniekształcenia mowy. Może być to grupa genów na przykład. Ja genetykiem nie jestem, ale genetyka ma tu swój udział.
1: Jeżeli dobrze to rozumiem, nie samo jąkanie może być zakodowane, a kwestia rozwoju, nie wiem, aparatu mowy.
0: Cokolwiek, co przyczyni się do zaburzenia płynności mowy. Bo jąkanie się jest zaburzeniem płynności mowy i może wynikać z różnych aspektów. Na przykład fizycznych, anatomicznych. Anatomia mózgu też tutaj ma duże znaczenie, czyli mózg skonstruowany inaczej. Tutaj mówimy trochę o neuroatypowości. To jest takie słowo, które teraz jest bardzo często powtarzane, ale przyczyny są też na przykład w leczeniu. Czyli leki mogą generować jąkanie się. I tutaj jest kontekst czasu, czyli patrzymy, jaki jest związek czasowy pomiędzy przyjęciem leku a wygenerowaniem się jąkania. Mogą być to zmiany neurologiczne na przykład. Wtedy już myślimy bardziej o jąkaniu się, które pojawia się w okresie dorosłym. I wtedy szukamy przyczyn, tak? Robimy tomografię głowy przede wszystkim.
1: Czyli jąkanie może być objawem.
0: Jak najbardziej.
1: Powiedziałaś chwilę temu o tym, że mogą to być też czynniki środowiskowe i jestem ciekawa, w jaki sposób to środowisko wpływa na dziecko. Nie wiem, czy to też dotyczy osób dorosłych. Podejrzewam, że w taki sposób niezbyt korzystny, skoro organizm reaguje jąkaniem, bo sama powiedziałaś, że u podłoża leży lęk.
0: Lęk ma tutaj ogromną rolę. Przede wszystkim jakie jest najbliższe środowisko, takie najważniejsze środowisko dorastania dla dziecka?
1: Dom i rodzina.
0: Dom i rodzina, tak. Jeżeli coś jest nie tak w domu, są jakieś błędy wychowawcze, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, czyli różne odchylenia od normy, od tego, co powinno być normą tak naprawdę, to generuje to tyle napięcia i tyle lęku, że dziecko może wykazywać przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Dziecko nie powie, że jest w lęku, tylko powie, boli mnie brzuszek. Ale może też się zająkać. I to jąkanie się, jeżeli stres jest

0: przedłużony, bo dalej jesteśmy w tym samym domu, w tej samej rodzinie, rok za rokiem, to jąkanie się przedłuża poza okres 5 roku życia. Dalej i dalej. Czyli już zaczynamy myśleć o tym, że jest to coś, co idzie w stronę jąkania przetrwałego, w stronę patologii płynności mowy. Patologia związana jest tutaj stricte ze stresem, lękiem, napięciem.
1: To, o czym mówisz, nie wiem, czy to jest różnica, bo zaczęłam od pytania o traumę. Trauma swoją drogą też jest takim słowem, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki w różnych mediach, przez osoby publiczne i nie tylko. Ale rozumiem, że nie musi to być punktowe zdarzenie, tylko jakieś takie stałe, trwające oddziaływanie.
0: To może być nagła trauma, ale to musi być coś naprawdę dużego, tak? Co wstrząśnie życiem psychicznym. Ale może być to też coś powtarzającego się. Trauma może trwać lata. Psychiczna, fizyczna, znęcanie się. Znęcanie się jest też wśród rówieśników. W dzisiejszych czasach nowych pokoleń jest to coraz częstsze, że dzieci nawzajem znęcają się nad sobą. Robią to grupowo. Czasami uczestniczy w tym wręcz cała klasa, a nawet cała szkoła. Różnica polega na tym, że taka trauma związana ze środowiskiem społecznym dziecka, czyli szkołą, może być odwrócona, ponieważ dziecko wraca do domu. Jeżeli dom jest środowiskiem bezpiecznym, to jest szansa na to, żeby tą traumę znieść troszeczkę, żeby jakoś dziecko wyłowić z tego lęku. Natomiast jeżeli wraca do domu, w którym również jest jakaś forma generowania dużej ilości lęku i napięcia, stresu, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, to mamy stres w szkole, stres w domu, czyli to dziecko nie ma możliwości zaczerpnięcia oddechu. I zniekształca się mowa, płynność mowy.
1: Tłumaczysz mechanizm. Mam wrażenie, że są różne płaszczyzny, na jakich możemy o tym rozmawiać, dlatego że na początku tego spotkania opowiedziałaś o tym, jak podświadomość wpływa na...
0: Ja to tak zrozumiałam intuicyjnie po prostu.
1: Mogę poprosić cię o to, żebyś o tym mechanizmie też więcej opowiedziała. Co prawda, wiesz, nie chcę ulegać temu, że kwestie związane z podświadomością, to jest to wszystko, co kojarzy się z tajemnicami, mrokami, zakamarkami naszego umysłu. Nie chciałabym, żeby to poszło w tę stronę.
0: Nie idźmy w stronę Freuda. To potrwa lata.
1: Zaczęłaś naszą rozmowę od podświadomości, co sugerowałoby, że praca, o której będziemy mówiły w kolejnych częściach naszej rozmowy, dotyczy nie tylko aparatu mowy, ale przede wszystkim pracy wewnętrznej, chociażby z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
0: Na początku najważniejsze jest identyfikowanie przyczyny jąkania się. Czyli jeżeli w ogóle jest jąkanie się, które wykracza poza trzeci, piąty rok życia, jest troszeczkę przedłużone, rodzice na przykład zaczynają się niepokoić, no to warto zrobić jakieś kompleksowe badania. Oczywiście nie wszystkie możliwe badania, które oferuje medycyna, tylko bardziej skonkretyzowane. Tutaj potrzebny jest mądry lekarz, który powie, jakie badania należy wykonać, do jakiego specjalisty udać się najpierw. Najpierw wykluczamy badania anatomiczne, czyli kierujemy do na przykład logopedy, który zbada aparat mowy, który zobaczy, czy język na przykład wykształcił się prawidłowo, czy nie ma wady podniebienia, czyli rozszczepu podniebienia, bo to też może zniekształcić mowę. A jak zostaną wykluczone przyczyny takie anatomiczne, potem zajmujemy się anatomią mózgu, czyli robimy na pewno tomografię i rezonans. A nawet powiedziałabym od razu przejść do rezonansu. Tomografia jest trochę szybsza, dlatego ją warto zrobić najpierw, ale oba te badania muszą się odbyć, żeby wykluczyć nieprawidłowości w półkulach na przykład, w lewej półkuli, co istotniejsze. Natomiast jak już przejdziemy przez logopedów i neurologów, przez badania obrazowe, to wtedy należy zastanowić się nad lękiem. I wtedy warto udać się na przykład do specjalisty, który lękiem się zajmuje, czyli psychiatry. Tylko tutaj potrzeba już troszeczkę więcej, bo kto pójdzie z dzieckiem do psychiatry? Dziecko samo nie pójdzie.
1: No rodzice muszą iść.
0: Musi być to opiekun. Tak, opiekun
1: stwierdzić. Oczywiście.
0: Musi stwierdzić, że coś jest nie tak. Ktoś musi zasugerować opiekunowi, że jąkanie się może być związane z przewlekłym stresem na przykład. Bardzo często to nauczyciele w szkole widzą problem i oni sygnalizują rodzicowi, że warto udać się do tego konkretnego specjalisty, do psychiatry. A rodzice idą, ponieważ szkoła tego wymaga, czyli szkoła jest ważnym środowiskiem, takim na zasadzie nawet nie cichych, ale po prostu dobrych obserwatorów, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, bo obserwują, co się dzieje z dzieckiem, znają dobrze rodzica, środowisko domowe. Ja

0: Znam osobę, która jest pedagogiem szkolnym, która ma bardzo dużą wiedzę na temat każdego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to nie jest intuicyjne, żeby kiedy pojawia się problem jąkania, w pierwszym odruchu pomyśleć o psychiatrze. Też na początku byłam zaskoczona tym, że będę rozmawiała z psychiatrą, dlatego że w pierwszym odruchu pomyślałam o logopedach, neurologopedach, o tych osobach, które zajmują się stricte aparatem mowy.
0: I oni idą na pierwszy ogień, bo to jest tak zwana diagnostyka różnicowa. Czyli robimy diagnozę kompleksową, zróżnicowaną, po to, żeby wykryć, co jest przyczyną. Ale najpierw najprostsze rzeczy. To, co można najszybciej, najwcześniej zrobić.
1: Ta analogia z górą lodową, którą przytoczyłam na początku naszej rozmowy...
0: Była najlepsza.
1: Nie chciałam tego mówić, natomiast znajduję tutaj to jakieś zastosowanie, dlatego że jeżeli temu wierzyć, to próba rozwiązania problemu jąkania po stronie aparatu mowy bez pracy nad tym, co to jąkanie wywołało, wydaje się być z góry skazane na porażkę. Ale czy tak jest naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dwóch kolejnych częściach drogowskazów, które są jeszcze szczęśliwie przed nami. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie dr Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, z którą rozmawiam dzisiaj o jąkaniu. Chociaż wydaje mi się, że to już padło dzisiaj kilkukrotnie. To jest temat o wiele, wiele szerszy. Myślę, że wątek psychiatrii, także psychiatrii dziecięcej będzie się w trakcie tego spotkania pojawiał. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, zostali z drogowskazami. No i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, dlatego że druga część drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Jąkanie to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy, konkretnie rozmowa na ten temat, bo tak jak mówiłam, nawet 600 tysięcy osób w Polsce może się z tym zaburzeniem borykać. Zaburzenie mowy polegające na braku płynności podczas mówienia. W pierwszej części rozmowy skupiłyśmy się na tym, skąd to jąkanie się bierze. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, jak silnie jąkanie może wpływać na życie. Tutaj trochę rozmawiamy dwoiście, bo rozmawiamy o dzieciach i rozmawiamy o osobach dorosłych, które mogą to jąkanie nabyć, a może po prostu przejść na nich to z dzieciństwa, jeżeli to nie zostało opracowane i wyleczone. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, chciałam cię zapytać, czy jąkanie wpływa w jakiś sposób na rozwój intelektualny, na przykład na to, co się dzieje w szkole. Nie pytam jeszcze o relacje rówieśnicze, bo niestety ten temat już nam się pojawił i wychodzi na to, że nic dobrego tutaj nie ma do powiedzenia. No, ale jest jeszcze ta kwestia intelektualna.
2: Znowu efekt śnieżnej kuli, czyli mamy jąkanie się. Jak jąkanie się wpłynie na relacje rówieśnicze w szkole dla danego dziecka? Będzie wyśmiane. Będzie wykluczone, odrzucone, bo to jest pierwsza rzecz, o której się myśli, jak myśli się o jąkaniu się. Że jest to coś śmiesznego, zabawnego. Tak na początku może być zabawnie, ale niekiedy trwa to rok, drugi, trzeci i nazywają cię jąkała przez x lat. Także mamy coś, co generuje lęk. Lęk ma to do siebie, że lubi się kumulować i przeobrażać w coraz to inne zaburzenia psychiczne. Może dojść do wyodrębnienia się procesów depresyjnych. Depresja i lęk działają rozpraszająco. Zaburzają koncentrację, uwagę i pogarszają pamięć. Czy są to zaburzenia poznawcze związane z zaburzeniami psychicznymi, natury emocjonalnej?
1: Jak o tym opowiadasz, mam wrażenie, że to jest zbiór naczyń połączonych, że tak, jedno wynika z drugiego.
2: Połączone.
1: Myślisz, że to może się dalej łączyć? Myślę cały czas o życiu społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
2: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ przez jąkanie się społeczeństwo mnie odrzuca, wyśmiewa, tak wyklucza mnie, jestem inny. W związku z tym cierpię. Jest cierpienie. I dana osoba sama siebie ostatecznie wyklucza z życia społecznego, żeby zredukować poziom cierpienia. Lęk to cierpienie niestety. Dlatego wycofanie się iluzorycznie wydaje się, że pomoże. Ale to tylko pogłębi wyizolowanie się i pogłębi objawy depresyjne, które mogą doprowadzić już do katastrofalnych skutków. Tak na końcu tej drogi, którą idziemy, jest na przykład samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz, od jąkania do tego, o czym mówisz, stany lękowe, depresyjne, samobójstwo, droga wydaje się bardzo daleka.
2: Małe dziecko, jeżeli jest wykluczone przez całą szkołę, przez klasę, jeżeli jest wytykane palcami, w pewnym momencie może powiedzieć sobie, nie zasługuje na to, żeby żyć. Bo jestem inny. Bo jestem gorszy. Dlaczego jestem gorszy? Mama, dlaczego jestem gorszy? Ciężko wytłumaczyć to dziecku.
1: To jest w ogóle ciężko zrozumieć. To są takie tematy, które chyba nikogo...
2: Ale dorośli jeszcze mają szansę na to, żeby wyjść z tego. Bo dorośli są, mam nadzieję, że oczywiście mówimy o odpowiednio dojrzałych emocjonalnie osobnikach, ale oni są zdolni do przepracowania problemu i do rozwiązania. Do wyszukania rozwiązania. Na przykład pójdę do psychiatry. Zdiagnozuje się. Może to jest coś więcej niż moje jąkanie się. Natomiast dziecko nie ma takich mechanizmów, nie ma takich narzędzi, nie ma zasobów, kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Także wgląd w życie emocjonalne u dzieci

0: reguły jest zaburzony. Nie dlatego, że są na przykład, że nie mają wystarczająco wykształconej inteligencji emocjonalnej. Można mieć inteligencję emocjonalną, a mieć zero wglądu na przykład swoje emocje. Dzieci są po prostu niedojrzałe. I anatomicznie, jeśli mówimy o budowie mózgu, i emocjonalnie. Mózgi wykształcają się tak naprawdę. Te procesy neuroplastyczne trwają do około 20-21 roku życia. Czyli jak ktoś kończy 18 lat, on dalej jest dzieckiem. Niby pełnoletnim, ale mózg jeszcze ma szansę na to, jest w procesie.
1: No to jest chyba taki wniosek, który i wielu z nas miało i wiele z nas słyszało, że ta osiemnastka jest tylko na papierze osiągnięciem dorosłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z ciałem, z człowiekiem, to droga jest jeszcze daleka. Powiedziałaś o tym, że dorosły może pójść po pomoc, może coś u siebie zauważyć, coś go może zaniepokoić. Natomiast w tym obszarze dziecko jest niemal zupełnie zdane na rodziców i wracamy trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części spotkania. Mianowicie, no na ile to środowisko domowe jest wspierające?
0: No i to jest temat rzeka tak naprawdę, bo jeżeli są nieprawidłowości wychowawcze, ja nie mówię tu, że to musi być ekstremalna przemoc psychiczna i ekstremalna przemoc fizyczna, nie. Może być to zaniedbanie emocjonalne. Może być to też nadopiekuńczość. Wydaje się, że opiekuńcze matki, opiekuńcze ojcowie, zazwyczaj mówimy o opiekuńczych matkach, a raczej nadopiekuńczych, że to nie zaszkodzi. Że to jest po prostu uchronić się przed złem tego świata. Właśnie, złem tego świata. To jest taki przekaz. Świat jest zły. Trzeba się go bać. Ja cię uchronię. Na tym polega nadopiekuńczość, a zaniedbanie emocjonalne jest to wykluczenie w relacji rodzic-dziecko. Czyli dziecko ma poczucie samotności, osamotnienia, braku akceptacji, braku zrozumienia. Bo rodzic nie jest obecny. I fizycznie bardzo często, ale też psychicznie nie jest dostępny.
1: Przyszło mi do głowy, nie wiem na ile to jest tu trafne. Grzech zaniechania, o tym też mam wrażenie, że się sporo mówi, że dzieci są nakarmione, dzieci są ładnie ubrane, dzieci mają czyste zeszyty, nie wiem, super zabawki, natomiast...
0: Masz co jeść, masz co się ubrać, daj mi święty spokój. Bo ja wracam po 12 godzinach pracy do domu i już nie mam czasu na to, żeby przeczytać ci bajeczkę na dobranoc. A powinno się czytać bajki na dobranoc, bo to wspiera rozwój mowy. A rodzice bardzo często tak bardzo są zaangażowani w życie zawodowe, że już nie mają siły na to, żeby przeprowadzić taką prostą aktywność wieczorem tak naprawdę. A co gorsza, czytanie bajek dziecku jest miłe. Ogólnie dla rodzica i dla dziecka. Natomiast jeżeli rodzic identyfikuje czytanie wieczorne bajki z czymś przykrym, z obowiązkiem, który musi wykonać, przykrym obowiązkiem, to już jest problem. Bo okazuje się, że dziecko staje się przykrym problemem. No, ja to tak widzę przynajmniej.
1: Wiesz, z tego tematu jąkania przechodzimy na dużo szerszy i też szerzej omawiany temat, mianowicie tego, jak te relacje w domach się kształtują. Jesteś psychiatrą, pracujesz z, no nie wiem, czy mogę powiedzieć dziećmi, no pewnie to już jest trochę jednak bardziej młodzież, ale obserwujesz to, jak te rodziny funkcjonują. Czy rodzice są na dzieci uważni, czy dostrzegają ich problemy, czy w ogóle dają sobie przestrzeń.
0: System rodzinny. System rodziny tutaj ma kluczowe znaczenie dla... Jeśli mówimy o jąkaniu się dla przeobrażenia się jąkania, na przykład w mucyzm wybiórczy. Czyli taka forma zaburzeń psychiatrycznych, których mowa jest płynna, wartka i dostępna dla wszystkich tylko w określonych sytuacjach i przy określonych osobach. Najczęściej przy określonych osobach. Przy mamie i tacie na przykład. Albo przy innych bliskich. Natomiast w szkole dziecko potrafi zaniechać całkowicie mówienia. I wtedy mamy to, co się zapytałaś, czyli mamy trudności pod postacią, a raczej czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój intelektualny. Bo dziecko, które jest w szkole, której na przykład nie jest w stanie przeczytać wiersza na zaliczenie, i nauczyciel musi ocenić mowę, to w jaki sposób artykułuje, to w jaki sposób ta płynność jest zachowana. Jeżeli dziecko nie jest w stanie tego zrobić, to jest pogorszenie ocen, pogorszenie takiego performance'u edukacyjnego. I wtedy zapada się trochę takie życie poznawcze dziecka. Edukacyjnie będzie gorsze. Jeżeli będzie edukacyjnie gorsze, to będzie się porównywało do rówieśników. Zauważy, że inni radzą sobie lepiej. A porównywanie się na takiej zasadzie u dzieci jest bardzo częste. Zauważy, że jest gorszy, inny. I tu znowu efekt kuli śnieżnej.
1: System ocen chyba też wspiera to porównywanie się jeden do drugiego. Kiedy powiedziałaś o mutyzmie wybiórczym,

0: przypomniałam się jeszcze jedno pytanie, które chciałam ci zadać. Ono nie dotyczy dzieci, a przynajmniej nie bezpośrednio, inaczej. Przykład osoby, której to dotyczy, to jest osoba dorosła. Mam koleżankę, która także jest dziennikarką, tylko dziennikarką telewizyjną. I ona jąka się w rozmowach prywatnych. Kiedy sobie, nie wiem, siedzimy, rozmawiamy. Natomiast kiedy staje przed kamerą, mówi płynnie. I zastanawiam się, czy to też są, że tak powiem, te meandry naszego mózgu, że to tak działa, czy to też jest coś do wytrenowania.
1: Ona się mobilizuje w pracy. To znaczy, że praca jest to jakieś takie dla niej przestrzeń, środowisko, w którym czuje się najlepiej, gdzie lęk spada paradoksalnie. Dla niej przynajmniej. Bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie. Ale tu okazuje się, że jest to coś, nad czym ona ma kontrolę.

nie. Dla niej przynajmniej. Bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie. Ale tu okazuje się, że jest to coś, nad czym ona ma kontrolę.

0: odczytuję w ten sposób właśnie, że w pracy ona ma jakąś formę kontroli. Może jest to wytrenowane. Praca redukuje jej napięcie. Nie mówię, że jest pracocholiczką, ale w pracy ona się odnajduje. W życiu prywatnym już trochę gorzej.
1: To jest naprawdę niezwykłe, jak cię słucham, jak lekarze, specjaliści potrafią interpretować i rozszyfrowywać funkcjonowanie nas, naszych ciał, naszych umysłów na podstawie objawów. Z dużym podziwem cię słucham.
0: Dajmy jąkanie się. Dla prostego przykładu. Jąkanie się to jest jedynie objaw w życiu psychicznym. Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychiatrycznych, jest to objaw, a nie przyczyna. Natomiast przetrwałe jąkanie się prowadzi do na przykład mutyzmu w życiu dorosłym, ale dajmy na to, jaki jest inny objaw, na przykład zwiększonego napięcia, lęku dziecka. Najczęstszy objaw, o jakim słyszymy. Mamusiu, boli mnie brzuszek. Przed szkołą. Dzień w dzień dziecko zgłasza, że boli brzuszek. Przed szkołą. Właśnie przed szkołą. Czyli jest to związek czasowy. Jeżeli będzie to niezaryczone, jeżeli nie będzie to połączone ze stresem, z lękiem, napięciem, nie pójdzie do specjalisty, bo na przykład w szkole jest stres szkolny, coś się dzieje w szkole, na przykład jest znęcanie się rówieśnicze, czy inne formy przemocy, to może się wykształcić, a raczej wykształcą, zaburzenia psychiatryczne, psychosomatyczne, hipochondria. Czyli osoba dorosła będzie przejawiać zaburzenia, które charakteryzują się nieustannym chodzeniem od specjalisty do specjalisty, szukaniem przyczyn złego samopoczucia, szukaniem najgorszych możliwych przyczyn złego samopoczucia. Wszystko w oparciu o ból brzuszka, który zadział się kiedyś dawno, dawno temu, kiedy było się dzieckiem. A w hipochondrii to już mówimy o dosyć zaawansowanych zaburzeniach, bardzo złożonych tak naprawdę.
1: To, co mówisz, to też jest dla mnie takim dowodem czy potwierdzeniem tego, że nie można bagatelizować, że łatwo jest coś przegapić u siebie czy u swojego dziecka. Taki ból brzuszka, na który pewnie każdy z nas kiedyś usłyszał, nie wymyślaj, nie kombinuj. Również dlatego, że kombinowanie też się zdarzało, a jakżeby inaczej, natomiast znów linia jest cienka.
0: Od razu do psychiatry się nie pójdzie, ja to rozumiem, ale zaznaczam po prostu tutaj przed słuchającymi nas rodzicami, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać się specjalistów oraz nauczycieli, ponieważ oni widzą dziecko z troszeczkę innej perspektywy. Jeżeli dziecko sygnalizuje, że boli go brzuszek przed szkołą, jest to notoryczne, pojawia się dzień w dzień, to w prawidłowym modelu rodziny rodzic angażuje się i pójdzie z dzieckiem do internisty na przykład, czy do gastrologa, do pediatry chociażby. Natomiast pediatra, zrobiwszy wszystkie badania, powie, nie ma tu źródeł takich i takich. Pozostaje jeszcze zbadanie obszaru psychicznego u dziecka. I wtedy dany lekarz zaleca wizytę u psychiatry. Ja bardzo często to słyszę w gabinecie, że skierował mnie tutaj inny specjalista. Właśnie do psychiatry, bo wykluczono wszystkie inne możliwości. Dziecko było przez 7 dni w szpitalu, gdzie robiono mu test za testem, pełną diagnostykę i nic nie wykazano. I na samym końcu mówi się, a jeszcze konsultacja psychiatryczna by się przydała.
1: Czyli jesteś na samym końcu tego łańcucha?
0: Zazwyczaj tak.
1: To jest już pytanie wprost o twoją praktykę. Mam nadzieję, że ono tutaj nic nie narusza. Jaki jest zazwyczaj taki moment już ostateczny, który sprawia, że rodzice się do ciebie udają? Czy to jest zalecenie od właśnie pediatra, od innego lekarza, który mówi, że nie zostało już nic poza konsultacją psychiatryczną? Czy też jest coś, co oni sami obserwują i są tym zaalarmowani?
0: Same dzieci proszą o wizytę u psychiatry, bo w tym momencie mamy nowe pokolenie, pokolenie social mediów i dziecko jest nawet w bardzo młodym wieku dość dobrze doinformowane, czym jest psychiatria i że można się tam udać na przykład. I na początku byłam zdziwiona, że dzieci w wieku 15-16 lat potrafią same poprosić. Znaczy może nie, 15-16 lat to jeszcze bym uwierzyła, że są w stanie sami zaalarmować, że jest taka prośba. Natomiast dużo młodsze dzieci potrafią alarmować rodziców, że chcieliby się udać do specjalisty, takiego konkretnego. Tylko bardzo często rodzice to bagatelizują. Nie chcą słyszeć słowa psychiatria. Pediatra jeszcze okej, internista też przejdzie, ale psychiatra nie. Bo się dramatycznie boją tego, co mogą usłyszeć albo wręcz nie usłyszeć w gabinecie psychiatrycznym.
1: Czyli nie usłyszeć, że jest w porządku?
0: Zazwyczaj pragną usłyszeć, że jest wszystko w porządku, ale czegoś innego jeszcze się boją. Tego, że zostaną zdradzone tajemnice rodziny. Że dziecko na przykład powie coś, czego według rodzica nie powinno powiedzieć.

0: przykład ujawni, co się dzieje w domu, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, że one zostaną ujawnione. Bo badanie psychiatryczne jest złożone. Ocena stanu psychicznego, którą ja na przykład przeprowadzam podczas wizyt z dziećmi. Bardzo często odbywa się ono sam na sam. Na prośbę dziecka. I w takiej rozmowie sam na sam ja słyszę wiele rzeczy. A rodzic jedyne, co może zrobić w tej sytuacji, to siedzieć w poczekalni i cierpliwie czekać, aż skończy się ta tajemnicza rozmowa. Generuje to ogromne napięcie i rodzice nie chcą po prostu przez to przechodzić. To jest takie zamiatanie troszeczkę problemów pod dywan, bo tak jest łatwiej.
1: Jakiś taki status quo jest zachowany.
0: Wszystko zostaje w domu. I o to chodzi, żeby nic nie wydostało się na przykład do szkoły, czy właśnie nie zostało wypowiedziane w gabinecie lekarskim, bo wtedy już społeczeństwo się dowiaduje, co się dzieje i jesteśmy konfrontowani z naszymi błędami.
1: Nie chcę tutaj naprawdę namawiać cię na rozmowy o twojej pracy w gabinecie, ale myślę o tym momencie, o którym powiedziałaś. Rodzic zostaje wyproszony na korytarz, obgryza tam pewnie palce, paznokcie.
0: Wyproszony, no grzecznie. No,
1: oczywiście, że tak. Jest zaproszony na korytarz, zaproszony. Zostajesz sama z dzieckiem i to jest naprawdę taki moment. Też przecież jesteś dla tego dziecka obcą osobą. Darzy cię pewnie zaufaniem takim, jakim darzy się lekarza, natomiast nie jesteś osobą bliską. I czy to jest taki moment, kiedy naprawdę z tych dzieci wypływają?
0: Bardzo często tak. Ja wręcz obserwuję i obserwowałam podczas ostatniego mojego spotkania z 15-latką, która przez całą wizytę, podczas kiedy matka była obok, bardzo opiekuńcza mama. A raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mama, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbka tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywała pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam się o myśli samobójcze, poprosiła, żeby mama wyszła na chwilę. Mama wyszła i momentalnie zeszło z niej powietrze. Ona zaczęła oddychać. Wręcz fizycznie widziałam, jak stara się zaczerpnąć powietrza. W pewnym momencie był kryzys i rozpadła się na kawałki, bo to już było za dużo. Tego akurat nie mogło odegrać. Przynajmniej nie przy mamie.
1: To, co mi się ciśnie na usta, to jest pytanie i co dalej?
0: Co dalej? Psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy z dzieckiem, ale też z rodzicem. Pewne rzeczy, pewne procesy, nie tylko leczenie, ale też procesy, które zachodzą na przykład w danym dziecku, pacjencie, ja muszę tłumaczyć, ja muszę objaśniać. Żeby chociaż przez chwilę, przez te kilkadziesiąt minut wizyty zabezpieczyć ich przed różnymi ewentualnościami i poszerzyć wgląd w to, co się dzieje. Zaalarmować, ale też zaoferować pomoc, bo chodzi o to, żeby nie pozostawiać samemu. Ani rodzica, ani dziecka, żeby dać jakąś formę opieki.
1: Mam jakieś takie podskórne poczucie, że to nie do końca jest to, po co osoby przychodzą do psychiatry, bo pewnie najłatwiej by było w ogóle, kiedy się myśli o leczeniu, dostać receptę na magiczną tabletkę, trochę jak z bólem głowy, przecież bierzemy tabletkę po 20 minutach, najczęściej głowa przestaje boleć. Natomiast myślę, że te problemy, z którymi przychodzimy do psychiatry, to nie są problemy, na które możemy oczekiwać tak radykalnego i błyskawicznego rozwiązania.
0: Praca psychiatryczna jest to praca powolna. Są interwencje w świecie psychiatry, kryzysowe interwencje, ale to jest leczenie bardzo intensywne, bardzo dynamicznie, w krótkim okresie czasu. A jak mówimy o takim podstawowym leczeniu psychiatrycznym, to jest to proces czasowo powolny i dawkowo powolny. Jeżeli mamy do czynienia z lekami, to wspinamy się z lekami bardzo powoli w górę. Tak, bo nie chcemy wywoływać objawów niepożądanych. Szukamy najmniejszej skutecznej dawki. Jest to proces i tak samo jak proces psychoterapeutyczny. On też jest rozciągnięty w czasie. Trzeba mieć na to siłę, ale i cierpliwość. A rodzice, młodzi pacjenci, dzieci są zazwyczaj niecierpliwi. Zresztą powiedziałam, że wszyscy pacjenci są niecierpliwi. Chcą odpowiedzi teraz, zaraz.
1: Myślę, że to, co powiedziałaś w ogóle ostatnie minuty naszej rozmowy są świetnym wstępem do jej kolejnej części. Części, w której chciałabym zastanowić się nad formami leczenia, terapii i jąkania. No ale chyba już nie mamy wątpliwości, że rozmowa o jąkaniu to jest rozmowa szerzej dotycząca naszego zdrowia psychicznego, psychiatrycznego. Też oczekiwań, z jakimi przychodzimy do lekarza lub lekarki psychiatry, tego, z czym możemy się tam spotkać. Bo tak jak Olga Łoza, z którą dzisiaj rozmawiam, lekarz psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego, psychologicznego,

0: Medic powiedziała, czasami możemy tam usłyszeć rzeczy, których nie chcemy, lub możemy nie usłyszeć rzeczy, które są nam w danej chwili potrzebne, więc taką gotowość na to, że ta wizyta nie przebiegnie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, też należy w sobie mieć, ale warto ją mieć, żeby pomóc sobie lub osobom w swoim otoczeniu. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy z trzecią częścią drogowskazów już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Bieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Witam się z wami po raz trzeci, niestety dzisiaj ostatni, no ale takie prawa finałowej części. Ja się nazywam Aleksandra Galant, naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Nie mam ochoty już mówić, że rozmawiamy o jąkaniu, dlatego że to jąkanie stało się dla nas przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, o tym, co nas w życiu spotyka, o tym, jak też myślimy o specjalistach, których pomoc będzie nam niezbędna, żeby poczuć się lepiej. Mam tu na myśli nie tylko logopedów, neurologopedów, ale przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów, no i psychiatrów. Tak jak powiedziałam, Olga jest psychiatrą, która pracuje również z osobami młodymi. Tak trochę ad vocem tej rozmowy o jąkaniu, no bo jest ona tutaj jakimś takim punktem startowym. Czy z jąkania można wyrosnąć? Czy z twojego doświadczenia, z tego, co obserwujesz, też zapewne z wiedzy, którą posiadasz, czy to jest taki proces, o którym mówimy, że no, z tego się wyrasta, jak z różnych zachowań tego wieku dziecięcego?
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Czyli etiologia tutaj, te przyczyny naprawdę mają duże znaczenie. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań, żeby wykluczyć raz na zawsze pewne rzeczy.
1: Musimy się uzbroić w czas, zapewne musimy się uzbroić w finanse.
2: W finanse.
1: Chyba o tym też nie ma powodu, żeby udawać, że jest inaczej. Jeżeli chcemy pewne badania zrobić i to w takim czasie bardziej dostępnym niż odwleczonym, no to to się wiąże z jakimiś prywatnymi badaniami. Chyba w jakąś taką gotowość na to, co usłyszymy.
2: Wszyscy są gotowi na to, co powie pediatra, na to, co powie internista, logopeda, ale nie są gotowi na to, co powie psychiatra. Dlatego psychiatra jest na samym końcu tej drogi, tej diagnostyki różnicowej, ale jak myślę o tej diagnostyce, która uważam jest dużo ważniejsza nawet od samej terapii, bo w jąkaniu się tak naprawdę w leczeniu jąkania ważna jest nie tylko przyczynowo-skutkowość i właściwa diagnoza, tylko o ile też ważne jest samo leczenie, sam proces leczniczy. I tutaj możemy stosować różne formy terapii, czy interwencji, takich szybkich interwencji, na przykład logopedycznych, nazwijmy to, są takie rzeczy na tym świecie. I polega to na tym, że mówimy o bardzo intensywnej formie terapii, kompleksowej, intensywnej, krótkoterminowej, tak żeby zaleczyć jak najwcześniej. Bo mówi się, że im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej tak naprawdę. Zresztą w każdej formie jakiejkolwiek choroby na świecie, im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej. Tak się mówi. Natomiast ogólnie trzeba być nastawionym na pewien proces. Czyli będzie to nie tylko krótka interwencja, ale zazwyczaj jednak są to formy pomocy, czy logopedycznej, czy psychiatrycznej, a nawet psychoterapeutycznej, które są rozciągnięte w czasie. A to trzeba mieć faktycznie finanse, bo niestety kolejki w NFZ-cie 2 lata na psychoterapię obecnie.
1: Przypomnę, że parę minut temu obie przede wszystkim ty potwierdziłaś, że im szybciej zaczniemy leczyć, w przypadku każdej choroby, tym większe szanse mamy. 2 lata czekania. Pewnie 2 lata to czasami jest maks, czasami środek tych możliwości, jeżeli chodzi o czekanie.
2: To jest dokładnie to, co ja sobie myślę o pewnych lekach psychiatrycznych, doskonałych lekach, w formie iniekcji domięśniowych, o których się

0: rzadko kiedy mówi w społeczeństwie, ponieważ one są zarezerwowane tylko na najbardziej złożone, zaawansowane formy choroby. A to nieprawda. One powinny być podawane już na samym początku choroby, ponieważ wtedy nie doszłoby do pogorszenia tak dramatycznego, żeby dostać w końcu tą refundację. A refundacje są zarezerwowane dla najbardziej dramatycznych form, na przykład schizofrenii. Gdyby i nie chciał dać na początku, w 20 roku życia, kiedy wybuchł pierwszy epizod choroby, to wtedy dana osoba miałaby szansę na naprawdę normalne życie. Możliwe, że byłby to pierwszy i ostatni epizod choroby. Jeżeli leczenie byłoby właściwie pokierowane, nie istniałoby coś takiego jak refundacja. Narzekamy na to, co jest w Polsce, ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie medycyna i służba zdrowia są prawie że całkowicie sprywatyzowane.
1: Tam temat służby zdrowia i też ubezpieczeń, które wiążą się z możliwościami, jakie ludzie mają, jest dosyć szeroko poruszany. Powiedziałaś o lekach. Kilka minut temu powiedziałam o tym, że czasami mamy takie oczekiwanie, że dostaniemy jakąś magiczną tabletkę i wszystko będzie dobrze. Oczywiście potwierdziłyśmy już to, że rzadko jest to możliwe. Natomiast w ogóle pomyślałam, że zapytam cię o to, jakie jest nasze podejście takie społeczne do leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. Czy to też nie ma trochę negatywnej konotacji? Czy to się nie wiąże z jakimś lękiem?
0: To się wiąże z lękiem, to prawda. Ale nie u wszystkich. Bo na przykład jeżeli mam przed sobą młodego pacjenta, tak przykładowo, bardzo często jest tak, że dzieci i młodzież są bardzo wręcz gotowi na to, żeby podjąć leczenie farmakologiczne, natomiast rodzice są przerażeni, że leczenie będzie włączone u ich dzieci. Mają tysiące pytań. Są niepewni, są w silnym napięciu, nie potrafią sobie z tym poradzić, a dzieci są gotowe, żeby podjąć leczenie, ponieważ zaznaczam, że podjęcie leczenia farmakologicznego i połączenie tego z psychoterapią, również uważam, że w przypadku jąkania się, jest najskuteczniejszą formą terapii. Czyli dwa w jednym, tak naprawdę, jeżeli się to połączy.
1: Odnośnie leków, które przepisują psychiatrzy, mam wrażenie, że są takie dwa główne skojarzenia. Pierwszy dotyczy czasu, o którym już mówiłaś, że potrzeba kilku miesięcy, żeby one zaczęły działać, żeby widzieć efekty tego leczenia.
0: Nawet nie kilka miesięcy. Mówimy o tygodniach tak naprawdę.
1: Okej, to ja to przyjmuję. Może rzeczywiście się pomyliłam. Potrzeba kilku tygodni, żeby zobaczyć efekty. A druga rzecz to są te słynne skutki uboczne.
0: Tak. Znaczy, powiem tak, w ulotkach jest opisane wszystko, co się może zdarzyć, ponieważ w ten sposób firmy farmaceutyczne się dodatkowo zabezpieczają. Ja to rozumiem, dlaczego to robią, tylko ja zawsze uczulam pacjentów, nie czytajcie ulotek. Ja wam powiem, co się może naprawdę wydarzyć przy tej dawce leku. Bo w ulotkach bardzo często zapomina się, żeby dodać, że objawy uboczne są zależne od dawki. Czyli jeżeli ja zaczynam leczenie i dam pacjentowi od razu maksymalną dawkę, to co się wydarzy? Nie będzie żadnych efektów na życie psychiczne, żadnych efektów prozdrowotnych na życie psychiczne, a będą same efekty uboczne. Wygenerowałam je właśnie maksymalną dawką leku. Dlatego zaczynamy od malutkich dawek. Ja zawsze to postaram się wytłumaczyć. Zapytajcie się mnie o to, co się może wydarzyć. Ja wam powiem, naprawdę. Tylko wyrzućcie te ulotki.
1: To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele leków można dostać wyłącznie na receptę pod kontrolą lekarza. Jeżeli rozmawiamy o leczeniu, o terapii jąkania, no właśnie o te różne terapie chciałam cię zapytać, dlatego że byłam sama zaskoczona, jak wiele różnych sposobów czy specjalistów od leczenia jąkania jest. Widziałam takie radykalne terapie, które zakładają, że po prostu w pewnym momencie człowiek musi przestać mówić i nauczyć się mówić na nowo, bez tego tematu jąkania. Ja nie wiem, jak to się ma do tego, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy wspominałaś, mianowicie, że najczęściej to nie jest kwestia samego mówienia, tylko tego, co jest pod spodem. No ale takich terapii jest mnóstwo. I teraz jak sięgać po to z głową i kogo słuchać? To jest kolejna sytuacja, w której jesteśmy atakowani, jesteśmy otoczeni bardzo różnymi możliwościami, ale bądź tu człowieku mądry, pisz wiersze, co wybrać?
0: Nie forma terapii się liczy najbardziej, bo powiem tak, jeżeli jest jąkanie się, które na przykład jest zaniepokoiło rodziców, że ono trwa zbyt długo, że już nie powinien, to jakąkolwiek formę terapii podejmą, będzie dobrze. Bo zaczęli to wcześniej, wyłapali to wcześniej. Cokolwiek zrobią, będzie dobrze, naprawdę. Natomiast nie tyle forma terapii ma znaczenie, co postać lekarza bądź terapeuty. Ja to zawsze mówię pacjentom, którzy kierują się na psychoterapię, że najważniejsza jest więź z psychoterapeutą i również współpraca lekarz-pacjent, czyli na jakiego lekarza trafimy. Czy to będzie dobry specjalista, czy to będzie człowiek, który leczy na przykład holistycznie, tak? Czyli który nie ogranicza się wyłącznie do swojej specjalizacji, ale który potrafi popatrzeć

0: na pacjenta całościowo i który odpowiednio pokieruje w odpowiednie formy terapii.
1: Na zakończenie zapytam cię o to, ale mam wrażenie, że to także już na naszej antenie się pojawiło. Nie ma tu chyba innej metody niż szukać do skutku. Nie da się oczekiwać, że pierwszy specjalista, na przykład terapeuta, do którego trafimy, że to kliknie, że ta więź się pojawi.
0: Oczywiście najlepiej jest dostać kogoś z polecenia, bo wtedy są większe szanse na to, że będzie to ktoś, z kim współpraca będzie nawiązana. Natomiast w przypadku w ogóle psychoterapii indywidualnej, prywatnej, czyli gdzie pacjent musi płacić za każdą wizytę, pacjent ma trochę szerszą możliwość wyboru, żeby sobie skakać po terapeutach i szukać tego jedynego. Ale to może być faktycznie proces, który bardzo zniechęca do terapii, bo pacjenci po prostu już tego nie chcą dłużej znosić, bo oni tak to interpretują. Kolejna nieudana relacja. Natomiast pozytywne będzie to, jeżeli świat przestanie bać się psychiatrii i zrozumie, że połączenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę, bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów, szczególnie jeżeli ci specjaliści mogą się komunikować między sobą, czyli powstaje taki zespół, taka drużyna i to ma sens dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej pomocy, prawdziwej diagnostyce przyczyny, na przykład jąkania się.
1: Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka i też rada dotycząca sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia nigdy nie jest prostym procesem, ale kiedyś warto go zacząć. Może to jest dobry moment. Dzisiaj waszym i moim gościem była Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, która przyszła tutaj, żeby porozmawiać o jąkaniu, a tak naprawdę okazało się, że temat jest dużo szerszy. Wyszło to co zwykle, czyli mam nadzieję, że wyszła ciekawa rozmowa, w której pokazałyśmy, że mało jest takich zjawisk, które nie są wielowątkowe i na które nie warto patrzeć z szerszej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Jak słyszeliście przed momentem, pożegnałam Olgę, ale gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, a sądzę, że można sobie z niej wyciągnąć bardzo wiele wartościowych fragmentów, nawet jeżeli nie chodzi wam o samo jąkanie, to nic prostszego. Możecie szukać tej rozmowy na Spotify, na YouTubie. Ona jest tam już dla was dostępna. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, jakie tematy będziemy podejmować w drogowskazach już w najbliższej przyszłości, no to również nic prostszego. Wystarczy wejść na naszego drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskazy.

0: nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Reklama. Przegląd wydarzeń.
3: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Samorząd zawodowy domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z byłym koordynatorem SOR-u Dawidem Kacprzykiem, lekarzem. Proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Kacprzyka. Mateusz Głębiewski.
4: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
5: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
4: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
3: W poznańskiej odlewni spółki Volkswagen Poznań powstanie koncernowa odlewnia prototypów. Zakład będzie produkować komponenty wykorzystywane potem na etapie rozwoju i testów pojazdów najnowszej generacji. Redemptoris Missio pomoże w Libanie. Poznańska fundacja zbiera dary głównie dla dzieci, kobiet i seniorów. Południowy Liban jest bombardowany i okupowany przez Izrael, toczący wojnę z Hezbollahem. Bombardowania sięgają także stolicy Bejrutu, gdzie schronienia szukają uchodźcy z południa. Anna Mikołajczyk, działająca w fundacji, była po raz pierwszy w kraju 4 lata temu. Wtedy pomagała w kryzysie uchodźczym. Działała m.in. w tamtejszym domu dziecka.
6: Z sierocińca nie zostało praktycznie nic, gruzy i wszystko jest właściwie zniszczone. Na całe szczęście dziewczynki, które nie miały rodziców, zostały przeniesione w bezpieczne miejsce, ale no te obrazy łamią serce.
3: Redemptoris Missio przyjmuje do swojej siedziby dary, które przekaże za pomocą polskich żołnierzy potrzebującym. Potrzebny jest przede wszystkim sprzęt medyczny, żywność z długim okresem ważności czy mleko w proszku.
7: Sygnały o potrzebach, o cierpieniu ludzi mobilizują nas i myślę, że dają wiele takiego paliwa do tego, żebyśmy zrobili jak najwięcej i jak najlepiej pomogli ludziom. To, że niesiemy nadzieję razem z pomocą humanitarną, razem z tymi darami.
3: Mówi Mikołaj Cofta, prezes Fundacji Redemptoris Missio. Dary można dostarczać do 13 lipca do siedziby organizacji. Na wakacjach nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
9: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosi.
8: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
10: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
8: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
3: Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, środki dezynfekujące, elektrolity, leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz krem z filtrem i preparaty na oparzenia. Na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Wśród podróżnych nie brakuje pośpiechu, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
11: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
3: mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, że nie, żeby nie zgadzać się na przeważenie rzeczy należących do obcych, nieznanych nam osób.
11: Apelujemy, aby nie przewozić przedmiotów należących do innych osób i nie zgadzać się na przewiezienie paczki czy walizki od nieznajomych. Każdy podróżny odpowiada za zawartość swojego bagażu. Warto również samodzielnie spakować walizkę i mieć pewność, co się w niej znajduje.
3: Jak nie zostać przemytnikiem na urlopie, przeczytamy na stronie granica.gov.pl. Zraszacze, poidełka i miejsca chłodu, czyli budynki, w których można schować się przed słońcem. Tak mieszkańcy Warszawy mogą bronić się przed upałami. Zraszacze stanęły w najczęściej odwiedzanych miejscach miasta, między innymi na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu czy Nowym Świecie.
12: Do odwołania w wybranych punktach miasta będą działały zraszacze wodne. One są obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
3: Mówi Marzena Gawkowska.

0: Reklama.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają.
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Dwa potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według ekspertów mogły zginąć tysiące ludzi. Prokuratura przesłuchała lekarza sygnalistę ze Szpitala Południowego na Ursynowie. Zraszacze stanęły w najczęściej odwiedzanych miejscach, m.in. Warszawy. Wszystko z powodu fali potężnego i śmiertelnie groźnego upału, który zbliża się do Polski.
14: SK Rock. Raport.
13: 6. Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś raport. Dwa bardzo silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Niektóre szacunki mówią nawet o 100 tysiącach ofiar śmiertelnych. Skutki trzęsienia były odczuwalne również poza granicami Wenezueli. W stolicy Kolumbii, Bogocie, uruchomiły się alarmy, część mieszkańców w panice opuściła budynki w ramach środków ostrożności. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
9: To jest raport.
13: Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak przedwczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce mieli umierać pacjenci. Jak wyglądało przesłuchanie? W prokuraturze okręgowej w Warszawie był Mateusz Chłyston.
15: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
16: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
15: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać jakie.
16: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
15: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
13: Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży. Ze szczegółami na ten temat Dawid Olszewski.
17: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
18: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
17: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
19: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską.

0: prowadzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
1: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską.

0: niezbędne w kryzysowej sytuacji.
1: Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, środki dezynfekcyjne, elektrolity, leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz krem z filtrem i preparaty na oparzenia.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Zraszacze, poidełka, miejsca chłodu, czyli budynki, w których można schować się przed słońcem. Tak, mieszkańcy Warszawy mogą bronić się przed upałami, które nadciągają do Polski. Miejscami w niedzielę prognozowane jest 40 stopni, co już nie jest zabawne. Zraszacze stanęły w najczęściej odwiedzanych miejscach miasta, między innymi na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu czy Nowym Świecie.
3: Odwołania w wybranych punktach miasta będą działały zraszacze wodne. One są obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
1: Mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Listę poidełek i zraszaczy łatwo znajdziecie na stronie miasta.
4: Pogoda.
5: No to proszę Państwa, zaczynamy ten festiwal 5 dni z rzędu, gdzie temperatury będą osiągały przynajmniej 30 w kulminacyjnym momencie dnia. Dzisiaj tak właśnie będzie. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, najchłodniej w Koszalinie 24 stopnie, w Gdańsku do stopni 27, podobnie w Olsztynie, a pozostałe miasta z 30 z przodu i

0: 6 na 9.
1: Zientarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
1: w Este Rock.
2: Ja w dzieciństwie chciałem być 29-letnim lekarzem zarabiającym 1,5 bańki w rok.
3: Uważaj, bo to nie lepiej się kończy. Ja jednak rzeczywiście patrzę na Wojtka, myślę sobie, może nie marzyłeś, ale pogodynkiem byłbyś świetnym. Michał, co u ciebie?
4: Wojtek, dlaczego ty się nie bronisz przed tym?
3: W ogóle nic po prostu, zobacz.
4: Zamilkł zupełnie, tak, nabrał od usta.
5: No, trzy dorosłe osoby na mnie naskakują, najeżdżają wręcz z samego rana, a ja tylko przyszedłem wykonać pracę.
2: Chłop zbiera argumenty, jak zaraz się odpali, jak zaraz wystrzeli, stary. Zobaczysz, no. Chluśnie po prostu po wszystkich.

0: Dobra, już wiem. Wojtek w dzieciństwie chciał być furiatem. Chciał wdawać się w utarczki słowne i potyczki ze wszystkimi, którzy mają odmienne zdanie od jego zdania.
1: Jestem fanatykiem sąsiedztwa, proszę
0: Państwa. Opowiedz proszę o zakupie truskawek za pomocą płatności poczynionej blikiem.
1: Proszę Państwa, wczoraj zupełnie przypadkiem miałem okazję kupować truskawki w klasycznym namiocie, który stoi gdzieś tam tak jak żabka, co drugie skrzyżowanie. No i pan obok mnie był bardzo oburzony tym, że nie można płacić kartą, ale można płacić blikiem, czyli przelewem na telefon, bo to jest wynalazek diabła, bo przez to nas śledzą, wiedzą, gdzie jesteśmy, komu płacimy i mogą robić z nami, co chcą i manipulują z nami, jak w wizji orwellowskiej. No i ja wyraziłem swój sprzeciw wobec jego zdania i nie wiem dlaczego, kupując truskawki, obaj spędziliśmy 5 minut na tłumaczeniu sobie nawzajem, kto ma, a kto nie ma racji.
0: Drodzy Państwo, i facet nawet miał niezłe argumenty, ale poddał się, kiedy Wojtek zastosował Ude Hishiji Juji Gatame.
1: Tak, jesteś głupi. Przebiłem jak Jokerem.
0: No to mamy.
2: No to, ale kupiłeś te truskawki w końcu czy nie? Bo
0: a
2: ja nie
0: gdzie
2: wiem.
0: Tam? Truskawki były tylko pretekstem do kłótni.
2: Od razu ci było lepiej, przyznaj się. Po prostu
1: poszedłem
2: tak
1: do drugiego straganu.
0: Kochamy pana. Kochamy pana, panie Wojtku. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy Dzień Marynarza, ponieważ każdy chciał być, no nie wiem, marynarzem, żeglarzem, pieśniarzem, kim tam jeszcze, strażakiem, to dzisiaj pytamy Państwa, kim chciałeś być w dzieciństwie?
2: Ale wiecie co, ja z kolei właśnie a propos tych truskawek trochę, myślę, że większość dziewczynek chociaż raz w życiu chciała być sklepową. Każda miała taką kasę specjalną i jak weszły te kasy takie, co człowiek jest, może się sam obsłużyć, to ja spełniłam swoje marzenie. Słuchajcie, ja to uwielbiam, po prostu sobie pik, pik, pik. I jest coś takiego, że od razu wracam do dzieciństwa i myślę sobie, Boże, nareszcie prawdziwa kasa.
1: A Państwo?
0: Kim pan chciał zostać w dzieciństwie?
3: Nie wiem, mechanikiem chyba chciałem zostać.
0: I?
3: I wyszło na to, że jestem trenerem personalnym, więc mechanikiem ludzi.
4: 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kasia, wpadaj częściej, będziesz mi kasowała na tej kasie obsługowej, samoobsługowej
2: Dobra,
0: zakupy.
2: Spoko.
1: Kolego, naprawić ci odwodziciel?

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta,

0: Możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Reklama.
3: Eskaro Warszawa.

0: Nigdy nie pomyślałbym, że przy zakupie truskawek można mieć naprawdę taki ubaw.
1: No, słuchajcie, to jest przygoda. To nie są łatwe rzeczy teraz. Ja w ogóle się zastanawiam, za każdym razem, jak jedę gdzieś w trasę i ci ludzie stoją z tymi truskawkami tam na poboczu i myślę, Boże, te samochody się zatrzymują, to nie są bezpieczne rzeczy w dodatku.
2: Słuchajcie, wy dzisiaj się śmiejecie, a ja wczoraj toczyłem prawdziwy bój w obronie polskiej technologii zwanej blikiem.
0: Tak, a pan w obronie polskiej truskawki i polskiego pieniądza papierowego, na przykład.
2: I niezależności tego, żeby nikt nas nie śledził i nie mówił nam, co mamy, gdzie i kiedy robić.
0: Właśnie tak było.
1: No ale prawda jest taka, że zastanawiamy się właśnie nad tym, jak, czy Wojtek kupił te truskawki, czy nie kupił, a oprócz tego zastanawiamy się nad tym, kim chcieliście być, gdy dorośniecie, jak byliście dziećmi. Ja wiecie, co przeczytałam, że Beata Tyszkiewicz marzyła o pracy jako traktorzystka.
0: Toż ty.
1: Wyobrażacie sobie panią Beatę Tyszkiewicz jako traktorzystkę?
0: No to były te czasy, kobiety na traktory, dobrze
1: no,
0: mi się
1: to
0: wydaje.
1: To prawda, ale nie sądzę, żeby to się udało.
0: Słuchajcie, ja nie pamiętam, czy my rozwinęliśmy ten wątek do końca, w sensie czego zamknęliśmy, bo są pytania z sali między innymi.
3: No nie kupił tych truskawek, bo mu blik nie przeszedł.
0: Kupił czy nie kupił?
2: Kupił i właśnie zapłacił blikiem.
0: Aż ty, dobrze, światowiec, Wojtek. Dzisiaj mamy też Dzień Smerfa, nie wiem, czy państwo wiecie. Tak sobie myślę, którym smerfem mógłby być pan Wojtek?
2: Aspirantem.
4: Nie cierpię zielonego. Nie cierpię.

0: cierpię się uśmiechać. No, nie cierpię podchwytliwych pytań.
1: Poranne 6 na 9 w Escero.
2: O Maruda, o Maruda.
3: Słuchaj, kolego, czy ty przypadkiem nie pomyliłeś?
4: Odwagi!
3: Z odważnikiem?

0: To mnie wszystko stało się teraz jasne. Ja już wiem, dlaczego Wojtek tak walczył o te truskawki i wiem, że nie walczył o te truskawki na straganie tylko dla siebie, tylko dla swojego wspaniałego gościa w kawałkach mojego życia.
1: Oczywiście, że tak. Od razu Państwu uchylę rąbka tajemnicy. Program zaczyna się słowami jej sceniczna wysokość, a ona odpowiada wtedy, proszę pana, ja mam tylko 1,60 m. Krystyna Prońko, dzisiaj w kawałkach mojego życia o 21:00.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Był muzyczny dom, bo bez przerwy się rozlegały jakieś

0: dźwięki. Ja wracając ze szkoły, w szkole podstawowej, darłam się w niebogłosy na tej klatce schodowej, bo mi się pogłos podobał.
1: Kawałki mojego życia.
0: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Frenko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa potężne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem polskiego czasu Wenezuelę. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy twierdzą, że mogło zginąć tam nawet 100 tysięcy ludzi, co oznaczałoby jedno z najtragiczniejszych w skutkach trzęsień ziemi w historii. Duży pożar, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie, został opanowany, przekazała Straż Pożarna. Według szacunków strażaków ogień objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 zastępów strażaków.
2: To jest raport.
3: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że 500 samolotów wystartowało z amerykańskich baz we Włoszech, by wesprzeć działania wojenne USA na Bliskim Wschodzie. Słowa szefa sojuszu wywołały ogromną burzę. Włoska opozycja natychmiast zażądała wyjaśnień od rządu w Rzymie.
2: SK Rock Sport.
3: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich mistrzostw świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje też Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy także rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją. W 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: A zastanawiam się, czy jest ktoś z nas albo słuchaczy naszych, kto w dzieciństwie chciał być na przykład konduktorem.
1: Takie co
0: albo maszynistą. Albo maszynistą.
2: Odjazd!
0: Maszynistą to nawet szybciej, wydaje mi się, ale chodzić, sprawdzać bilety, to nie wiem, ale być może.
2: No. Słuchajcie, będzie o pendolino i chciałam wam powiedzieć, że ja kiedyś w ramach ciekawości zawodowej wbiłam do pendolino, do kabiny maszynisty i on mi wszystko pokazywał, co jak działa, gdzie się wciska, jakie guziczki, naprawdę.
0: Ja tak robię w samolocie zawsze.
1: Może myślał, że napad i się bał.
2: Nie, robiłam z nim nawet wywiad i w ogóle to było naprawdę wtedy, kiedy się do pendolino pojawiło, to była sprawa. A teraz PKP Intercity chce, żeby pasażer sam sprawdził sobie bilety, już nie, żeby nie było konduktora. No i niedawno w pierwszych pociągach pendolino ruszyły testy takich odpraw podobnych do tych, które są w samolotach. Zasada działania jest taka. Pasażer kupuje bilet z przypisanym do niego miejscem siedzącym, zajmuje swoje miejsce w pociągu, a następnie za pośrednictwem telefonu z aplikacją PKP Intercity potwierdza, że rozpoczyna podróż. Informacja przez system trafia do terminala konduktora i ten już nie musi sprawdzać biletu, ale musi mieć ten terminal, jak rozumiem, czyli sam konduktor ciągle będzie miał co robić.
1: Ale Wi-Fi w pociągu w końcu będzie działało, prawda?
3: Poranne 6 na 9 w SCRO. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs.closhi.com. Do zobaczenia w Hebe.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.

0: Sorry, przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: Możliwe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: go.
1: Nowe wątki nam się rodzą. Asia na przykład w dzieciństwie chciała być śpiochem i dopiero teraz jej się udaje.
2: Znaczy ja mogę rzeczywiście spać dużo, ale na przykład bycie takim leniwcem, który wisi na drzewie, no nie chciałbyś? Nieprawda, i ty, Wojtku, nie chciałbyś być leniwcem, który wisi na drzewie. To by było fajne. Chociaż ja mam wrażenie, że jak byliśmy dziećmi, to marzyliśmy o zupełnie innych rzeczach. To teraz nam dopiero wchodzi, żeby być leniwcem. Mm-hmm. Ja również chciałam bardzo być kowbojem albo kowbojką. I mieć oczywiście konika patataj, i mieć fajny kapelusz kowbojski, i mieć lasso, i rewolwery oczywiście, przynajmniej ze dwa. No ale trochę mi nie wyszło, chociaż w kowbojkach chodzę do dziś.
3: Tak, a potem dopiero Asia się zorientowała, że cowboy to od wypasania krów, a nie konik.
2: No, ale co tam, no, od czasu do czasu jakieś krówki poganiać.
1: Kim państwo chcieliście być w dzieciństwie?
4: Moim pierwszym wyborem było zostać żużlowcem. Spędzałem na sportowej mnóstwo czasu, patrząc na Doła Misiewicza, Ziarników, Rudeckiego, później Tomka Golowa. A teraz, chociaż miałem przyjemność kolejny raz po dziesiątkach lat spotkać się z Tomaszem na targach motoryzacyjnych w Nadarzynie. Więc nic nie wyszło z tego mojego żużlowania, ale nadal latam po całej Polsce i cieszę się tym, że mogę oglądać tych mega odważnych chłopaków w akcji.
3: Niesamowity sport, ale patrząc na to, jak niektórzy skończyli i na wózkach inwalidzkich, mm-hmm. i pokiereszowani, to jednak nie wiem, czy to dobra droga.
1: No też nie wiem, zapytam tylko, co jest na sportowej. Rozumiem, że to jest jakaś ulica, przy której był stadion, o ile rozmawiamy o Zielonej Górze, choć tego nie wiem.
3: To nie jest Zielona Góra na pewno.
1: Okej.
3: Okay. Mm-hmm. Nie wiem, z jakiego miasta pan dzwonił.
1: Okej, okay, no rozumiem.
3: Można powiedzieć, że to była Bydgoszcz.
1: O, dobrze. U mnie przy sportowej był bar Michał. No ale to nie będę o tym opowiadał.
2: No
1: więcej.
2: Dobra, jeszcze chodziłeś do Michała.
1: O, przepraszam, wszystko zagrałem od razu, słuchajcie. Wszystkie trzy piosenki poszły.
3: Kończu chciał kiedyś zostać radiowcem i niestety to się udało.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Anna Lewandowska chwali się kształtnymi pośladkami w wyciętym, czerwonym kostiumie kąpielowym. Artykuł swawolny, kostium dowcipny.
2: Poczekaj, bo my mamy jakieś o częściach ciała dzisiaj. Skoro i u mnie Martyna Gliwińska zafundowała sobie nowe piersi. Piersi, ładnie powiedziałam. Piersi. I powiedziała o nich, to jej brakujące puzelki. I tak się zastanawiam, czy ona musiała te piersi pod puzelków poukładać, jak z kawałeczków?
3: Proszę Państwa, skoro już o częściach ciała mowa, to książulo testuje kiełbasę z Kolima. Znaczy w sumie nie wiem, o co tak dokładnie chodziło, ale taki tytuł przeczytałem na pudelku.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Władze nie podały jeszcze informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, wydał oświadczenie. Za chwilę do niego zajrzymy.
14: SK Rock. Raport.
13: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezuelę.

0: Wenezueli wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym, tragicznym bilansie. Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał potężną magnitudę 7,2, a drugi jeszcze większą 7,5. Wstrząsy m.in. w stolicy doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Pod gruzami wciąż są ludzie. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Powiedz, jak wygląda akcja pomocowa.
1: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
2: To jest raport.
0: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. To reakcja na głośny wywiad w Kanale Zero byłego ordynatora chirurgii tej placówki. Dr Emil Jędrzejewski poinformował o licznych nieprawidłowościach, za które obwinił właśnie Kacprzyka. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dawid Kacprzyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Były koordynator SOR-u zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Wskazał, że w pierwszej sprawie prowadzone jest postępowanie karne, którego nie jest stroną, a druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu jego zatrudnienia w Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista po głośnym wywiadzie został wezwany do prokuratury. Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
4: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby wraz z numerami PESEL tych osób.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek.
0: Strzelał z broni między domami. Prywatny pokaz na weselu może skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. Tomasz Wolanin, łowczy okręgu wałbrzyskiego i zarazem doradca marszałka województwa dolnośląskiego w sprawach łowiectwa, urządził sobie popisy strzeleckie w miejscu publicznym. Co na to Polski Związek Łowiectwa?
5: Po uzyskaniu informacji Polski Związek Łowiecki bezwłocznie skierował zawiadomienie do właściwej prokuratury oraz głównego rzecznika dyscyplinarnego zrzeszenia celem podjęcia czynności wyjaśniających.
0: Mówi nam Wacław Matysek z PZTU. Nagranie z tym od kilku dni krąży w internecie, jest bardzo szeroko komentowane. Mimo że wydarzenie miało miejsce 5 lat temu, sprawie zaczął przyglądać się Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Uprawa palmy olejowej, kokosa i soi przyczynia się do wymierania większej liczby gatunków roślin i zwierząt niż dotychczas sądzono. Tak wynika z najnowszego badania opublikowanego w Nature Food. Z punktu widzenia ochrony środowiska utrata bioróżnorodności, bo o niej mowa, jest równie dużym problemem jak zmiany klimatu, podkreślił autorzy odkrycia, naukowcy ze Szwajcarii.
6: Pogoda. Proszę Państwa, no troszeczkę przygrzało, co też słychać po atmosferze na antenie. No jakby nic mądrego tutaj już dzisiaj się nie wydarzy, ale na termometrach zobaczymy wysokie wartości od 24 w Koszalinie, 27 w Trójmieście, 30 w Szczecinie, 33 stopnie w

0: Ciekawe.
1: Łasuchem.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
0: Słuchaj, ja był taki czas, że chciałam występować na ringu jako bokser, właśnie bokserka i boksować, więc uważaj teraz. Pozdrawiam cię, Iwonko, droga, mówię tu Iwonce Guzowskiej.
4: A się mogłabym
0: trenować, ha?
4: Papa Smer w kąciu cały czas te żarty z brodą hoduje. Michale Poklękowski, co u ciebie w raportach?
5: Smer Maruda, to taki trochę ja dzisiaj, przepraszam państwa.
4: No, jak zawsze.

0: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SC-Rock.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Pangi, Zamki na piasku, o kółku w maszynie. Nigdy nie chciałem być kółkiem w maszynie, ale zamki na piasku stawiać w dzieciństwie chciałem zawsze.
1: No, a ja też na przykład, chyba każdy raz na jakiś czas proszę, w ramach tego łasuchowania chciał mieć swoją knajpę. Ja na przykład pomyślałam sobie o tym, że fajnie by było, ale potem się rozmyśliłam, bo to strasznie ciężka robota.
2: Kółkiem w maszynie może nie, ale małymi trybikami cały czas jesteśmy. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Marynarza i mam dwa spostrzeżenia. Popytamy o to, kim chcieliście być w dzieciństwie. Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody
1: ja
2: uprawiam
1: przez... Ja nie wcale właśnie,
2: widzisz? Przyjecie mi żart.
1: Dobra, przepraszam.
0: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice. Aśka tak samo.
1: Tak wychodzi.
2: Ja chciałem być księdzem.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ale weź uprzedzaj.
0: Ty, Wojta, ale zależy, Wojtek, szkoda uprzedzaj, gadać dopiero o 8. Paul McCartney, come inside.

0: Reklama.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
0: Reklama.

0: Mamy dzisiaj o tym, kim chcieliście być, jak byliście mali, i Witek napisał: chciałem być kimś mądrym, szanowanym i poważnym. Nie wyszło. Witek, na pewno nie jest tak źle, daj spokój.
1: Jacek z kolei do nas również napisał na Messengerze: ja będąc dzieckiem zawsze marzyłem, by być dorosłym, no znamy to, i nie chodzić do szkoły. A dziś jestem dorosły i chciałbym być znów dzieckiem, nawet chodzić do tej szkoły.
2: I dlatego państwa pytamy.
0: Nie, przepraszam, ja po prostu nie chcę wracać do szkoły.
2: A! Jaki zawód chcielibyście wykonywać? Oto jest pytanie.
3: Z uwagi na dzisiejszy dzień marynarza, to ja wam się do czegoś przyznam. Ja chciałem być marynarzem łodzi podwodnej, ponieważ lubię spać przy otwartym oknie. Pozdrawiam.

0: Oasis za nami, a przed nami raporterski rok w wykonaniu Michała Poklękowskiego.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Dwa bardzo silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę, powodując niezwykle poważne zniszczenia, między innymi w Caracas, czyli stolicy kraju. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, ale dotąd nie podały jeszcze bilansu ofiar. Na to za wcześnie. Według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Właścicieli kilku agencji towarzyskich, a także menedżerów, ochroniarzy oraz kierowców, w sumie trzy

0: 15 osób zatrzymali śląscy policjanci w ramach toczącego się w Sosnowcu śledztwa przeciwko grupie przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji. Gang działał od blisko 10 lat.
1: To jest raport.
0: Polscy producenci i sprzedawcy mebli są zadłużeni na 135 milionów złotych, a firmy drzewne na jeszcze więcej, bo 216 milionów. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Za niemal 60% tego długu odpowiadają jednoosobowe przedsiębiorstwa.
1: Rok. Sport.
0: Republika Południowej Afryki kontra Kanada to pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. Polscy siatkarze wyszarpali dosłownie wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją. Czołowi tenisiści świata w Londynie zamierzają kontynuować rozpoczęty już w Paryżu przy okazji French Open protest przeciwko wysokości nagród finansowych oferowanych przez turnieje wielkoszlemowe. Organizatorzy Wimbledonu w komunikacie wyrazili z tego powodu zaskoczenie i rozczarowanie.
2: Ziętarska.

0: Wielką gwiazdą nigdy być nie chciałem, ale chciałem od czasu do czasu pojawiać się na scenie i kiedyś na scenie udało mi się poprowadzić pewien konkurs gry na powietrznej gitarze. O. I tak się zaangażowałem, tak się cofałem, że się z tej sceny spadłem. To o innej scenie teraz Państwu opowiemy, gdzie prawdziwi muzycy i prawdziwe gwiazdy wystąpią, a Państwo będą to mogli obejrzeć.
1: Nie będą spadać z tej sceny, natomiast będą tam grać fantastycznie. Między innymi będzie tam performance swój robił artystyczny zespół Skankanansi, który uwielbiam.
2: Tak jest, będzie też 21 Pilots, będą tam również być może Państwo. Mówimy o festiwalu Kolor Żab Ostrava, który odbywa się w czeskiej Ostrawie od 15 do 18 lipca. Żeby tam się dostać, mamy dla Państwa podwójne zaproszenia, wystarczy wejść na ostrava.sk.pl i odpowiedzieć na pytanie, kogo i dlaczego chcielibyście zabrać na festiwal do Ostrawy.
1: Jak ty ładnie powiedziałeś to, Kolor Ostrava?
2: Tak, ładnie. Po czesku.
0: No. Bardzo ładnie.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czeski perfekt.
3: Reklama. Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne. Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61. Na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu. Wykończonego pod klucz,

0: cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Reklama.

0: Proszę Państwa, to dziś mamy dzień marynarza, dziś mamy dzień smerfa i dziś pytamy Was, kim chcieliście być w dzieciństwie?
1: Ale jeszcze w 1876

0: roku zdecydowane wystąpiło zwycięstwo Indian pod wodzą siedzącego byka nad wojskiem amerykańskim w bitwie Little Bighorn w Montanie i tak sobie myślę, nie jeden chciał być Indianinem.
1: Tak było, pamiętam różnego rodzaju imprezy szkolne i nie tylko. Byłem raz przebrany za Indianina, a raz za kowboja, o którym dzisiaj już mówiłeś.
2: No. A jaki miałeś pseudonim?
0: Siedzący byk?
1: Nawet jak wstałem, tak patrzę, o, siedzący, mały, ale byk. A państwo, jaki zawód chcieliście wykonywać?
3: A propos tematu dnia, to pamiętam jak dzisiaj była chyba druga albo trzecia klasa podstawu, to o zawody nas pani pytała, z kim chcieliśmy zostać. To było multum i wysyp chłopaków, że policjant, strażak, nie wiem, żołnierz. Zawody w tym stylu. A ja z racji tego, że od strony mojej mamy cała rodzina była leśniczymi, chciałem być leśniczym. Jeździłem często z moim wujkiem właśnie do lasu i zawsze stwierdzałem, że jest to spoko zawód.
1: Niby spoko, ale trzeba całego lasu pilnować.
4: Te pieniądze są za las! Po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciąć po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie?
5: 6 na 9.

0: wygładzona Madonna puszcza Dymka. No i sprawdziłem, Jarek Dymek, polski strongman, też bym go puścił przodem.
1: Czekaj, mówię, w Saint Laurent, ja tu też mam coś na bogato. Dramat Jaspera, nie wiem. Nie mógł wyprać koca za 7,5 tysiąca złotych. Dlatego odesłał go do Francji. Musiałem pokazać plamy, a pani robiła zdjęcia. W sensie kot za 7,5 koła, którego nie można włożyć do pralki.
0: Dla niego
1: dramat.
0: Pewnie kotówka to jest impreza z kocami.
2: Pewnie tak. Tymczasem u Agatycze pojedynek na umięśnione torsy z Arkadiuszem Milikiem i pytanie od Pudelka, kto wygrał? Jeśli chodzi o Arkadiusza Milika, to mógłbym strzelać, ale boję się, żebym nie trafił.
3: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Dziś rusza dwudniowa konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy po wojnie. Za chwilę oddamy głos premierowi i naszemu ukraińskiemu korespondentowi w Kijowie. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
16: SK Rock. Raport.
15: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem na obniżenie emocji, mówi Donald Tusk. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy. Konferencja rusza już dziś.
17: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom i na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
15: Konferencja w Gdańsku potrwa dwa dni. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie. A wydarzenie w Gdańsku przykuwa uwagę Ukraińców. Wszystko przez nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, który zrezygnował, jak wiecie, z wyjazdu do Polski. O tym nasz korespondent z Kijowa, Łech Biłecki.
18: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Polsce

0: jest szeroko komentowana w ukraińskiej przestrzeni publicznej. Była wicepremier Iwanna Kłympusz-Cyntsadze uważa, że prezydent popełnia poważny błąd, nie biorąc udziału w tej konferencji. Według jej opinii była to dobra szansa na złagodzenie relacji polsko-ukraińskich. Nie brakuje także głosów z przeciwnej strony. Część komentatorów, bardziej lojalnych do prezydenta, pozytywnie ocenia decyzję Zełenskiego. Kijów, Ołech Biłecki.
1: To jest raport.
2: Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Samorząd zawodowy domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z byłym koordynatorem SOR-u Dawidem Kasprzykiem. Proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wycen procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania

0: Dzień dobry Państwu, przypominamy, to jest 6 na 9 Westerok. Dzisiaj celebrujemy z Państwem Dzień Marynarza, Dzień Stoczniowca i Światowy Dzień Smerfa i z tejże okazji zadajemy sobie i Państwu pytanie, kim chcieliście być w dzieciństwie?
1: Swoją drogą ciekawa jestem, czy ktoś w ogóle chciał być na przykład Smerfem albo w ogóle postacią z kreskówki.
2: Państwo chcieliście wykonywać naprawdę bardzo różne zawody, jak się okazuje.
3: Ja chciałabym być bardzo testerem materacy do spania w IKEA.
2: Są inne propozycje.
4: Ja pod wpływem wszystkich amerykańskich filmów, które oglądałem w telewizji, swego czasu oczywiście jako dzieciak chciałem zostać zawodowym złodziejem albo zawodowym zabójcą. No ale gdzieś coś nie wyszło, no i moje plany uległy zmianie.
1: W sumie to może i dobrze, jednak no, ani złodziej, ani zabójca to nie są dobre wybory, no
0: tak,
1: życiowe.
0: Nie dobrze rokują, nie. Rzeczywiście. Nie.
2: Ale dzieciaki są takimi złodziejami, mam wrażenie. Kto ma dziecko, ten wie.
5: Bo one kradną nam czas. Wolny.
1: I serca.
6: 6 na 9.
2: O też.
6: S-O.
0: I cukierki.
2: Co? To jak wiedzą, gdzie chowasz.
1: A, widzisz.
2: Moje nie wiedzą.
1: Muse i Cryogen teraz, odetchnijmy trochę.
2: Muse czekoladowy oczywiście.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Już jest. Wypukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Reklama.

0: Wyjdzie zawsze źle.
1: Nie, no wyjdzie dobrze. Bitch i Meredith Brooks. Ładnie?
0: Bardzo ładnie.
1: Dziękuję.
0: A teraz, proszę Państwa, bardzo ważny moment tejże audycji, ponieważ dzwonimy do kolejnej osoby, która zgarnie podwójny karnet na Festiwal Colors of Ostrava, który już w lipcu.
1: No i czekamy.
2: Hello?
0: Dzień dobry, czy to Amelia?
2: Dzień dobry, tak, zgadza się.
0: Skarok z tej strony, czy możesz się domyślać, w jakiej sprawie do Ciebie dzwonimy?
2: Domyślam się, ale nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie, no, więc jestem podekscytowana.
3: Dawaj tę historię, tylko z pikantnymi szczegółami, bo Wy się poznaliście na Ostrawie.
2: Poznaliśmy się na... Znaczy nie, pojechaliśmy na Ostrawę jako przyjaciele, poznaliśmy się na studiach we Wrocławiu. Mm-hmm. Pojechaliśmy na Festival Colors of Ostrava w 2013 roku i tam po prostu z przyjaźni rozkwitło uczucie i miłość, także wróciliśmy już jako para, a w tej chwili jesteśmy małżeństwem, mamy wspaniałego synka i też poznaliśmy świetny zespół właśnie tam na Festival Colors of Ostrava, Maj Jeruzalem, do dzisiaj słuchamy, także tak wygląda nasza historia.
1: Słuchaj, to fantastycznie, w związku z tym będziesz mogła wziąć swojego już męża z powrotem na Colors of Ostrava, tylko pilnuj się tam, bo tam się coś chyba dzieje specyficznego.
0: Naprawdę!
2: Uważnie to mówicie?
3: Mamy to!
0: Jedziecie ponownie do Ostrawy.
3: Dokładnie tak,
2: nie,
3: słuchaj.
2: Nie wierzę w to, naprawdę. Jeszcze rano mówiłam do męża, pomogę swojemu szczęściu i wysłałam zgłoszenie, ale mówię, ale wiesz, pewnie się nie uda, bo duże radio, tyle ludzi.
3: No,
2: jaką
3: dokładnie.
2: Ja tam mam szansę.
3: Ale nas, wiesz, co po prostu złapałaś nas, Amelia, bo my teraz, ja chciałem dopytać na absolutnie sam koniec, jeżeli syn pana Beckhama ma na imię Brooklyn, bo został poczęty w Brooklynie, to czy twój syn ma na imię Ostrava?
2: Nie.
0: Uff, całe szczęście.
2: Mój syn ma na imię Ignacy.
3: Pozdrawiamy.
1: Uff, naprawdę.
3: Pozdrawiamy.
1: Bawcie się tam przepięknie, tak ja mówię, pilnujcie się, no i, nie, że tak powiem, dajcie potem znać,
2: kurczę,
1: jak wam się
2: dziękuję.
1: Podobało.
2: No nie mogę w to uwierzyć, sprawiliście mi taką radość, że po prostu przez cały dzień będę się uśmiechać.
0: Twoja radość jest naszą radością.
3: Otóż to.
4: Poranne 6 na 9.

0: wymowie tego tytułu trzeba odpowiednio zachować akcenty i odpowiednio tytuł wymówić.
1: No, proszę bardzo, umiesz?
2: Jestem mamą, jestem plażą. O tym jest ta piosenka.
0: Nawet nie będę się starał chyba, wydaje mi się, bo mam wrażenie, że jak już to powiedziałem, co powiedziałem,

0: już minęła 8.30, nawet zbliża się 8.31. Myślę, że to już jest czas na to, żeby sprawdzić, co na świecie, co w Polsce. Michał Poklonkowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące działania prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonów. Minionej doby utonęły 3 osoby, od początku czerwca już 30, poinformowała właśnie policja. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina jednocześnie, by wypoczywając nad wodą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
1: To jest raport.
2: W mazowieckim porcie lotniczym Warszawa-Modlin powstał dodatkowy tymczasowy terminal. Dzięki niemu znacząco wzrośnie przepustowość lotniska w sezonie letnim, kiedy realizowanych połączeń jest po prostu znacznie więcej.
1: SK Rock Sport.
2: W bliższej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania oba odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem. Blisko wyjścia z grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curacao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. A jutro nad ranem w grupie D pewni awansu Amerykanie zagrają z Turcją, z kolei Paragwaj z Australią. Zbliża się Wimbledon, na razie trwają eliminacje do turnieju w Londynie. W nich dobrze sobie radzi Katarzyna Kawa. Polska tenisistka dotarła już do trzeciej rundy. Dziś zagra z Kaylon Day i jeśli wygra, dostanie się do głównej drabinki.
3: Sześć na dziewięć.

0: Wojtek wspominał dzisiaj o tym, że są takie dzieci, które idą w ślady swoich rodziców i chcą mieć takie zawody jak rodzice. Pani Violet Gross z całą pewnością dokładnie tak właśnie miała.
1: Dokładnie tak i sobie rozwija tę swoją piękną karierę. My dzisiaj pytamy

0: Dzisiaj o tym, że są takie dzieci, które idą w ślady swoich rodziców i chcą mieć takie zawody jak rodzice. Pani Violet Gross z całą pewnością dokładnie tak właśnie miała.
1: Dokładnie tak i sobie rozwija tę swoją piękną karierę. My dzisiaj pytamy

0: chciałem być emerytem, który siedzi w parku i naprawia dzieciom zabawki. No i jakoś tak cały czas do tego dążę. Małymi kroczkami, powoli. Jak to mówią, nogami do przodu.
1: Ale to jest fajny zawód. Siedzisz sobie, karmisz te gołębie, wiesz, tam cały dzień sobie słoneczko, rozumiesz, kapelusik. No fajne rzeczy.
2: Chciałam zapytać, czy wyście kiedykolwiek w życiu spotkali emeryta, który siedząc na ławeczce jednocześnie naprawia dzieciom zabawki?
1: A to dobre,
3: tak,
1: nie?
3: Tak, właśnie, ale może właśnie pan będzie tym prekursorem.
1: No, dokładnie. Także czekamy, drogi panie, jak się uda, to proszę nas o tym poinformować. Jakie zawody jeszcze chcielibyście państwo wykonywać?
0: Co do tematu dnia, to zawsze chciałem być rentierem. Ale coś nie pykło, bo ani sam do tego nie doszedłem. A jak mówi klasyk, wszystko musiałem sam odziedziczyć, no to też nie miałem po kim.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam odziedziczyć.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Panie Wojtku, moja żona, z racji tego, że jej tata pracował w radio na Myśliwieckiej, marzyła, że jak dorośnie, to będzie wozem transmisyjnym. Przebiła ją córka za koleżanka za ściany, bo powiedziała, że jak dorośnie, to będzie ścierką. I do tej pory nikt nie wie dlaczego.
1: No proszę, jako radiowiec z wieloletnim stażem może wytłumacz, o co chodzi w tym zawodzie bycie ścierką.
2: No po prostu wymiatasz. A jeżeli chodzi o żonę, to mam nadzieję, że nadajecie państwo na tych samych falach.
1: Mamy taką nadzieję. Kolejne pytanie z sali.
3: Ja zawsze chciałam być weterynarzem. Jednak los się tak potoczył, że jestem fitopatologiem. No i pytanie do was. Czy wiecie, kto to jest?
4: To ja mam od razu, odpowiadam pytaniem na pytanie. Dlaczego mój skrzydłokwiat ma brązowe liście i co się z nim dzieje?
1: A fitopatolog ma związek jakiś ze skrzydłokwiatem, w sensie, że zrusz...
4: Ma, tak, ma. No.
2: To lewy skrzydłowy.
1: To ostatnie.
4: Boże.
5: Ja nie wiem, kim chciałam być jako dziecko, ale mój tata gdzieś tak od 6 roku życia powtarzał mi, że chce zostać dentystką, żeby odbić sobie te trudy dziecięcego życia na fotelu. Zgadnijcie, kim jestem? Tak.
4: Fitopatologiem?
5: Kogo nikt nie lubi.
1: No!
2: I co, drążę pani dziury w całym?
6: 6 na 9 w Esce Rock.

0: and Full of Zasadzkas.
1: No, ponieważ life is brutal. Ja myślę, że ze wszystkich zawodów, które dzisiaj usłyszeliśmy na antenie, ja jednak zdecydowanie idę testować materac.
0: A wiecie, jak się nazywa tester materacy?
1: Mhm.
0: Materazzi.
2: Coś innego miałeś powiedzieć, przygotowałeś się nawet.
0: No. Ale jeszcze zmienię koncepcję, bo proszę Państwa, jest afera. Okazało się, jeden ze słuchaczy napisał i właściwie nagrał się i powiedział, że Światowy Dzień Smerfa u niego w kalendarzu, polski rok jest wpisany 24 czerwca.
2: Aha.
0: Ja z kolei teraz dotarłem do wiedzy, że ten dzień wypada 27 czerwca zdaniem innego kalendarza, co oznacza, że dzięki temu możecie Państwo w czerwcu świętować Dzień Smerfa aż 3 razy.
1: No pan, widzisz, w ogóle nie gada jak Maruda.
2: Dobranoc.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w śródło bólu. Ty kibicuj na maksa!

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Reklama.
6: W Gdańsku za kilkadziesiąt minut rusza polsko-ukraińska konferencja o odbudowie zniszczonego wojną kraju naszych wschodnich sąsiadów. Dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj po południu na składowisku odpadów w Chorzowie, może potrwać kilka dni.
7: SK Rock. Raport.
6: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. W cieniu politycznego zgrzytu, ale też i w mocnym eksperckim gronie w Gdańsku za kilkadziesiąt minut rusza polsko-ukraińska konferencja o odbudowie zniszczonego wojną kraju naszych wschodnich sąsiadów. Rozpocznie ją przemówienie premiera Tuska, który zapowiedział, że będzie to okazja do wygłoszenia kilku gorzkich słów pod adresem polityków wykorzystujących napiętą sytuację między naszymi krajami do swoich bieżących gier politycznych. Chodzi oczywiście o nieobecność Wołodymyra Zełenskiego po tym, jak strona polska, konkretnie prezydent Karol Nawrocki, odebrała mu order Orła Białego. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co dokładnie Mateuszu zamierza powiedzieć Donald Tusk?
8: Z wczorajszej deklaracji premiera wynika, że zależy mu na dialogu i odbudowaniu dobrych relacji z sąsiadami.
9: Pojednanie, żeby było autentyczne, wymaga nieustannego wysiłku wszystkich. Mamy wszelkie dane ku temu, żeby pojednać się z Ukraińcami w oparciu o prawdę. Ukraina musi zrozumieć, że prawdziwe pojednanie musi być zbudowane na prawdzie.
8: Podkreślał premier Donald Tusk.

0: wracać w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
0: Dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj po południu na składowisku odpadów w Chorzowie, może potrwać jeszcze kilka dni. Przyczyny nie są znane i najpewniej nie zostaną szybko ustalone. Policja będzie prowadzić dochodzenie. Zapaliły się odpady przemysłowe przetworzone do produkcji paliw alternatywnych ogniem. Objęta została pryzma odpadów o powierzchni 6000 m2. W niektórych miejscach jej wysokość sięgała 10 metrów. Specjalna jednostka strażaków przy pomocy samochodu przez cały czas kontroluje jakość powietrza, mówi szef śląskich strażaków, dowódca akcji Damian Legierski.
2: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
0: Mieszkańcy Chorzowa są bezpieczni, nikomu nic nie grozi, zapewniał w nocy wiceprezydent Chorzowa Marek Akciński.
3: Mamy też swoją aplikację, w tej aplikacji również znajdują się informacje dla mieszkańców. Miasto poza alertami również na swoich mediach społecznościowych prowadzi akcję informacyjną.
0: Pożar wybuchł późnym popołudniem na terenie firmy zajmującej się profesjonalnym odzyskiem i utylizacją odpadów. W pożarze na szczęście nikomu nic się nie stało. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 70 zastępów strażaków.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Czas wakacyjnych wyjazdów to dla właścicieli psów i kotów dodatkowe wyzwanie. Czy wziąć pupila ze sobą, a jeśli zostawić, to gdzie i z kim, żeby był bezpieczny? Niestety przed wakacjami zwierzęta wciąż są porzucane albo podrzucane pod drzwi schronisk. Tematem zajął się Grzegorz Mich.
4: Właśnie teraz zwierzęta porzucane są w lasach, na polach albo nocą podrzucane pod bramą schroniska, mówi dyrektor łódzkiej placówki Albert Kurkowski.
5: Niestety w wakacje nadal wiele zwierząt jest porzucanych. Odpowiedzialny opiekun to taki, który dba o swoje zwierzę także w czasie wakacji.
4: Schronisko nie jest dobrym miejscem na przechowanie zwierzaka. Najlepiej zostawić pupila pod opieką rodziny lub przyjaciół.
5: Koniecznie zapoznajmy zwierzaka z opiekunem, który będzie się nim zajmował. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby ten opiekun mógł zamieszkać w domu zwierzaka.
4: Coraz większą popularnością cieszą się hotele dla zwierząt.
0: Takie miejsca zapewniają czworonogą całodobową opiekę, spacery, zabawę oraz warunki pozwalające ograniczyć stres związany z rozłąką z opiekunem.
6: Pogoda.
0: Dużo słońca dziś w niemal wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć i przelotnie popada. Na termometrach dziś od 24 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 29 na Mazowszu i Łódzkiem, do nawet dzisiaj 32 na Dolnym Śląsku.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: zespół Jam w SC Rock. Wspominałem krótko przed 10 zespół Queen i płytę Innuendo i to, że minęło od jej premiery już ponad 35 lat, Państwu się też uruchomiły wspomnienia.
1: 35 lat temu, jak była ta płyta wydana, to akurat w tym miesiącu składałem przysięgę wojskową. Tak, tak, 35 lat temu.
0: Ale zadziałał, panie Grzegorzu. Mam takie pytanie w związku z tym, że pan składał przysięgę, czyli do woja pan szedł, bo ja nie szedłem. Czy to prawda z tym za mundurem panny sznurem? Proszę dać znać, bo może jednak powinienem żałować. A w temacie Pink Floyd i tego, czy jakaś płyta jest słaba, pan Marcin?
2: Dzień dobry, panie Marcin, kłania się z tej strony.
0: A dzień dobry.
2: Wydaje mi się, że można lubić niektóre piosenki bardziej, niektóre mniej, ale chyba wszystkie płyty, jeżeli chodzi o Pink Floyd, są doskonałe.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Suede z nowym singlem.

0: It's the big wild world. Wreszcie rok. Wróćmy znowu do tych lat 90. Trochę będzie to inna opowieść niż taka typowo muzyczna.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Strasznie byłem na bieżąco w latach 90. z komputerami. One się pojawiały. Jakieś 286, 386 SX, 486. Potem nowa generacja Pentiumów. No generalnie sporo się tam działo. No i systemy operacyjne. W 98 roku, w kwietniu, zaprezentowano po raz pierwszy na wystawie komputerowej Comdex Windowsa 98. Z tym wydarzeniem jest taki ciekawy incydent, bo podczas prezentacji systemu przez Billa Gatesa na ekranie pojawił się ten słynny blue screen, przerażający niebieski ekran oznaczający awarię systemu. Bill miał to wtedy skomentować śmiesznym zdaniem, że zdaje się, że to właśnie dlatego jeszcze nie wypuścili Windows 98 na rynek. Mimo tego drobnego w sumie incydentu, choć zabawnego, zaczęto dostarczać system producentom sprzętu, a klienci otrzymali Windowsa 98 dokładnie 25 czerwca roku 98. 28 lat temu. Łezka się wokół kręci, bo człowiek pamięta, ile to problemów miał z tym systemem. I pewnie nie jeden rozwiązywałem przy nowo wydanej wtedy, w tym 98 roku, płycie Ostateczny krach systemu korporacji zespołu Kult. Oni nad płytą musieli pracować jeszcze na komputerach, na których był wcześniejszy Windows 95. To najładniejsza piosenka z tej płyty. Dziewczyna bez zęba na przedzie.

czy jest jakaś płyta Pink Floyd, której Państwo nie lubią? Partło mi sprytnie. Nie lubię tej płyty 8 Tracks, bo jeszcze jej nie posiadam i nie miałem okazji, by ją polubić. Sprytnie. Ta płyta do wygrania w wersji kompaktowej dla Państwa tylko proszę.

czy jest jakaś płyta Pink Floyd, której Państwo nie lubią? Partło mi sprytnie. Nie lubię tej płyty 8 Tracks, bo jeszcze jej nie posiadam i nie miałem okazji, by ją polubić. Sprytnie. Ta płyta do wygrania w wersji kompaktowej dla Państwa. Tylko proszę.

0: I jeszcze w temacie nielubianych płyt Pink Floyd, choć to może być trudne, bo czy są takie? No właśnie. Proszę mi w tej sprawie dać znać drogą messengerową. Okej. Państwo będą czekać za moment na historię, kolejną kultową. Nie będzie to historia stara, ale zanim się pojawi, jeszcze chłopcy z miejscowości o nazwie Ateny. Ale nie te greckie, tylko amerykańskie. Ciekawe, czy już Państwo wiedzą, kto zaraz zagra.
1: Reklama.
2: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już

0: do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
3: Reklama.
4: Esta Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zazwyczaj urodzinowe życzenia stanowią doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności i przynoszą adresatowi sporo szczerej radości, a nie stają się zarzewiem sporu. Tymczasem administratorom mediów społecznościowych budki suflera ewidentnie powinęła się noga, bo pod ich postem z życzeniami pojawił się bardzo krytyczny wpis dawnego gitarzysty. A więcej o tej sprawie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.
6: I'm John.
7: I'm Sean.
8: And I'm Dale from the band Seether.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Eska.

Imitation of Life, zespół Arie. A teraz przeniesiemy się w czasie, ale to będzie krótka wycieczka, bo do roku 2021, a więc roku, gdy Måneskin wygrali konkurs piosenki Eurowizja. No a potem osiągali sukcesy już bezkonkursowe na listach przebojów w wielu krajach na świecie. Między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie dokładnie 5 lat temu stali się pierwszym włoskim wykonawcą, którego nie jedna, a dwie piosenki jednocześnie znalazły się w top 10 tamtejszej brytyjskiej listy przebojów. Pierwszą była piosenka Begin, drugą ten numer I Wanna Be Your Slave.

0: wspominałem przy okazji piosenki Vertigo YouTube, że to był numer, który towarzyszył początkowi stacji o nazwie Eska Rock, a to też taka piosenka, która miała swoją premierę właśnie w tamtym czasie i też od pierwszego dnia istnienia naszej stacji była obecna na naszej antenie. Mr. Brightside, zespołu The Killers. 11. Raport Eski Rock przed nami, a potem Steppenwolf.
1: Reklama.
2: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
3: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
13: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech

0: Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
1: Reklama. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda na Pomorzu. Za chwilę szczegóły tego wypadku. Przebywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach.
2: SK Rock. Raport.
1: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na Pomorzu. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim. Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci. Trzeciego nie udało się wydostać na zewnątrz.
3: Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7-letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie.
1: Mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii wyjaśnią śledczy.
2: To jest raport.
1: Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się dziś w Gdańsku. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Swyrydenko. Z przyjazdu zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie,

0: Premier Julia Swyrydenko. Z przyjazdu zrezygnował prezydent Zełenski. Co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie.

0: ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
1: Podkreślał Donald Tusk. Z kolei szefowa ukraińskiego rządu Julia Swerydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie.
2: Dear Poles, thank you for your help. When it was the most urgent
1: dziękujemy za waszą pomoc w najpilniejszym momencie, by nas wesprzeć. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za waszą wolę budowania wspólnej przyszłości. Mówiła premier Ukrainy Julia Swerydenko. My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Nawet do 9000 zł dofinansowania dla gospodarstw mogących zbierać deszczówkę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada program walki z suszą. Resort chce postawić przede wszystkim na inwestycje w zbieranie wody opadowej, ale nie tylko. Szczegóły programu zna nasza reporter Mateusz Gąbiewski.
3: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
4: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej, ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
3: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ministerstwo dofinansuje również działania mające wspomóc walkę ze skutkami suszy. Między innymi zakupi ponad 300 wozów dla jednostek OSP w całym kraju.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
6: W lesie jest bardzo sucho, ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
7: Czego lepiej nie robić w lesie?
6: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
1: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale sytuacja jest coraz poważniejsza.
8: Pogoda.
1: Dużo słońca dziś niemal we wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć i przelotnie popada. Na termometrach dziś od 24 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i na Podhalu przez 29 na Mazowszu i Łódzkiem do nawet 32 na Dolnym Śląsku.
8: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: To pani Edyta, a to będzie teraz pan Karol.
1: Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o Pink Floydów, to tak jakoś nie mogę przełknąć tych płyt za czasów Syda Barretta. Ewentualnie tak z innych płyt to Final Cut jakoś też mi nie przemawia do mnie, podchodzi do mnie. Ale Ciemna Strona, czy Division Bell, czy no w ogóle Wish We Were Here, to jest totalny majsterszyk. I to mówi człowiek, który grał kiedyś w Tribute Bandzie Pink Floydów swojego czasu. Pozdrawiam wszystkich fanów Pink Floydów i nie tylko.
0: Panie Karolu, gratuluję. 8 Tracks jest pańskie. Tak, nagroda już poszła w świat. Jutro jeszcze będzie jedna płyta, już ostatnia do zgarnięcia.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A będziecie mieć nową płytę Stonesów, jak wyjdzie? Oczywiście, drodzy państwo, ale to jeszcze trochę. In the Stars, to właśnie z niej. Nowe nagranie. Panów, którzy już trochę wiosen mają.

0: jedna z najłatwiejszych piosenek do śpiewania razem z anglojęzycznym zespołem Red Hot Chili Peppers. Give It Away Now. Nie byłoby tej piosenki, gdyby nie kurtka, bodaj skórzana, którą Anthony Kiedis dostał kiedyś od Nina Hagen, która była pewien czas jego dziewczyną. Tak, to prawda. I kiedyś Państwu opowiadam, ale jeszcze kiedyś do tej historii wrócę, bo jest przeurocza. Okej, spójrzmy na listy przebojów w latach 80.
1: Kultowe kawałki w Esce Rock.
0: Gdyby Państwo w roku 83, w czerwcu, weszli do dowolnego brytyjskiego sklepu płytowego, no to na pierwszym miejscu na tych półkach z najlepszą sprzedażą znalazłaby się Synchronicity, płyta zespołu The Police. Ona była najpopularniejszą 43 lata temu płytą, najchętniej kupowaną tam właśnie w Wielkiej Brytanii. Płyta znakomita, płyta, na której jest oczywiście Every Breath You Take, ale to Państwo pewnie słyszą bardzo często. Ja z tej płyty zagram inny kawałek, bardzo popularny, choć ciut mniej od tego, o którym mówiłem przed chwilą.

0: wszystkie obietnice, jakie złożyliśmy, wszystkie te nic nieznaczące i puste słowa. Śpiewa Dolores o rozstaniu. To historia z jej młodzieńczych lat i jednej z pierwszych, choć ważnych miłości w jej życiu. Promises, zespół The Cranberries. No dobrze. Cóż jeszcze przed nami w tej godzinie? Opowieść o pewnej wyjątkowej płycie pewnego niewysokiego artysty, ale to za moment. Pierwsi pojawią się goście z Irlandii z piosenką Pride in the Name of Love.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten
2: ale nie
3: gada? Wkładasz kij w browisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Weź udział w konkursie Kloszy. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloszy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloszy.com. Do zobaczenia w Hebe.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
15: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
0: Reklama.
16: This is Noel Gallagher from Oasis.
17: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
18: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

U2, Ride in the Name of Love, a więc piosenka z połowy lat 80. Jeszcze w tej dekadzie zostaniemy, ale tym razem nie będzie o roku, tylko o gwiazdach czarnego soul rocka, które na początku lat 80. weszły w taki najbardziej dynamiczny moment rywalizacji. Prince i Jackson. Najpierw Prince wydał album 1999, świetny, ale miesiąc później wyszedł Thriller. Z 9 piosenek 7 było wielkimi, naprawdę wielkimi singlami, które odniosły wielki sukces. Były też znakomite wideoklipy, jak tytułowy kawałek, który dostał obrazek z opicką opowieścią w reżyserii Johna Landisa. I to był jeszcze świat przed Madonną, przed Live Aid, przed wielkimi trasami Bruce'a, czy tego YouTube, które przed chwilą grało. No i w skali makro liczył się w zasadzie wtedy tylko Michael Jackson. Prince jednak postanowił się nie poddawać i odpowiedzieć. A jak odpowiedzieć, to, jak to się mówi, z grubej rury. No tyle, że poprzeczka, jak mówiłem, wisiała bardzo wysoko. Gdy koniec końców album Prince'a i jego zespołu The Revolution ukazywał się 25 czerwca roku 84, a więc półtora roku po Thrillerze Michaela Jacksona, no to on tam cały czas był na tych listach przebojów. Ale jego odpowiedź, czyli album Purple Rain, też była znakomita. To z tej płyty pochodzi m.in. to nagranie.

0: piosenką, która ma tytuł taki, jaki ma tytuł także autobiografia pana Tomasza, która ukazała się dosłownie chwilę temu. I ja się wcale nie dziwię, że pan Tomek taki tytuł, a nie inny wybrał. 12. To już koniec mojego gadania dzisiaj na antenie Jest Kirok. Pan Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia. Za moment stery przejmie Łukasz, a ja tu do państwa wrócę jutro po 9.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
12: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy.

0: trasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki. 40-latek, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany przez drogówkę z Radomska. Co miał na sumieniu? O tym za chwilę.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest kolejne śledztwo prokuratury w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Od tego zaczynamy raport w południe. Trzecie wszczęte przez śledczych postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na kartach i której pieczątka wcześniej zaginęła. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Łysto. Mateuszu, na czym koncentrują się w tej sprawie śledczy?
10: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
7: To jest raport.
8: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów. Oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która jest jednym z gości konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. A dzisiaj przekazujemy pierwszą transzę pożyczki 3 miliardy 200 milionów euro w ramach pomocy finansowej. Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o dalsze wsparcie, bo silna i niepodległa Ukraina leży w naszym wspólnym interesie.
11: Because a strong and independent Ukraine is in all our interests.
8: Takie deklaracje płyną na gdańskiej konferencji, a tymczasem na ulicach miasta protest. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co przypomnijmy skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu.
12: Nie ma zgody na banderę!
13: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę całą pomocą, którą od nas otrzymywali i tak naprawdę plują nam w twarz za każdym krokiem.
14: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
15: Weź pan tą łapkę. Ja ci weź pan tą łapkę. Mogę tak dać. Idź. Prowokacja niestety, myślę też ze strony na przykład prezydenta Zełenskiego. Logicznie na pewno wiedział, że nadanie takiego imienia wzbudzi kontrowersję.
14: Nie ma zgody na to, aby przyszłość narodu ukraińskiego była zbudowana na tożsamości banderowskiej.
8: Kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu, około 18 na Placu Solidarności.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Stanował radiowóz i uciekał przed policją, teraz grozi mu 5 lat więzienia. 40-latek, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany przez drogówkę z Radomska w Łódzkiem.
16: Policjanci zatrzymali 40-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.
8: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. 40-latek będzie się teraz tłumaczył przed sądem.
17: SK Rock Biznes.
8: Średnio 2042 zł wyda statystyczny Polak na tegoroczne wakacje. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy mniej więcej 5100 zł, czyli ponad 700 zł więcej niż w ubiegłym roku. Ropa tanieje w reakcji na zwiększenie przepływu surowca przez cieśninę Ormus. Jak oceniają maklerzy, ceny ropy na świecie zniwelowały już wojenne zyski. Osoby zamożne z Polski, ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów Zatoki Perskiej napływają do Madrytu i na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol, przekazał Reuters. Masowo wykupują tam nieruchomości, w których widzą schronienie przed wojnami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także przed zawirowaniami politycznymi i społecznymi w USA.
17: Pogoda.
8: Sporo słońca dzisiaj niemal we wszystkich regionach, jedynie na Mazurach i na Podlasiu może się czasem zachmurzyć i przelotnie popada. Na termometrach dziś od 24 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez 29 na Mazowszu i Łódzkiem, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: Są takie numery, których można słuchać w kółko i na okrągło i wciąż odkrywać w nich coś nowego. Tak jest z Pink Floyd i Comfortably Numb, którego właśnie wysłuchaliśmy na antenie Jeski Rock. Kwadrans po godzinie 12. Jest czwartek, 25 dzień czerwca. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. Witam i zapraszam. Będziemy razem do 15. No to teraz coś z albumu, który ma się pojawić na jesień i ma mieć bardzo fajny tytuł, ponieważ tytuł to zdanie, które wypowiedział syn Artura Rojka. Zdanie brzmi: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Prawda, że ładne? Prawda. No to Artur Rojek z tej właśnie nadchodzącej płyty, teraz Westerok i W objęciach.
1: Ten kawałek do

To Dawi w moim ogrodzie w Estrog. Piosenka, która tak naprawdę, proszę Państwa, powstała z listu. Listu, który Piotr Strojnowski napisał do swojej ukochanej. Listu, jak słychać, bardzo ładnie zrymowanego, no i listu, który stał się największym przebojem tego zespołu. Teraz też mam, proszę Państwa, jeden z największych przebojów, z tym, że zupełnie innego zespołu, zespołu zza wielkiej wody, zespołu, który nazywa się Puddle of Mud. No i co do miłości, to jest coś o miłości w tym utworze, ale o zupełnie przeciwnym biegunie. Puddle of Mud i She Hates Me teraz w Westerok.

0: Paddle of Mud za nami, a już za chwileczkę w S-Rock. Między innymi Kult i Hej, czy nie wiecie.
1: S-Rock Warszawa. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj, drodzy Państwo, Światowy Dzień Smurfa. Ty nie tylko jesteś marudo, ale też jest ważniak, jak się okazuje. Natomiast słuchacze szukają odpowiedniego Smurfa i postaci dla Aśki.
3: Synowaczki, Dzień Smurfa mówicie, to pani Asia ma ułatwione zadanie, nie? Mogłaby być tylko jednym Smurfem.
2: No, dokładnie.
4: Ciekawe.
2: Łasuchem.
5: Wyraziłem swój sprzeciw wobec jego zdania i nie wiem dlaczego, kupując truskawki, obaj spędziliśmy 5 minut na tłumaczeniu sobie nawzajem, kto ma, a kto nie ma.
2: Drodzy Państwo, i facet nawet miał niezłe argumenty, ale poddał się, kiedy Wojtek zastosował udech Hishidzi Jujigatame.
5: Tak, jesteś głupi. Przebiłem jak Jokerem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Już jest.

0: Sprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to

od lat na lata. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. Trzy złożone zamówienia to kolegium od dziś. Trzy złożone zamówienia to

0: Awatar Ogień i Popiół.
1: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jack White jest obecnie w trakcie nowej trasy koncertowej. Do tego szykuje się do wydania kolejnego solowego albumu. Nieoczekiwanie w samym środku intensywnych działań zawodowych świat obiegły wieści o zawirowaniach w życiu prywatnym gitarzysty. Okazuje się, że jego żona, artystka Olivia, złożyła pozew o rozwód. I to dzień po krakowskim koncercie. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
9: Eskarok. Radar.
11: Hey, what's up? We're Papa Roach.
12: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
13: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

The Pretty Reckless i For I Am Death w Estrock za nami. No a przed nami festiwalowe lato 2026. Jeśli państwo wybierają się na festiwal, no to warto jest mieć ze sobą takie najpotrzebniejsze rzeczy, które na festiwalu się przydają. Taki niezbędnik festiwalowy mam teraz dla państwa do zdobycia. To wszystko jest zapakowane w pięknym worku plecaku Eski Rock. W środku znajdziemy kubek, w środku znajdziemy płyn do dezynfekcji rąk, stopery, otwieracz ze smyczą, a w zasadzie smycz z otwieraczem. No i zobaczymy, może tam jeszcze coś uda mi się dla państwa upchnąć. Żeby taki zestaw festiwalowy ode mnie dostać, trzeba w formie głosówki odpowiedzieć mi na pytanie, kto był pierwszym dyrektorem muzycznym festiwalu Męskie Granie. To były lata 2010-2011. Czekam na państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Eski Rock. A już teraz przed nami Bad Religion i 21st Century.

0: Rain w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa numer Evanescence, Bring Me To Life.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Weź udział w konkursie Kloszy. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloszy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloszy.com. Do zobaczenia w Hebe.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry. Jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99. Kupując 2 opakowania.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.

0: Avatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, Ogień i Popiół.
3: Wstajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet

0: 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Reklama.
2: Burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent zabiera głos w sprawie szpitala południowego. W raporcie Wenezuela rośnie liczba ofiar i rannych po silnych trzęsieniach ziemi. Mieszkańcy są oburzeni. W Środzie Wielkopolskiej zabrakło wody w wodociągach.
3: SK Rock. Raport.
2: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje ochronę zdrowia w ratuszu. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Jakie szanse mają te wnioski?
4: Szanse są niewielkie, bo koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
5: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
4: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
6: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
4: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
3: To jest raport.
2: Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych. To najnowszy tragiczny bilans z Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Najtrudniejsze, ale i najważniejsze w akcji ratunkowej jest zlokalizowanie żywych osób pod gruzami, mówi strażak z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu. Przemysław Rembielak wielokrotnie brał udział w podobnych działaniach.
7: Przy pomocy albo psów ratowniczych, albo sprzętu zlokalizować trzeba, gdzie są ludzie, żeby potem dążyć do nich, robić dostęp, żeby ich wydobyć. To jest najtrudniejszy element, bo to, że ktoś był w budynku na 5. piętrze, to nie znaczy, że w tym samym miejscu jest po całkowitym zawaleniu budynku.
2: Problemem, jak mówi ratownik, może być jednak sama droga, którą muszą pokonać ekipy ratunkowe. Wiele ulic po trzęsieniu na taką skalę jest po prostu nieprzejezdnych. Brak wody i oburzenie mieszkańców. O wyłączeniu dowiedzieli się w zaledwie półgodzinnym wyprzedzeniem, i to z mediów społecznościowych. Tak było dziś w nocy w Środzie Wielkopolskiej. A szczegóły zna Natalia Krystek. Witaj.
8: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, powiedz proszę, skąd tak nagła decyzja?
8: Ano stąd, że w wodociągach wody zabrakło. O 21:25 dostawca opublikował na Facebooku komunikat, że od 22 do 4 rano sucho w kranach mogą mieć mieszkańcy Środy Wielkopolskiej, Janowa, Mącznik i Zielnik. Według niektórych wyłączenie nastąpiło już kwadrans przed czasem. Internauci argumentują, że planowane wyłączenie wody reguluje ustawa, zgodnie z którą dostawca musi poinformować odbiorców o przerwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Firma wodociągowa tłumaczy, że decyzja była nagła, bo pobór wody przekroczył możliwości jej pozyskania z ujęcia. Trzeba więc było uzupełnić zapasy w zbiornikach stacji uzdatniania przy ulicy Kurnickiej.
2: Lokalne i krajowe przepisy dopuszczają odcięcie wody natychmiast i nawet bez ostrzeżenia w przypadku awarii sieci lub wystąpienia zagrożenia dla funkcjonowania całego systemu wodociągowego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Do Polski dotarła pierwsza w tym roku fala upałów. W weekend ma być nawet 40 stopni, a kiedy żar leje się z nieba, musimy pamiętać o odpowiednim ubraniu.
9: Kolory zawsze jasne, nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Parzy naszą skórę i jednocześnie daje mały komfort. Luźne czy obcisłe? Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe to jesteśmy jak w puszce. Łamie mity. Na wielki upał długie spodnie, koszula z rękawem, żeby osłonić, a nie odsłaniać.
2: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. Dodajmy, że ubrania na gorące dni powinny być uszyte z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy len.
1: Pogoda.
2: Jest ciepło, a będzie gorąco. Dla całego kraju są ostrzeżenia IMGW przed upałem. Od dziś do niedzieli temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 30 do 35 stopni. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. Wówczas lokalnie, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, na termometrach zobaczymy nawet 39 stopni. Przed nami także bardzo ciepłe noce, miejscami z temperaturą minimalną przekraczającą 20 stopni.

0: Turbo i dorosłe dzieci w Est-Rock. Turbo, którego aktualny wokalista Tomek Struszczyk był gościem Człowieka z Metalu w Est-Rock w minioną środę. Jeśli Państwo mają ochotę posłuchać tej rozmowy, to jest ona do znalezienia na est-rock.pl w zakładce podcasty. Dwa dni wcześniej, przed wizytą Tomka Struszczyka w Est-Rock, na Stadionie Narodowym wystąpił zespół Foo Fighters, który promuje aktualnie trasą koncertową swój najnowszy krążek zatytułowany Your Favorite Toy. No i z tego krążka teraz gramy w Est-Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Jest czwartek, 25 czerwca, a na zegarze jest dokładnie 16 minut po 13.
1: Ten kawałek

Born in the USA. To rzecz jasna The Boss w Ester Rock z płyty o tym samym tytule. Zanim jednak ta piosenka nabrała kształtu tego, w którym teraz ją znamy i lubimy, no to oczywiście miała swoją wersję demo. Wersja demo do tej piosenki akurat powstała podczas nagrywania materiału na album Nebraska, czyli album poprzedzający Born in the USA. Dwa tygodnie temu w Drodze 66 grałem dla Państwa tę wersję demo z 82 roku, także jeśli Państwo są ciekawi, polecam bardzo gorąco zakładka podcasty Droga 66, oczywiście na skrock.pl, tam Państwo ten numer znajdą. A teraz przed nami, proszę Państwa, artysta, z którym Bruce Springsteen spotkał się na zapleczu nagród Grammy w 1997 roku po raz pierwszy. Wtedy jeszcze ten artysta był bardzo młodziutki, a mówię tu o Becku. No i podobno ich spotkanie wyglądało w ten sposób, że byli w takim pomieszczeniu, gdzie czeka się na swój występ. No i Bruce Springsteen, jak zobaczył tego młodego, nieopierzonego muzyka, mówi do niego: co ty tu robisz? Na co młodziutki Beck odpowiedział: to co ty tu robisz? No i od tamtej pory panowie zapałali do siebie sympatią, bardzo często gdzieś tam się spotykają, nawet grywają na zmianę swoje utwory. No to Beck, Ester Rock i Loser.

0: This is not Hollywood. To wgląd w to, jak Dolores O'Riordan widziała przemysł filmowy i w ogóle temat sławy. To The Cranberries w Esterok, a już za chwileczkę Limp Bizkit i Rollin. Za chwileczkę też przypomnę, jak można zdobyć dzisiejszy zestaw festiwalowy.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.

Thomas Radzi, For Nothing w Esterok. Thomas Radzi, czyli oczywiście gość z grupy Maneskin. A ja przypominam, że mam dla Państwa niezbędnik festiwalowy. Wszystko spakowane do pięknego workopleca Eski Rock. W środku kubek, taki, który się nie potłucze na festiwalu. W środku środek do czyszczenia dłoni. W środku również smycz z otwieraczem. No i jeszcze może coś tam uda mi się dla Państwa upchnąć. Żeby taki zestaw ode mnie dostać, wystarczy nagrać mi głosówkę na Messengerze Eski Rock i odpowiedzieć mi na pytanie, kto był pierwszym dyrektorem muzycznym festiwalu Męskie Granie w latach 2010-2011. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Po 14:00 ktoś z Państwa dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowy. Tymczasem Eski Rock teraz hej i numer 2015.

0: Jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland

0: naprawdę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukołwer, puro fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Reklama.
6: Zginęły dwie osoby. Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. Zwrócił ukraiński order w raporcie gest Jarosława Kaczyńskiego. Gorący czwartek w Kielcach, protest pracowników i związkowców MPK.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna uderzyła w ziemię podczas podchodzenia do lądowania. Samolot spadł na plac manewrowy automobil klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. Maszyna stanęła w płomieniach. Aktualne informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu?
8: Strażacy cały czas dogaszają wrak maszyny, która runęła na ziemię zaledwie kilkanaście metrów od ruchliwej ulicy Powstańców Śląskich.
9: Są podawane dwa prądy wody. Pijany przez straż pożarną na miejscu działa. Cztery zastępy, no i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
8: Powiedział mi brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby, obie zginęły na miejscu.
9: Niska, no i niestety na miejscu ta informacja się potwierdziła.
8: Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu, nikt w tym zdarzeniu, jak przekazują strażacy, nie ucierpiał.
7: To jest raport.
6: Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiSu wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
10: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
6: Oświadczył prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfrydenko. W ciągu dwóch dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. W Gdańsku padły już zapowiedzi dużych przelewów dla Ukrainy z Brukseli, ponad 3 miliardów euro z unijnej pożyczki, a potem wypłaty środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów. Gorący czwartek w Kielcach. Trwa tam właśnie protest pracowników i związkowców MPK. Najpierw zablokowali przejście dla pieszych w centrum miasta, a potem weszli do urzędu, gdzie trwa sesja Rady Miasta.
11: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatków, tylko w Lublinie. My na niego pracujemy.
12: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
13: Sprawiedliwości społecznej.
14: Na ulicach Kielc w tej chwili jest ponad 160 kierowców, a tutaj za moimi plecami jest około 200 paru osób. Będziemy walczyć do końca, jesteśmy zdeterminowani.
6: Dodaje przewodniczący związkowców Bogdan Latosiński. Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych i równego traktowania na rynku. Jeśli miasto nie spełni tych warunków, to żądają wykupienia przez ratusz udziałów w spółce.
5: SK Rock Biznes.
6: Jutro tańsze tankowanie na stacjach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6,65, a diesla 6 zł 12 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne obu rodzajów benzyny będą niższe niż w czwartek, a cena diesla będzie wyższa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogranicza prace remontowe. Wszystko po to, by zwiększyć przepustowość krajowych tras podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. Dyrekcja przygotowuje również kampanię informacyjną dotyczącą podróżowania podczas wysokich temperatur. Kierowcy będą zachęcani do planowania trasy poza godzinami największych upałów oraz do zabierania odpowiednich zapasów wody.

0: Niezawodność, koszty eksploatacji i koszt instalacji. To najważniejsze dla Polaków kryteria wyboru źródła ogrzewania, wynika z badania Ekobarometr 2026. Na niezawodność wskazało 74,8% respondentów, na koszty eksploatacji ponad 73%, a na koszt instalacji ponad 71%. Z kolei niezależność energetyczna jest istotnym kryterium dla prawie 67% respondentów.
1: Pogoda.
0: Są ostrzeżenia IMGW dla całego kraju przed upałem. Od dziś do niedzieli temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 30 do 35 stopni. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. Wówczas lokalnie, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, na termometrach zobaczymy nawet 39 stopni. Przed nami także bardzo ciepłe noce, miejscami z temperaturą minimalną 20, przekraczającą 20 stopni, a od poniedziałku do Polski wkroczy front atmosferyczny, który spowoduje, że w zachodniej i północno-zachodniej części kraju temperatura obniży się o kilka stopni.

0: Wieża Radości, Wieża Samotności, Sztywny Palazji w Esterok. 40 lat na scenie. Pod takim hasłem Sztywny Palazji gra w tym roku trasę koncertową. W ramach tej trasy już w najbliższy weekend, w sobotę, będzie można panów zobaczyć się w Pabianicach, a w niedzielę w Cisnej na festiwalu Ze Wsie Budzi. A propos festiwali, to ja mam dla państwa niezbędnik festiwalowy i już za momencik komuś ten niezbędnik sprezentuję w Esterok. Zanim to jednak nastąpi, posłuchamy sobie, proszę państwa, najnowszej propozycji od Paula McCartneya. Album studyjny, 20. studyjny album tego pana, ukazał się 29 maja tego roku. The Boys of Dungeon Lane, taki nosi tytuł, a numer, który promuje ten album, nazywa się po prostu Come Inside. A zatem Paul McCartney w Esterok, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry państwu, jeszcze do 15 jesteśmy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Rok. Taki niezbędnik festiwalowy mam dzisiaj dla Państwa. Wystarczyło odpowiedzieć mi na jedno proste pytanie o pierwszego dyrektora muzycznego męskiego grania. Z prawidłową odpowiedzią dobiła się do nas Agnieszka.
1: Cześć, właśnie słucham w trasie Eski Rock i chciałam wziąć udział w konkursie, odpowiadając na pytanie, pierwszym dyrektorem artystycznym męskiego grania był Wojciech Waglewski, pełnił tę funkcję w latach 2010-2011. Mam nadzieję, że festiwalowy pak trafi do mnie. U mnie ten sezon już się rozpoczął. Będzie też długi, więc na pewno płynu do dezynfekcji może zabraknąć. Pozdrawiam Was serdecznie z Poznania.
0: Pozdrawiamy Cię też, Agnieszko. Dobra, to skoro tego płynu tak dużo potrzebujesz, to ja jeszcze tam ze dwie buteleczki dodatkowo, bonusowo Ci dorzucę. Oczywiście cały zestaw festiwalowicza wędruje do Ciebie. Gratuluję. Natomiast jeśli chodzi o Pana Wojciecha Waglewskiego, który był faktycznie dyrektorem muzycznym festiwalu Męskie Granie na samym początku, to pomyślałem sobie, że zagram dzisiaj dla Państwa jeden z jego utworów. Utwór, który wszyscy doskonale znają, bo słuchamy go co roku w okolicach początku roku przy finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale wtedy jesteśmy tak zaaferowani tym całym wydarzeniem, że mało osób zwraca uwagę na tekst, a tekst w tym utworze jest wybitny. No to WW, Westerok i Karnawał.

0: kiedy ten numer pojawił się w telewizji. W telewizji, tak. Ja miałem jakieś 12-13 lat, ale byłem już tym szczęściarzem, który miał antenę satelitarną, no i miał MTV. I pamiętam, że jak zobaczyłem pierwszy raz teledysk do tego kawałka, jako taki 12-13-letni chłopiec, powiem szczerze, że nieco mnie przerażał. Soundgarden i Black Hole Sun w Esterok. Za chwileczkę natomiast pojawią się Stonesi, ale zanim się pojawią, to sprawdzimy, kto dziś wieczorem będzie gościem Wojtka Górowskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Był muzyczny dom, bo bez przerwy się rozlegały jakieś dźwięki. Ja wracając ze szkoły, w szkole podstawowej, darłam się w niebogłosy na tej klatce schodowej, bo mi się pogłos podobał.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Pręko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
21: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
22: I dokąd wtedy jedziemy?
21: No nie wiem.
22: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
21: A, dobry komona.
23: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
24: Reklama.
25: Eskarok. Radar.
26: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. W sieci zrobiło się niezwykle głośno o ostatnim paryskim koncercie Iron Maiden. Pokaz zaplanowany jako wolny od telefonów, gdyż miał zostać nagrany, został przerwany ze względu na brak prądu. Fani nie ukrywali frustracji, czemu dali wyraz wpisami w sieci. A teraz grupa wydała oficjalne oświadczenie o tym, co wydarzyło się na tamtym koncercie w Paryżu. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
25: Eskarok. Radar.

YouTube and Alive w Esterok za nami. A przed nami, proszę Państwa, teraz zespół, który aktualnie jest w trasie koncertowej, która promuje ich najnowsze wydawnictwo zatytułowane Peaches. Póki co panowie jeżdżą po Stanach, dopiero w sierpniu pojawią się w Europie. To będzie Francja, to będzie Wielka Brytania, to będzie Holandia, Niemcy, Szwajcaria, znów Niemcy, potem Włochy i Hiszpania. Niestety, póki co na tej trasie nie ma polskich dat i wątpię, żeby były, a jeżeli będą, to na pewno będziemy Państwa o tym informować. Tak czy siak, do Wielkiej Brytanii, czy do Holandii, czy nawet do Niemiec wyskoczyć na koncert The Black Keys to w sumie w dzisiejszych czasach jakiś wielki problem nie powinien być. No to gramy sobie The Black Keys w Esterok. Tym razem sięgnąłem po album El Camino z 2011 roku. Z tego albumu gram dla Państwa numer Gold on a Ceiling.

0: ONA i Jestem Silna, Westrock. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik wybije 15, po 15 Michał Cieślik. My natomiast usłyszymy się już jutro o 21 w drodze 66. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski, pięknego czwartkowego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mówimy o festiwalu Kolorzowo-Strawa, który odbywa się w czeskiej Ostrawie.
3: Jak ty ładnie powiedziałeś to, Kolorzowo-Strawa?
2: Tak, po czesku. No. Bardzo ładnie. Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody
3: ja
2: uprawiają...
3: Ja nie chciała wcale właśnie, widzisz?
2: Widzicie mi żart.
3: Dobra, przepraszam.
2: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice. Aśka tak samo.
3: Tak wychodzi.
2: Ja chciałem być księdzem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca!
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
17: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
16: Wspaniale się to ogląda.
17: A jak smakuje?
16: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
18: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na

0: Start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Wcale się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Awionetka runęła na Bemowie. W drodze na miejsce katastrofy jest nasz reporter. Sąd oddalił kasację prokuratury. Jest ostateczny wyrok w sprawie Skóry. Dziś wyjechała ostatnia tona węgla. Kopalnia Bielszowice zakończyła fedrowanie.
12: SK Rock. Raport.
11: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne. Ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało Ci się ustalić?
13: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. Jak informują strażacy, ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
12: To jest raport.
11: Jest ostateczny wyrok w sprawie Skóry. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. Chodzi o sprawę zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. To jedna z najgłośniejszych i najbardziej makabrycznych spraw w historii polskiej kryminalistyki. W tej sprawie w 2022 roku krakowski sąd okręgowy skazał Roberta J. na dożywocie. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę w 2024. Prokuratura złożyła kasację od wyroku, w której podnosiła szereg zarzutów procesowych. Część z nich przedstawiła na dzisiejszej rozprawie w Sądzie Najwyższym. A dzisiejsza decyzja sądu oznacza, że zakończył się wieloletni proces dotyczący tej zbrodni. Kilka dni muszą poczekać podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki. 70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka. Wymagających specjalistycznej opieki zabrano do drugiego gorzowskiego DPS-u, a pozostałych podopiecznych tymczasowo ulokowano w placówkach w Kamieniu Wielkim i Skwierzynie. Budynek po pożarze trzeba dokładnie sprawdzić, tłumaczy Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu.
14: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni.
11: Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce wczoraj wieczorem. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Nikt nie ucierpiał.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię. Po ponad 120 latach działalności kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła fedrowanie.
4: Widzę łzy w pani oczach.
15: Bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre. Także cała rodzina jest związana. Będzie tu tragicznie. Tam w Bielszowicach tylko sklepy, nic więcej, które i tak upadają.
16: Tak, no smutne pożegnanie, no.
4: Walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
16: No nie udało się. Są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
4: Co jest najbardziej smutnego w przypadku syna górnika?
17: Że mój tata ciągle tutaj pracował, a teraz musi nagle odejść.

0: A z górnikami i ich rodzinami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Pogoda.
0: Najbliższe dni z temperaturą do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy. Dziś do końca dnia słonecznie, sucho i bez opadów. W północno-wschodniej części kraju większe zachmurzenie. Na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni, a najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej, gdzie słupki rtęci wskażą 34 stopnie. W związku z wysoką temperaturą IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Jutro w całym kraju słoneczna pogoda i jeszcze cieplej.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, wcześniej AC/DC, Highway to Hell. Proszę nie mówić, że wszystko mi się z tym upałem kojarzy. Państwo dają jakoś radę? No mam nadzieję. 12 minut po 15. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony. To jest czwartek, 25 dzień czerwca i to jest nasze popołudniowe spotkanie, które potrwa do godziny 18.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także zapraszam bardzo gorąco. Mam nadzieję, że Państwo się przyłączą i spędzą z nami dalszą część tego czwartkowego popołudnia. A warto, bo na to popołudnie przewidziane są prezenty. Jeżeli ktoś chciałby w przyszłym miesiącu pojechać do Ostrawy na festiwal Colors of Ostrava, to ja kolejny podwójny karnet będę miał w prezencie dla kogoś z Państwa. Proszę być na nasłuchu. Jutro 26 czerwca, jutro dzień premiery najnowszej płyty zespołu Muse, Wow Signal. To jej singlowy zwiastun. Więcej tego typu numerów jutro na tej płycie. Cryogene.

0: Hit That. No właśnie, jak zawsze, bardzo fajnie buja. I to by się zgadzało, bo Dzień Marynarza mamy dzisiaj. The Offspring już za nami w Esterok. 20 po trzeciej, chwila przerwy, po niej T-Love na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To jest grupa Stone Temple Pilots i Creep SCRO. Ania ponownie w studiu się pojawiła. Zresztą Ania będzie co pół godziny tutaj raportować do godziny 18, zgadza się?
1: Jestem, ale jest bardzo ciężko dzisiaj.
0: No lekko nie jest, nikt nie obiecywał, że będzie lekko, no, ale przynajmniej...
1: Jak ktoś ma zamiar lecieć do Hiszpanii, słuchaj, ja to staram... nie musi, może zostać w Warszawie.
0: Ja staram się tutaj utrzymać taki komfort termiczny w tym studiu. Czy to pani odpowiada, pani redaktor?
1: Może być, może być.
0: To pani częściej tu do mnie zagląda. Pora na raport.
2: SK Rock. Raport.

0: Lekko, no ale przynajmniej...
1: Jak ktoś ma zamiar lecieć do Hiszpanii, ja to staram... nie musi, może zostać w Warszawie.
0: Ja staram się tutaj utrzymać taki komfort termiczny w tym studiu. Czy to pani odpowiada, pani redaktor?
1: No, może być, może być.
0: To pani częściej tu do mnie zagląda. Pora na raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam, pełną jedność i solidarność pokazała wschodnia flanka NATO, podkreślił Donald Tusk. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas i naszych państw, dodał premier. A spotkanie liderów flanki odbyło się w Gdańsku na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. W budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza doszło do eksplozji. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Trwająca fala upałów unaoczniła problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Mimo, że jest bardzo gorąco, oni nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
3: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
1: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, ale dla przykładu we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
0: No tutaj też fajnie mamy, bo bez względu na na temperaturę też możemy w krótkich spodenkach.
1: Możemy.
0: No czemu nie?
2: SK Rock Sport.
1: No na początek Liga Narodów Siatkarzy i wielkie emocje w Gliwicach. Dziś Polska zmierzy się z Turcją. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20. Wcześniej Chiny zagrają z Belgią. Ten mecz o 16:30. W pierwszym meczu turnieju biało-czerwoni wyszarpali wygraną. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrywali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Jutro o 11:00 w Wiedniu odbędzie się losowanie grup. Od tego sezonu rozgrywki ruszą w nowej formule z udziałem aż 24 drużyn, w tym Orlen Wisły Płock oraz Industrii Kielce. Dziś Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła podział na koszyki. Industria Kielce, mistrz Polski, znalazła się w drugim koszyku. Orlen Wisła będzie losowana z trzeciego. To oznacza, że w grupie z nawciarzami będą dwie ekipy wyżej notowane. Nie będzie na pewno w jednej grupie z Orlen Wisłą kieleckiego teamu. Może być najwyżej jedna niemiecka, jedna węgierska, jedna francuska i jedna duńska.

To był zespół Cypress Hill, oczywiście na samplach wielkiego hitu The Clash, Guns of Brixton, What's Your Number? To już za nami w Esterog. No tak wspominaliśmy kilka chwil temu o możliwości pracy w krótkich spodenkach przy tych upałach, bo okazuje się, nie wszyscy sobie mogą pozwolić na takie luksusy. No chyba, że ktoś w pracy zdalnej, to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakie możliwości ubioru w te upały daje właśnie praca zdalna. Można, oczywiście. 21 minut do 16 pozostaje. Lux Torpeda teraz w Esterog.

0: wskazówek. Luxterpedzie oczywiście. Lubię się, to już za nami w Esterok, a my się nie zatrzymujemy. Poza chwilę Queen. Don't stop me now w Esterok.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
8: Reklama.

Clap, Crying Your Heart Out i zespół Oasis w SC Rock. No a teraz już taka mała zapowiedź tego, co za parę godzin. No u niektórych domyślam się radość tym większa, w związku z tym, że zaczynają się jutro już wakacje. No tak to wygląda na ten moment. Friday, I'm in love. Final Countdown. Zaczynamy właśnie w tym momencie. The Cure przed nami.

0: No tak, jedni czekają już na piątek, choć inni powiedzą, że temu czwartkowi też wiele nie brakuje. Friday, I'm in love, The Cure w ST Rock to za nami. Za 3 minuty będzie 16, a za chwilę najnowszy raport na naszej antenie. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Dariusz Szpakowski,

0: Prosto z Media Expert, popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. Na miejscu pracują służby. Absolutorium dla Trzaskowskiego i Szpital Południowy. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem w raporcie ostrzeżenia TOPR.
8: SK Rock. Raport.
7: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. A na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Wiadomo, co dokładnie się wydarzyło?
9: Dzień dobry. To jest i będzie ustalane. Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Wszystko wydarzyło się na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
10: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
11: Jak jechaliśmy, to akurat tutaj był wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
9: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
7: A do tematu będziemy wracać. Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki odbywają się dzisiaj dwie sesje. Pierwsza ma dotyczyć wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga to sesja nadzwyczajna, w całości poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. Sesję z bliska obserwuje nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Jestem, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Mateuszu. Jak prezydent Warszawy odniósł się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym?
12: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
13: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta.
12: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
14: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
12: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem. Według prognoz w weekend w Zakopanem termometry pokażą ponad 30 stopni. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów. Przy pełnym słońcu, bez grama cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór może nieść ze sobą poważne zagrożenie, ostrzega Kuba Hornowski, ratownik Topry.

0: jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo, nawet w naszych szerokościach geograficznych. Można się po prostu poparzyć od tego słońca.
1: Tomasz Zając-Zaczeński, Park Narodowy.
2: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej, na osobę oczywiście.
0: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
3: Oprócz wody trzeba pamiętać także o nakryciu głowy, kremie do opalania, a także okularach przeciwsłonecznych, ale także o czymś cieplejszym i przeciwdeszczowym, bo pogoda w górach może się szybko zmienić.
4: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Pogoda. Na najbliższe dni z temperaturą do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy. Dziś do końca dnia słonecznie, sucho i bez opadów. Na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni. Najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej. Tam 34 stopnie. W związku z wysoką temperaturą IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

gorące przyjęcie, z jakim spotykają się podczas występu na festiwalach, na przykład na openerze grali, czy na koncertach halowych. Taki właśnie koncert dadzą w styczniu, tak? Dobrze mówię? Styczniu, zimą 2027 roku. Zagrają w Łodzi, a grać będą między innymi tak. Evolution, Nothing But Thieves przed nami, Westrock.

0: To jest Metallica, Westerog i Whiskey in the Jar. No tak, ostatnio w parze z Metallicą w Polsce, w rozmowach wszelakich o muzyce, pojawia się hasło Perfect. Chyba już nie muszę przypominać, dlaczego właśnie tak. No a Perfect będę miał dla Państwa już za chwilę. Lokomotywa z ogłoszenia lada moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: Biedronka!
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: Nowa stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: Reklama.

0: Dwa tygodnie najbliższe. Ciepło będzie. Pogoda chyba dopisze, co?
1: No to zależy, kto co lubi. Ja upałów nie za bardzo.
0: No dobrze, słuchaj, inaczej nie chcę wyjść.
1: Ale jeszcze jutro do pracy trzeba przyjść, więc...
0: Ale spokojnie, to już można takie, wiesz, końcowe odliczanie zacząć. Powoli. Ania i najnowszy raport już za 40 sekund.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
3: No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10 rano?
4: Mam żonę. Ale rzeczywiście, powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie, nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka i myślimy.
3: No ja cały czas myślę, wiesz, jest problem.
4: No, ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję za...
3: Nie jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
2: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kraje europejskie są gotowe wspierać odbudowę Ukrainy i europejskie aspiracje tego kraju. To deklaracje, które padły w Gdańsku. Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej głównym tematem jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Groźny wypadek w Radomsku w Łódzkiem. 35-letni kierowca osobówki z impetem wjechał w zaparkowany autobus. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
8: Nieustalonych na obecną chwilę przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w nieuruchomiony autokar. 35-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Relacjonował Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku.
7: To jest raport.
1: Szczecin przygotowany na upały. W mieście można schłodzić się w 5 miejscach. Są poidełka z zimną wodą, a także specjalne kurtyny.
9: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
1: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
7: Eska Rock. Sport.
1: A na początek mundial dziś rozstrzygnięcia w trzech kolejnych grupach D, E i F. Z nich pewni awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. W grupie E oba spotkania odbędą się o 22:00. Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej będzie się mierzyć z Curaçao. Debiutująca w Mistrzostwach Świata reprezentacja ma już na koncie historycznego gola oraz punkt. Natomiast aby awansować, Curaçao potrzebuje zwycięstwa. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. A jutro nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. Do fazy pucharowej awansują po dwie czołowe drużyny z każdej grupy oraz 8 najlepszych z 12, które zajmą trzecie miejsca. I jeszcze tenis. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie

6-5-7. Wcześniej 33-letnia Polka pokonała Szwajcarkę i Włoszkę. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła Linda Klimowicowa, a w poniedziałek rozpocznie się rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Jutro rozlosowane zostaną pary pierwszej rundy.

To tam, kto jest w środku, no i zespół Hej w ST Rock. Spokojnie, nie zapomniałem, oczywiście mam karnety na festiwal Colors of Ostrava. W tym tygodniu Państwu te karnety rozdajemy. W porannym programie 6:00 na 9:00, no i popołudniową porą po godzinie 15:00. Jak Państwo zajrzą na taką stronę ostrava.skrok.pl, to nawet Państwo tam mogą powalczyć o taki pakiet VIP-owski na festiwal, w ramach którego miejsce na polu namiotowym. Do tego jeszcze przelot w te i z powrotem, żeby nie było, no i rzecz jasna dwa karnety, więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki właśnie zestaw, no to proszę zajrzeć, proszę się wpisać i zamieścić tam podanie w sprawie tych pakietów VIP-owskich. No a jutro po godzinie 6:00 finał tej zabawy i dowiemy się, do kogo takie właśnie przyjemności powędrują. A ja mam dla Państwa również bardzo przyjemną rzecz w prezencie, a mianowicie dwie rzeczy. Dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava między 15 a 18 lipca. To wszystko dzieje się będzie tuż za naszą południową granicą. Skanka Nancy, 21 Pilots, Moby, między innymi oni tam się pojawią. Wspominałem Państwu też, że będzie grać zespół laureat drugiej edycji

konkursu SK Rockstar, czyli krakowski zespół Flying Bison, który tym właśnie laureatem niedawno został. A jeżeli ktoś chciałby karnety ode mnie, no to można już teraz do mnie w tej sprawie wysyłać głosówki, przekonywać, trzeba dobrze uzasadnić swoją wypowiedź, uargumentować, no i po godzinie 17 do kogoś zadzwonię i kogoś takimi właśnie karnetami obdaruję. A póki co na naszej antenie Inhaler i Nightcore.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt. Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność.

0: Superfarm.pl. To jest hot.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

To był Madness i Our House w ST Rock w czwartkowe popołudnie. No tak, trwa nasze festiwalowe lato. Dużo tych koncertów i festiwali, które Państwu polecamy, na które mamy także dla Państwa zaproszenia. Jednym z nich jest festiwal Rockowiznę. Trzysierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Tam właśnie to wszystko się będzie odbywać. My też tam będziemy na tym festiwalu. Podobnie zresztą jak przed rokiem. Dużo się działo, dużo ciekawego i dużo fajnych rzeczy. Fajne wspomnienia Państwo zabrali z tych trzech weekendów ze sobą. No i mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem. No inaczej być nie może, skoro w line-upie tegorocznej Rockowizny tacy wykonawcy jak...

0: Dlaczego w ogóle?
1: Dlaczego właśnie ja przeżyłam 20 rok szkolny z moimi dziećmi szkolnymi i osobistymi, więc myślę, że po tych 20 latach coś mi się należy.
0: Ale że co, że w kontekście strat moralnych, czy co? No nie wiem. No w każdym razie pani Ola oczywiście dopisana jest do kolejki chętnych po karnety na festiwal Kolor z Ostrawa. Po godzinie 17 zadzwonimy do kogoś i kogoś takimi karnetami obdarujemy, a za 3 minuty będzie 17 i najnowszy raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
3: Łukasz Bąk.
5: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
3: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
15: MediaMarkt.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.
19: Na miejscu eksperci będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki na Bemowie. Dramatyczna sytuacja w Wenezueli z pilną pomocą humanitarną rusza Caritas Polska. W Radomiu uroczyste wkopanie kapsuły czasu. Okazją 50. rocznica protestu robotniczego.
20: Eska Rock. Raport.
19: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już Straż Pożarna.

0: Nadal pracuje policja.
1: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
2: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców.
3: To jest raport.
2: PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
4: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa. Także trzymam kciuki za rozwój tej inicjatywy.
2: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Dramatyczna sytuacja w Wenezueli. Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w wyniku dwóch trzęsień ziemi. Z pilną pomocą humanitarną rusza Caritas Polska. Pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa i wstępna ocena zniszczeń. Biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy, liczba ofiar będzie niestety rosła, ocenia w rozmowie z naszym reporterem strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak sam wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach ludzi pod gruzami. Rozmawiał z nim nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w trwającej akcji?
5: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
6: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
5: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
6: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
5: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guarii. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Centrum Radomia uroczyście wkopano kapsułę czasu. To z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego w tym mieście. W szczelnie zamkniętym pojemniku znalazły się materiały o radomskim czerwcu, koszulka przekazana przez kibiców Radomiaka oraz listy dla potomnych. Jeden z nich napisany został przez bohaterów tamtych wydarzeń.
7: Pamiętnia i oddaje hołd ofiarom czerwca 76 roku.
8: Wydaje mi się, że powinniśmy dbać o naszą historię Radomia, powinniśmy być z niej dumni.
9: Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw, spójrz na Radom. Jaki on jest piękny.
10: Dla potomnych wydaje mi się, że jest to bardzo interesujące, żeby wiedzieli, jak było 50 lat wcześniej.
2: A kapsuła ma zostać otwarta w 2076 roku, w stulecie radomskiego czerwca.
11: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Pogoda.
2: W pogodzie nic się nie zmieniło. Najbliższe dni słoneczne, bez opadów deszczu i z temperaturą do 34 stopni. W nocy lokalnie termometry mogą wskazać 20 stopni. Wysoka temperatura w dzień i w nocy zostanie z nami do początku przyszłego tygodnia. A dziś do końca dnia słonecznie i sucho i bez opadów. Wiatr przeważnie słaby, na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni, na przeważającym obszarze kraju około 30, a najcieplej dziś na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej, tam 34 stopnie.
11: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Zagraliśmy Highway to Hell, teraz Hell's Bells. Cóż mogę poradzić, że słowo hell tak często pojawia się w tekstach AC/DC. No i hell to my mamy jeszcze dodatkowo za oknem. Tak to wygląda na ten moment. A ja się kłaniam Państwu po 17. Michał Cieślik. Przed nami ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na pewno bardzo przyjemna godzina dla kogoś, komu rozdam zaproszenie na festiwal Colors of Ostrava. Dzwonię niebawem w tej sprawie do kogoś z Państwa. Teraz 16 minut po 17 i mam Suede w tym momencie, Emotionally Unavailable. Za niecały miesiąc, 23 lipca, grupa Suede na koncercie w Warszawie.

0: To było Manam w Estrock. Nie poganiaj mnie i niech nikomu przy tej temperaturze nie przychodzi do głowy poganianie kogokolwiek. Tym bardziej, że to już taki przedpiątek w tym momencie nam się zrobił. 22 minuty po godzinie 17. Manam za nami. The Offspring za chwilę pojawią się u nas.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
5: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
1: Reklama.

0: Come Out and Play, The Offspring w Este Rock, a ja... O, Ole mam po drugiej stronie. Co tak skrzypi?
1: No to nie skrzypi, to dzieci na mieście.
0: Okej, myślałem, że wiesz, tam jakieś kości czy coś, ale nie, nie, aż tak to nie.
1: Nie, nie, nie, jeszcze nie.
0: No dobrze, Ola się szykuje do zakończenia roku szkolnego, to już jutro, tak? I potem szaleństwo.
1: Tak, potem wakacyjki.
0: Słuchaj, te ancymony dały ci popalić w tym roku?
1: No wstawmy to bez komentarza.
0: No taka dyplomatyczna dosyć odpowiedź. Nigdy nie wiadomo, jaki ancymon może cię podsłuchiwać w radiu w tym momencie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Okej, no dobrze,
1: wszystkie
0: tak będzie.
1: Wszystkie są przekochane.
0: Tej wersji się będziemy trzymać, dokładnie. A właśnie, a propos wakacji, jakie plany na te najbliższe 2 miesiące?
1: Może piasek, odpoczynek. I może jeszcze ktoś mi coś, nie wiem... pomoże wymyśleć.
0: Może pomoże, tak? Słuchaj, może piasek, czyli domyślam się, że to będzie północ kraju, to ja miałbym taką małą propozycję związaną z wycieczką na południe, czyli w dół mapy, chociaż niektórzy mówią, że Czesi też mają dostęp do morza.
1: Podobno.
0: Bo tam dobre
1: podobno
0: połączenie autostradowe jest, tak?
1: Podobno. Z Czech.
0: Tak, dobrze, Ola, oczywiście dzwonię w sprawie biletów, karnetów na festiwal Colors w Ostrawa między 15 a 18 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku też tam będziemy, też będziemy się bawić z naszymi słuchaczami. I z tobą, i twoją osobą towarzyszącą, bo oczywiście dwa karnety wędrują do ciebie. Należy się.
1: Bardzo dziękuję. Ahoj, bym powiedziała.
0: Śmiało. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No dobrze, za ciężki trud włożony w edukację twoich ukochanych dzieci. Taki prezent
1: jak najbardziej
0: się należy. To dobrej zabawy życzę, Ola. Trzymaj się.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Hej.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dzisiaj, drodzy państwo, Światowy Dzień Smerfa. Ty nie tylko jesteś marudo, ale też jest ważniak, jak się okazuje. Natomiast słuchacze szukają odpowiedniego smerfa i postaci dla Aśki.
4: Zobaczki, Dzień Smerfa mówicie, to panie Asia ma ułatwione zadanie, nie? Mogłaby być tylko jednym smerfem.
3: No, dokładnie.
5: Ciekawe.
3: Łasuchem.
6: Wyraziłem swój sprzeciw wobec jego zdania i nie wiem dlaczego, kupując truskawki, obaj spędziliśmy 5 minut na tłumaczeniu sobie nawzajem, kto ma, a kto nie ma.
3: Drodzy państwo, i facet nawet miał niezłe argumenty, ale poddał się, kiedy Wojtek zastosował udech Shiji Jujigatame.
6: Tak, jesteś głupi. I przebiłem jak Jokerem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Este Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Este Rock. Raport.
8: 17.30, Anna Kruszyńska zapraszam. Śmiertelny wypadek w powiecie łosickim. Nie żyje 36-latek. Po południu w Niemojkach mężczyzna kierujący Audi próbował wyminąć kilka pojazdów. To zakończyło się tragicznie.
9: Mieszkaniec powiatu siedleckiego, próbując wrócić na swój pas ruchu, uderzył w tylny narożnik naczepy, po czym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, co doprowadziło do wywrócenia samochodu.
8: Relacjonuje aspirant Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, policja apeluje o ostrożność. Warszawa dusi się w smogu. Polski alarm smogowy przeprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w stolicy. We wszystkich 80 lokalizacjach wyniki pomiarów były wyższe niż rekomendacja WHO. Zanieczyszczenia mogą powodować szereg chorób, szczególnie wśród dzieci. Organizacja postuluje do władz Warszawy o zwiększenie strefy czystego transportu i ograniczenie ruchu samochodów w okolicach szkół.
7: Rok. Sport.
8: Na początek Liga Narodów Siatkarzy w Gliwicach. Dziś Polska zmierzy się z Turcją. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20. W pierwszym meczu turnieju biało-czerwoni wyszarpali wygraną. Pokonali Belgię 3-2. Teraz mundial. Dziś rozstrzygnięcia w trzech kolejnych grupach D, E i F. Z nich pewni awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. W grupie E oba spotkania odbędą się o 22:00. Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej będzie się mierzyć z Curaçao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. A jutro nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. I jeszcze czarny sport. W związku z prognozowanymi upałami zmienione zostały godziny niedzielnych meczów Ekstraligi i drugiej Ekstraligi Żużlowej. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Stelmet Faluba z Zielona Góra z Orlen Oil Motorem Lublin odbędzie się o 19:00, a GZ Stal Gorzów podejmie Fogo Unii Leszno o 21:00. W drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski Polonia Piła rozpocznie się o 17:30.

To był Lady Punk w Esteroki, Vademecum Scouta. Właśnie a propos, wakacje się zaczynają. Dla niektórych dobry pretekst zerwać z tak zwaną marszurutą i trochę wyskoczyć z tego kołowrotka codzienności, do czego zresztą zachęcam. Taki reset naprawdę robi bardzo dobrze. 23 minuty do 18 nam pozostają. Gansi i Nothing przed nami w Esteroki.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Avatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Reklama.

To jest Tilaf i Warszawa w ST Rock. Na kilka chwil przed godziną 18. O 18 Ania i najnowszy raport, już teraz gorąco zapraszamy. Potem Michał i czwartkowy radar. A my słyszymy się znowu jutro, trochę wcześniej niż zazwyczaj w tym tygodniu, bo już o 13 i do 17 będziemy spędzać wspólnie to piątkowe popołudnie, na które już teraz Państwa gorąco zapraszam i liczę na Państwa obecność. Michał Ciślik, póki co dziękuję za dziś. Zmykam, dobrego wieczoru. Bittersweet Symphony i The Verve ode mnie na koniec. Tymczasem pa.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończynowych.
1: Reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
1: Reklama.
10: Gorąco na sesji Rady Warszawy, wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Wybuch na kampusie w Poznaniu, wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. W ciągu dnia ponad 30 stopni, cała Polska w pogodowych alertach.

0: wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl. Reklama.
1: Gorąco na sesji Rady Warszawy, wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Wybuch na kampusie w Poznaniu, wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. W ciągu dnia ponad 30 stopni, cała Polska w pogodowych alertach.

0: Trzaskowski i zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, to odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
1: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
2: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
0: Do porządku obrad włączono złożone przez radnych opozycji wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe do końca lipca. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. W budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza doszło do eksplozji.
3: Tam studentka, wykonując prace chemiczne, wywołała reakcję, której przebieg pozostaje w trakcie ustaleń. W wyniku tego zdarzenia doznała poparzeń w obrębie dłoni, punktowo twarzy oraz nóg. Została zabrana do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża.
0: Mówił Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. W akcji brało udział 8 zastępów strażaków i grupa chemiczna. Policja wyjaśnia sprawę.
3: Na miejscu pracowała policyjna grupa śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Na dzisiaj zaplanowane są także działania z biegłym zakresu pożarnictwa, które oceni miejsce tego zdarzenia. Na ten moment trwa wyjaśnianie okoliczności, a także analiza przebiegu zdarzenia przez ekspertów.
0: Poza ranną studentką w pomieszczeniu było jeszcze 15 osób, które samodzielnie opuściły budynek przed przyjazdem służb ratunkowych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Żar leje się z nieba, cała Polska w pogodowych alertach. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Policja i pogotowie przypominają, że taka pogoda może być bardzo niebezpieczna. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji u osób, które źle znoszą taką pogodę, mówi ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
6: Szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem, ale również udary cieplne i udary słoneczne.
5: W Bydgoszczy w kilkunastu miejscach ustawiane są kurtyny wodne. Niektóre już chłodzą przechodniów.
7: Długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić. Nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
5: Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę na to, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Dziecko, starsza osoba, która zasłabła z powodu wysokiej temperatury, albo zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie.
0: A w takiej sytuacji trzeba poinformować odpowiednie służby.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
0: Najbliższe dni z temperaturą do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy. Dziś słonecznie, sucho i bez opadów. Na północnym wschodzie i nad samym morzem 26 stopni. Najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na ziemi lubuskiej, tam 34 stopnie. W związku z wysoką temperaturą IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę i początek przyszłego tygodnia. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 39 stopni, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakiej ważnej lekcji udzielił kiedyś Mick Jagger. Billy z The Smashing Pumpkins zapowie 60 utworów, a ponadto zerkniemy na bicepsy pewnego poznańskiego składu. Ale zanim to wszystko, czas na małą przypominajkę z lat 90. No, my z Anią pamiętamy. To Human. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam. Najlepsze roczniki do 21. Ta pauza to z powodu wieku. Człowiek już nie wszystko pamięta.

Żeby się utrzymać na tym szczycie, to trzeba jednak do tej muzyki podchodzić z pasją. A podchodzenie do czegokolwiek z pasją powoduje to, że wchodzimy w ten świat coraz głębiej, widzimy nasze błędy, poprawiamy je, stajemy się coraz lepsi. I nie chodzi tylko o instrument, tylko o całą otoczkę, o to wszystko, co dzieje się także na scenie. Tak naprawdę laik, który nigdy nie stał na tej scenie setki, tysiące razy, nie jest w stanie zauważyć tych niuansów, które tak naprawdę tworzą te wielkie zespoły. Joe Satriani kiedyś opowiedział o tym, jak Mick Jagger z The Rolling Stones podczas swoich solowych koncertów w Japonii w 1988 roku, kiedy towarzyszył mu na scenie Joe Satriani, dał mu kiedyś bardzo ważną lekcję. Joe mówi, że Mick powiedział mu, że w takich miejscach jak Tokyo Dome trzeba więcej machać do publiczności, a mniej grać. To myślę, że było bardzo szokujące dla Joe Satrianiego jako niesamowitego wirtuoza gitary. Ale Joe mówi, że w ten sposób chciał mu powiedzieć: nie skupiaj się na graniu tych wszystkich dźwięków, bo osoba na drugim krańcu sali i tak cię nie usłyszy i nie będzie widzieć. Ale jeśli do niej pomachasz, grając dłużej jeden dźwięk, ucieszy się, bo pomyśli: pomachał do mnie, gdy grał tę wspaniałą nutę. Jak mówi na koniec Joe Satriani, to mi dało do myślenia o mojej pracy jako muzyka, ale też jako wykonawcy. I to są właśnie te niuanse, które sprawiają, że takie zespoły jak The Rolling Stones nadal są na ustach całego świata.

Jak słychać, wakacyjnie nam się zrobiło. Jeszcze tylko do jutra. A jak jesteśmy przy wakacjach, to 25 lat temu wakacje postanowił sobie zrobić od The Smashing Pumpkins pan Billy Corgan. I to było w 2001 roku, kiedy zapragnął stworzyć zespół z One. Wtedy Jimmy, Paz, David i Matt mu towarzyszyli, no i panowie stworzyli kilka pięknych kompozycji. I dzisiaj można śmiało powiedzieć, że ten zespół wraca, ponieważ wyda wyjątkowe płyty. To będą, drodzy państwo, najprawdopodobniej dwa krążki, ponieważ lider formacji The Smashing Pumpkins postanowił otworzyć swoje muzyczne archiwa. I teraz, żeby wyjaśnić, tych nowych kompozycji będzie bardzo dużo. Bardzo dużo to nie 5, to nie 10, ani 20. Dużo to nawet nie jest 40 nowych utworów, które wyda lider formacji The Smashing Pumpkins. Natomiast, żeby było jasne, nowe utwory to w tym wypadku nie oznacza żadne alternatywne wersje tych utworów, które znaliśmy, albo nie daj Bóg jakieś wersje demo stworzone przez wujka Zdziśka. Nic takiego. Sam Billy Corgan zapytany mówi, że to jest ponad 60 niewydanych piosenek z One, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane. Jak mówi, nie mówię o różnych wersjach tych samych utworów, ale o zupełnie innych kompozycjach. Jak mówi na koniec, w tym zespole naprawdę dużo się pisało. Natomiast fani Billy'ego Corgana by chcieli zapytać, kiedy będzie się pisać tak, jak pisało się wtedy. To chyba najlepszy rocznik. Chociaż nie mój, ale muzycznie uwielbiam.

0: że muzycy pozostają w kontakcie i nie mówią ostatecznego nie. No dobrze, to czekamy, aż ostatecznie w końcu powiedzą tak, bo to już kilka lat.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zespół Niemen Enigmatic, z którym miałam przyjemność i zaszczyt współpracować w latach 70. i śpiewałam tam w chórku.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Pęko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywiście.

0: mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywiście

0: dni bez wcześniejszych produktów kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
3: Reklama.

To skoro już tak legendarnie nam się zrobiło, to ja proponuję przy tych legendarnych dźwiękach pozostać, tylko zmienić tę naszą muzyczną destynację na bardziej oszczędną, by nie powiedzieć poznańską. Panie i panowie, przed nami zespół Acid Drinkers, który nie bierze jeńców.

To skoro już tak legendarnie nam się zrobiło, to ja proponuję przy tych legendarnych dźwiękach pozostać, tylko zmienić tę naszą muzyczną destynację na bardziej oszczędną, by nie powiedzieć poznańską. Panie i panowie, przed nami zespół Acid Drinkers, który nie bierze jeńców.

0: Nie tylko nie wierz nigdy kobiecie, ale nie wierz także wpisom, które pojawiają się oficjalnie na profilu facebookowym Budki Suflera. Tak mógłby napisać Marek Raduli, który ostatnio zdenerwował się tymi życzeniami urodzinowymi, które pojawiły się na tym profilu, ponieważ twierdzi, że ktoś złośliwie napisał nieprawdę, a właściwie pominął pewne ważne fakty koncertowe, które dotyczyły jego współpracy z Budką Suflera. W pewnym momencie nawet w internecie napisał, że osoba redagująca ten tekst wykazała się pełną ignorancją i niekompetencją. Nawet napisał, że wydaje mu się, że to wszystko było pewnego rodzaju zamierzoną złośliwością. Wiemy o tym, że i Marek Raduli, i Krzysztof Cugowski zdystansowali się od byłych kolegów. Natomiast, żeby sięgać po takie złośliwości, ja myślę, że ktoś by mógł powiedzieć, że są w tym zespole ludzie małostkowi, ale że aż tak i jeszcze im się chce po tych wszystkich latach. Panie Marku, najważniejsze, że my wszyscy pamiętamy o tym, co działo się przy okazji płyty Budka Akustycznie, Budka Suflera Live 94 czy w Carnegie Hall. Więc proszę się nie martwić, to, że czasami profil Budki Suflera zapomina, to my Fest Rock będziemy zawsze o pana zasługach pamiętać.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Fest Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
3: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinien się urodzić w moich czasach.
2: Nie, nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę, wiesz, jest problem.
3: Ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak może tak złośliwym hamem?
3: O, dziękuję.
2: Nie jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 m3 przestrzeni ładunkowej i ładowność

0: do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: SK Rock Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co panowie z System of a Down przygotowali dla swoich fanów, a ponadto sprawdzimy, o co chodzi z tą jutrzejszą premierą Metaliki. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który został w tym tygodniu ogłoszony jako jedna z gwiazd Poland Rock Festival. Panie i panowie, to POD. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania.

A propos historii tego wyjątkowego zespołu, ten słynny, zniszczony bas z okładki albumu The Clash trafił do londyńskiego muzeum. To jest oficjalnie potwierdzona informacja. Natomiast warto wspomnieć, co stało się tak naprawdę przyczynkiem, dlaczego ten bas przez pana Paula został zniszczony. Pan Paul lata temu powiedział, że ochroniarze pod sceną nie pozwalali publiczności wstać z miejsc i bawić się na koncercie, a to sfrustrowało go do tego stopnia, że po prostu roztrzaskał ten bas. Jak mówi, niestety człowiek ma tendencję do niszczenia rzeczy, które kocha. Ja nie będę teraz mówić ani sugerować nic na temat niszczenia rzeczy, które się kocha, natomiast o frustracji mógłbym powiedzieć dużo. A on jeszcze więcej. To pan Artur Rojek, to W objęciach, z jego najnowszej płyty, która sprawia, że pan Artur już od pewnego czasu nie jest sfrustrowany. A zmysłowic, wszystko w porządku, gdyby ktoś pytał.

so up high. When you free your eyes eternal. No, nie ukrywam, że będzie teraz przeze mnie przemawiać rozczarowanie. Dlatego, że liczyłem, jako że panowie pojawią się podwójnie w Warszawie na Stadionie Narodowym, liczyłem na to, że to ogłoszenie o uruchomieniu specjalnych sklepów typu pop-up, do których, no bądźmy szczerzy, jakoś przyzwyczaił nas zespół Metallica. Liczyłem na to, że ten sklep pojawi się też w Polsce, no bo w końcu unikatowe gadżety, limitowane wydania płyt, ekskluzywne odzieże, to wszystko, drodzy państwo, a do tego jeszcze piękna rocznica, 25 lat od wydania przełomowego albumu Toxicity. No i człowiek chciałby powspominać sobie, posiadając jakąś taką kurtkę sportową, koszulkę koncertową, spodenki, kolekcjonerskie plakaty, limitowane wydania winyli. No ale panowie, mimo tego, że podwójnie pojawią się w Polsce, postawili na inne destynacje, gdzie pojawi się 5 tego typu sklepów. To będzie Sztokholm, to będzie Paryż, to będzie Berlin, to będzie Düsseldorf i to będzie Londyn. A po 2 dniach, po tym jak ten londyński sklep się zamknie, no to panowie pojawią się w Polsce. No jest

0: Ciekawe, czy będą jeszcze potrafić stworzyć jakąkolwiek nową płytę bez wcześniejszego wyjazdu do Francji na wesele kolegi. Bo przyznam szczerze, że powód jest genialny. Ja bym go powtarzał za każdym razem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżam

0: do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Radio SK Rock poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi.
11: To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Reklama. Dobrze.

A to tylko mała zapowiedź całości, którą to całość dostaniemy 2 października. Pan Johnny Marshall, były gitarzysta formacji The Smiths, szykuje swoją nową płytę The Age of Everything. Płytę, która 2 października będzie miała swoją premierę. Co ważne, płyta, która może być bardzo, bardzo ciekawa. Ostra, szybka, dynamiczna, pełna pomysłów i możliwości. Tak opisuje właśnie tę płytę ten artysta. A my czekamy oczywiście nie tylko na ten krążek, ale także aż pan Johnny Marr w końcu przestanie tworzyć swoje własne muzeum. Kilka dni temu stwierdził, że męczy go to, że ma tak dużo gitar, że ma wrażenie, jakby mieszkał w muzeum i dlatego będzie sprzedawał ponad 100 gitar. I uwierzcie mi, to są naprawdę bardzo unikatowe instrumenty, nie tylko ze względu na to, jak wyglądają i co to są za instrumenty, ale także tam, gdzie się muzycznie pojawiały. To tak swoją drogą. Natomiast chciałem powiedzieć tylko oficjalnie, że bardzo mi się nie podoba to, co pojawia się w polskich mediach na temat tych nagłówków o tym, że wraca najbardziej znienawidzona płyta Metalliki. Ja bym nie chciał, żeby dalej powielać ten wizerunek krążka Reload, no bo wiemy, że tak naprawdę różnie bywało w tamtym czasie. Panowie szukali swojej drogi, znaleźli tę drogę na szczęście. Natomiast każdemu zdarza się potykać, ale żeby od razu pisać o tej nienawiści, no to chyba przesada. Panie i panowie, jutro na sklepowych półkach pojawi się reedycja tej płyty. Myślę, że warto do niej podejść nieco inaczej niż zawsze. To Sad But True i Metallica w SC Rock.

0: Do dzisiaj pamiętam, jak poraziły mnie te słowa Tomasza Lipińskiego, który zapytany o tekst do tego utworu, do jednego z pierwszych utworów, które napisała Brygada, powiedział szokująco, że leciał na freestylu, bo nigdy nie miał prawdziwej rodziny. Do dzisiaj pamiętam, jak te słowa wryły mi się w pamięć.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mówimy o festiwalu Kolorzowo Strawa, który odbywa się w czeskiej Ostrawie.
3: Jak to ładnie powiedziałeś, to Kolorzowo Strawa?
2: Tak, ładnie. Po czesku. No. Bardzo ładnie. Pierwsze spostrzeżenie, że zazwyczaj chcemy być jak nasi rodzice, prawda? Zawsze jest jakoś tak, że gdzieś tam w kierunku tego, że te zawody uprawiają...
3: Ja nie chciała przez... wcale właśnie, widzisz?
2: Widzicie mi żart.
3: Dobra, przepraszam.
2: Zawsze chcieliśmy być jak nasi rodzice.
3: A szkoda tak samo. Wychodzi.
2: Ja chciałem być księdzem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi.
10: To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Reklama.

0: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Reklama.

tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowy singiel od Pana Spiętego, posłuchamy, co przyszykowała dla fanów pani PJ Harvey, a na koniec nowa dziwna wiosna. Ale zanim to wszystko, czas na znane warzywa nie do zatrzymania. To Can't Stop, Michał Prykopowicz, kłaniam się. Paprycznie zapraszam przynajmniej do 21. Bo kto wie, może zostanę minutę dłużej.

Ja już jestem gotowy na tę naszą dzisiejszą nowość. A mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi na śmiechy, na ironię, na pytania, na obawy, na lęki, bo to jest tylko jedna z tych składowych, które pojawiają się na płycie. Na płycie w końcu inspirowanej tańcem, na płycie, gdzie też pojawia się współczesny funk, pojawia się disco, gdzie zarówno tradycyjne formy bolero czy tango łączą się właśnie z tymi wspomnianymi gatunkami. To wszystko spod ręki zdolnego pana Huberta. Zdolnego pana Huberta, którego świetnie znacie jako spiętego z formacji Laocze. Pan Hubert postanowił zaprezentować swój w końcu drugi singiel z nowej płyty. Jak pisze, dla wszystkich Kowalskich, Robaczewskich i Walczaków, abyście znaleźli sławetne wejście. Jak mówi, jest też do tej kompozycji klip koncertowy. Zdjęcia do niego powstawały podczas kwietniowego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Jeśli byliście, oglądaliście, to teraz możecie także siebie zobaczyć na małym albo większym ekranie. Przypominam, że Spięty wydał płytę Full HD i to właśnie z niej, to Kowalski własnego losu i drugi singiel z tej płyty.

Jakże pięknie, jakże klasycznie. I przy takiej klasyce pozostaniemy, chociaż będzie też polski wątek, ponieważ kiedy zobaczyłem, że PJ Harvey wraca ze swoim nowym singlem kosmicznym Voyager, który jest mocno inspirowany oczywiście sondami, które wypuściła NASA w 1977 roku, pomyślałem, wow, no trzeba sięgnąć po tę kompozycję. A później pomyślałem, że w końcu PJ Harvey to jest taka artystka, która przynajmniej w radarze dosyć rzadko gościła w tej historii. I później od razu zacząłem myślą wracać do tego, co wydarzyło się w Teatrze Roma w 2007 roku, kiedy formacja Hey grała koncert w ramach MTV Unplugged i w pewnym momencie na scenie pojawiła się Agnieszka Chelińska i wspólnie panie wykonały pewną kompozycję właśnie z repertuaru PJ Harvey. I tak sobie pomyślałem, a żeby tak dzisiaj może zagrać ten oryginał

0: Oryginalny Shocking Blue rodzice znają. Natomiast warto wspomnieć, że ten szwedzki zespół postanowił wziąć na warsztat jeszcze kilka innych zacnych kawałków disco. Polecamy Royal Republic. Chociaż ci, którzy bywają na Poland Rock Festival, chyba tego zespołu już nie trzeba im przedstawiać.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
2: Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

był antywojenny protest song poświęcony tragicznym konfliktom w Irlandii Północnej, a szczególnie temu, co wydarzyło się w angielskim mieście Warrington w 1993 roku. Pozwolą Państwo, że nie będę wracać do tej podwójnej tragedii. Natomiast jak jesteśmy przy Naj, to warto wspomnieć i oddać głos Dawidowi Karpiukowi z formacji Dziwna Wiosna, który powiedział, że stworzyli najgłośniejszy jak dotąd numer. Powiedział, że on jest dzisiaj jak rozpędzona supernowa, jak złamane serce, jak rozwalona głowa. I wcale nie użył słowa rozwalona, ale my szanujemy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Panie i panowie, to ich nowe światła miasta, no i nowa dziwna wiosna.

0: To Breaking Benjamin na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. A skoro pojawiły się te pamiętniki od Jane, to ja proponuję przy muzycznych pamiętnikach pozostać, tylko zmienić osobę, która będzie je prezentować. Ponieważ już za kilka chwil, po 21 na antenie Eski Rock w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego, dzisiaj o swoich muzycznych inspiracjach będzie opowiadać legendarna Krystyna Prońko. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 17:00 wyjątkowo do Eski Rock. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Był muzyczny dom, bo bez przerwy się rozlegały jakieś dźwięki. Ja wracając ze szkoły, w szkole podstawowej, darłam się w niebogłosy na tej klatce schodowej, bo mi się pogłos podobał.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia i to będą naprawdę kawałki mojego życia. Krystyna Prońko.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Kolejny mecz

0: Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To są kawałki mojego życia, Wojtek Góralski po tej stronie mikrofonu. Myślę, że dzisiaj dla wielu osób zaskoczenie, niespodzianka. Dla mnie też szalona przyjemność i sceniczna wysokość. Krystyna Prońko, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Króciutko, zanim zaczniemy, przejdziemy...
4: Bardzo ładnie Pan to powiedział.
3: Pasuje, nie?
4: Nie wiem, no.
3: Trudno się z tym nie zgodzić. No proszę sobie nie umniejszać.
4: Dwa centymetra.
3: No dobrze, ale ta korona niewidzialna nad głową jest cały czas bardzo wysoka. Pani pochodzi z miasta, które kojarzy mnie osobiście się z Edwardem Jancarzem, z Władysławem Komarnickim, z Bartoszem Zmarzlikiem, z Dawidem Kwiatkowskim, z hasłem Stilon. A pani z czym się kojarzy Gorzów Wielkopolski?
4: Z datą mojego urodzenia.
3: No to na pewno, no, ale trochę pani tam mieszkała, nie? To nie jest tak, że pani tam jakby była tylko na początku.
4: Miałam, chodziłam do szkoły, do szkół w ogóle, zdawałam maturę, pierwsze kroki wokalne tam stawiałam, pierwsze zespoły tam powstawały, w których śpiewałam. Wszystko się działo tam w tym miejscu pod nazwą Gorzów Wielkopolski, co było dla mnie pierwsze. Więc to jest takie miejsce dla mnie szczególne.
3: Dobrze, dzisiaj trochę sobie powspominamy też muzycznie. Dziękuję w ogóle za przyjęcie zaproszenia do tejże audycji. Wiem, że przygotowała pani cały zestaw bardzo pięknych wspomnień muzycznych. No to posłuchajmy. Kawałki życia Krystyny Prońko-Westerok. Utwór numer jeden?
4: Bardzo lubiłam Krymów, to może najpierw Crossroads.
3: A jakieś wspomnienie, cokolwiek z tym, czy po prostu gramy?
4: Gramy.
3: Gramy. No to posłuchaj.

0: Proszę Państwa, przypominam, w kawałkach mojego życia Krystyna Prońko dzisiaj prezentuje muzykę swojego życia. Czesław Niemen, jak nie mam teraz w kolejce, jako utwór numer dwa.
1: Czesław Niemen, no tak, to jest zespół Niemen Enigmatic, z którym miałam przyjemność i zaszczyt współpracować w latach 70. i śpiewałam tam w chórku, ale kontakt z Czesławem, no z Czesławem.
0: A właśnie, weszło od razu, prawda? Czasy tamte się przypomniały.
1: Z Czesławem zrodził się ze współpracy naszego zespołu, który powstał w Rzeszowie. Zespół nazywał się Respekt, od znanego przeboju Arety Franklin pod tym samym tytułem. Ja byłam zafascynowana Aretą i tym utworem i w związku z tym podałam, że może Respekt, no i tak zostało. Zespół się tak nazywał. W każdym razie dostaliśmy jakimś cudem zaproszenie. Cudu tam pewnie nie było, ale jakieś działania menadżerskie, o których ja nic nie wiem. Zostaliśmy zaproszeni do wspólnych koncertów z Czesławem jako support. One się odbywały w maju, a myśmy zaczęli swoją pracę jako zespół w styczniu 1970 roku i no, to zaproszenie przyjęliśmy, bo to był dla nas wielki zaszczyt. Byliśmy przeszczęśliwi w ogóle wszyscy. A przypuszczam, że zespół został zaproszony głównie dlatego, że myśmy miały, zespół był wokalno-instrumentalny, ale wiodącymi postaciami były trzy dziewczyny w chórku. To znaczy Ela Linkowska, Zosia Borca i ja. I myśmy tam właściwie robiły głównie tę robotę w całym zespole, bo śpiewałyśmy cały czas. I pewnie to był element przetargowy, że myśmy w tym zespole na trasie z Niemenem wylądowały, bo Sław, słysząc jak my brzmimy, natychmiast nas zaanektował do swoich utworów. Po czym wszystko się porozpadało, tam Respekt przestał istnieć, natomiast chórek przetrwał i konsekwencją tej współpracy było między innymi zaproszenie do nagrania płyty z Czesławem. I to jest ten czerwony podwójny album, gdzie nasz chórek towarzyszy Czesławowi w kilku utworach, między innymi w takiej piosence, którą ja bardzo lubię osobiście, Italiam, Italiam.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Dziś w kawałkach mojego życia przypominam Krystyna Prońko, rozmawiamy sobie o muzyce okołorokowej i nie tylko, zespół Human. Powiedziała pani, że to koniecznie musi się tutaj pojawić i koniecznie to musi być utwór polski.
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: I nie tylko ten. Dlatego, że był taki czas, że miałam możliwość i przyjemność współpracy z różnymi rozgłośniami radiowymi w Polsce, ponieważ ze swoim partnerem Jackiem Banachem robiliśmy audycje radiowe. I w tych audycjach radiowych wykorzystywaliśmy różne polskie i niepolskie płyty, które kupowaliśmy sami oczywiście, bo nikt nam ich nie dał. Ale wybieraliśmy je według własnego gustu i własnego zapotrzebowania na to, co się ma w kolejnej audycji pokazać. W każdym razie to trwało parę lat i ja mam do tej pory te wszystkie scenariusze tych audycji w domu, bo Jacek je bardzo, że tak powiem, rzetelnie opracowywał. Sygnałem naszej audycji był Steve Ray Vaughan, ale tytułu już nie pamiętam, jakiś bluesowy numer Steve'a Ray Vaughana. Takżeśmy sobie pracowali w czasach, kiedy było trudno o pracę dla mnie jako wokalistki. Bo był jakiś, nie pamiętam już, to był chyba przełom lat, kiedy się system zmieniał. I to był bardzo trudny moment dla wszystkich. Dla artystów też. Bo ja już byłam przecież po paru nagrodach w Opolu i po innych tam rzeczach. I stąd ten Human, bo nam się bardzo ten Human podobał. A potem się pojawiły inne zespoły polskie, na przykład Hawk, który też graliśmy w swoich audycjach.
1: To zacznijmy. Human, utwór polski, bardzo dobry rokowy numer. Posłuchajmy.

0: wracając do listy, kawałek numer 4, Hołk, który już pani wcześniej wspomniała, nie wiem, czy pani
1: metalowy,
0: wie,
1: tak, tak.
0: Będą w tym roku mieli reaktywację w ramach Jarocina.
1: A.
0: Tam, nie wiem, 40-lecie chyba wypada, co prawda taki nie idealnie w czas, ale generalnie jakby aktualny dyrektor artystyczny, Michał Wiraszko, miał wielkie marzenie, żeby to się wydarzyło.
1: I co zebrali?
0: Zadzwonił do Darka Malejonka i powiedział: słuchaj, chcę, żebyście wrócił. Nie, nie ma szans. Dzwonię do twoich kolegów, wszyscy są za. No i grają.
1: No i to dobrze, no bardzo dobrze takie powroty. Co prawda, nawet jeśli są chwilowe, to są bardzo moim

0: zadzwonię, żeby to się wydarzyło.
1: I co, zebrali?
0: Zadzwonił do Darka Malejonka i powiedział: słuchaj, chcę, żebyście wrócił. Nie, nie ma szans. Dzwonię do twoich kolegów, wszyscy są za. No i grają.
1: No i to dobrze, no bardzo dobrze takie powroty. Co prawda, nawet jeśli są chwilowe, to są bardzo moim

0: kawałki mojego życia w Esce Rock.
1: Jesteśmy cały czas w Radio Esce Rock w kawałkach mojego życia, czyli mogę powiedzieć, tak naprawdę rozmawiam z koleżanką po fachu, skoro pani tyle audycji radiowych już ma na koncie.
2: No mam trochę, tak, rzeczywiście. I nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o tak, jak pan widzi.
1: No wiem, absolutnie. No, się jakby nie spodziewałem się, żeby pani miała jakikolwiek problemy z tym, żeby przyjść do radia.
2: I się boją mikrofonu i nie bardzo chętnie, że tak powiem. No, ja jestem przyzwyczajona już nie tylko dlatego, że mam ciągle mikrofon w ręku w pracy, tylko po prostu jest, zawsze mnie radio fascynowało w jakiś sposób.
1: Dżem. Kawałek numer 5 i 6 właściwie, tu będą dwa dżemy. I będą, też pani zwróci uwagę, że to jest bardzo ważny zespół.
2: Bardzo ważny zespół i bardzo ważny koncert, bo on jest zanotowany na płytach Listy do R. Te płyty powstały już po śmierci Ryśka Riedla. W jego rocznicę został zorganizowany koncert w Spodku, na który zostało zaproszonych bardzo wielu znaczących wokalistów, w tym Czesław na przykład był. Mhm. Zresztą na tych płytach, bo ja je też mam, też można sprawdzić, kto tam był. Poproszono mnie, żebym zaśpiewała dwa kawałki, które właściwie chyba nawet mogłam sobie wybrać. Już nie pamiętam dokładnie okoliczności, ale padło na Outsidera i padło na Jesiony. Mhm. O tyle, o ile Outsider jest w miarę podobny, chociaż trochę zmieniony, podobny w sensie, no w ogóle, no bo śpiewa kobieta, trochę trzeba było zmienić tekst i tak dalej. I aranżacja jest nieco zmieniona. Natomiast Jesiony są aranżacyjnie kompletnie przemeblowane i jest to zupełnie inny numer niż śpiewał
1: Rysiek.
2: Rysiek, tak.

0: Ale jakbym miała wybierać między tymi dwoma, to bym wybrała właśnie Jesion, gdyby trzeba było zaśpiewać to ponownie. No to w związku z tym proponuję obydwa, bo ja też mi się to bardzo podoba. Mnie, bardzo je lubię. Propa Outsidera to jest nagranie koncertowe. Publiczność śpiewała swoje, a ja śpiewałam swoje. Myślałam, że ja tego nie uciągnę do końca, bo to była taka rozbieżność, że tak powiem, wersji.
1: Bo wszyscy szli z przyzwyczajenia.
0: No oni szli wersją Riddla, a ja śpiewałam trochę inaczej i, co, i w innym tempie w ogóle było inaczej wszystko. Ale to słychać na tym, to jest bardzo ciekawe nagranie.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
1: Kawałki mojego życia w Esce Rock.

0: Przypominam dziś w kawałkach mojego życia Krystyna Prońko. To co dalej, pani Krystyno, w playliście na dzisiaj?
1: Jest jeszcze Spencer Davis Group. Ona powinna być na początku. Spencer Davis Group, bo to są czasy Cream. To była taka grupa, którą dyrygował i w ogóle był chyba założycielem, dokładnie nie wiem, Steve Winwood. I on w pewnym momencie, to była postać, która mnie bardzo interesowała. Dopiero po iluś tam latach tak naprawdę zorientowałam się, o co chodziło temu Steve'owi Winwoodowi w tym, co on robił z muzyką. Chodziło mu o brzmienie. I on wypracował sobie taką ścianę dźwięku, taki sposób nagrywania i realizacji, który się różnił nieco od ogólnie przyjętej techniki nagraniowej. I to się bardzo sprawdziło i nie wiem, jak to określić, bo tego trzeba było posłuchać, żeby to dokładnie... Nie będę tego tłumaczyć, bo to posłuchajmy Spencer Davis Group. I'm a Man. To jest bardzo znany numer.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Jesteśmy, proszę Państwa. Przypominam, to są kawałki mojego życia. Niezmiennie Krystyna Prońko dzisiaj razem ze mną w ESC Rock. Przechodzimy do, nie wiem czy Państwu będzie ten znany zespół, ja dosyć dobrze kojarzę i mam ogromny szacunek, Rebel Babel. Rebel Babel Ensemble też, czyli taka orkiestra, która gra fantastycznie, nawet trudno chyba nazwać, co to jest za rodzaj muzyki.
2: Oni grają wszystko.
1: No właśnie.
2: Wszystko i wszyscy i wszystko. I jest to trochę pozornie bałaganiarskie, ale wręcz przeciwnie, tam jest wielki porządek i nie ma żadnego bałaganu. Ale wygląda bałaganiarsko. Mhm. Zawiaduje tym wszystkim Luke. To już przybliżenie takie dość wyraźne. Ja miałam z nimi kontakt po raz pierwszy, jak mnie Luke zaprosił do wykonania piosenki, którą napisał na płytę, którą wydał pod swoim pseudonimem, czyli Luke. Zaprosił mnie do nagrania piosenki w związku z tym, i to zrobiłam. Bardzo, to był taki pierwszy kontakt bardzo rzeczywisty, bo ja byłam i na próbie, i na... Ja już nie pamiętam, czy przedtem myśmy się jakoś spotykali. Nieważne, w każdym razie chyba tak, bo pamiętam...

0: Pamiętam, że jakiś gość Sylwestra żeśmy zagrali razem i ja przyjeżdżałam do Wrocławia na próbę, a potem były jakieś próby w Warszawie już z całą orkiestrą i nawet wysyłałam chyba jakieś partytury, żeby dostosowali te partytury, które ja mam do ich składu, żeby można było zaśpiewać inne piosenki niż tę jedną. Natomiast tę jedną to śpiewałam później przy jakichś tam okazjach wspólnych koncertów, ale w okrojonej wersji, bo tego brzmienia, które się udało uzyskać na nagraniu, no to trudne było do uzyskania później na żywo. To jest bardzo fajny numer. Powiedziałabym, że autobiograficzny, jeśli chodzi o Luka. No i tyle.
1: Proszę Państwa, zatem podsumowując ten fragment audycji, bo umawialiśmy się wcześniej na zespół Rebel Babel, ale zagramy sobie najpierw kawałek pod tytułem W związku z tym, z gościnnym udziałem Krystyny Prońko, artysty, który sygnuje się skrótem LUC, Luk, czyli Łukasz Rostkowski, raper, producent muzyczny, niesamowity twórca pochodzący z Zielonej Góry, mieszkający przez wiele lat we Wrocławiu, teraz chyba stacjonuje w Trójmieście, jeżeli się nie mylę, a później orkiestra Rebel Babel Ensemble z utworem Lingon Lingon i z gościnnym udziałem m.in. Meli Koteluk. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Zapraszam do słuchania, słyszymy się za chwilę.
2: Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę, a miłości

0: proszę Państwa, trochę chaotycznie, ale myślę, że dobrnęliśmy do końca. Przed nami kawałek zupełnie ostatni, kawałek numer 10.
1: Znaczy, ostatni to nie jest, ale...
0: W dzisiejszej audycji, tak, przypomnę, Pani Krystyna przyniosła dzisiaj tych kawałków w sumie chyba 14. Musieliśmy trochę skrócić. Tych płyt mamy w torebce jeszcze tutaj dużo do wyboru, więc moglibyśmy właściwie sklecić nawet dwie audycje. No ale jakby antena niestety z gumy nie jest, musieliśmy trochę to ograniczyć. Ja tutaj byłem prowodyrem tego, żeby skrócić. I na sam koniec będzie chyba największe zaskoczenie, bo nie wszyscy w ogóle chyba Panią znają z tej odsłony.
1: Pewnie nie. DJ Element to jest fragment Rebel Babel. Oni zrobili w ubiegłym roku, wydali taką płytę Niewypowiedziane Światy i zaprosili mnie znowu do tego, po czym zaprosili mnie do teledysku. Teledysk wylądował na konkursie teledysków w Łodzi jako teledysk niskobudżetowy i ten fragment tego jabłuszka całego po prostu wygrał. W tej kategorii wygrał. W każdym razie zrobiłam ten teledysk z nimi, zrobiliśmy ten teledysk. Ten teledysk opowiada bardzo niesamowitą historię, ponieważ opowiada w skrócie mówiąc o kłótni dwóch osób, które się pokłóciły o spadek przed sądem gdzieś tam na południu Polski i w wyniku tej kłótni jeden drugiego pchnął nożem, trafił prosto w serce, ale całą tę sytuację widział taksówkarz, który zawiadomił karetkę, przyjechał lekarz, nie znalazł żadnego sposobu na te, to znaczy nie, nawet nie, lekarz się gdzieś pojawił wcześniej, bo chyba gdzieś się znalazł na ulicy, no, a później dopiero przyjechała karetka. I nie znalazł innego sposobu na powstrzymanie krwawienia z tego serca, jak wsadzenie dwóch palców w te dziury, które tam były. I to uratowało tego chłopaka. Zawieźli go do szpitala i on przeżył. Kiepsko to wyglądało, tak jak się patrzyło na to z boku, czy on przeżyje. Ale udało się go uratować i ci chłopcy się pogodzili na koniec.
0: Wow.
1: To opowiada ten teledysk właśnie taką historię.
0: Okej, okay, no jakby trudno tutaj cokolwiek dopowiadać. No,
1: zadykające, prawda?
0: Mocne zakończenie pani nam zgotowała.
1: Ale numer też jest mocny.
0: Nie wątpię. No dobrze, posłuchajmy sobie. Proszę Państwa, dziękuję Pani uprzejmie. Jeszcze Panią zatrzymam dosłownie na 5 minut do tak zwanej wersji podcastowej, ale w tej wersji radiowej już podziękujemy, pokłonimy się i zostawimy Państwa z tym muzycznym obrazem, o którym przed chwilą usłyszeliśmy. Krystyna Prońko była z nami w kawałkach mojego życia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Spotykamy się po raz kolejny na antenie SK Rock. Spotykamy się dźwiękowo. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i mam nadzieję, że tę najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Jest takie trudne pytanie, na które pewnie większość z nas raz albo wielokrotnie, kto powiedział, że nie, szukała odpowiedzi. To jest pytanie, jak pozbierać się po zakończonej relacji, czy też po zerwaniu, rozstaniu, powiedzmy sobie wprost. Być może są to wspomnienia z odległej młodości, no bo wtedy wszystko przeżywamy dużo bardziej. Ten świat nam się wali na głowę, wszystko wiruje, szaleje, matnia, ciemność, nic nigdy nie będzie tak, jak było. Nie chciałabym być bumerką i udzielać rad, w które sama nie wierzyłam, ale fakty są takie, że najczęściej później okazuje się, że jednak ten świat dalej się toczy, to życie również się toczy, co nie zmienia faktu i uważam, że nie wolno umniejszać temu, że po rozstaniu jest nam bardzo trudno. Na to pierwsze pytanie, które zadałam, czyli jak pozbierać się po rozstaniu, wydaje mi się, że nadal nie odnaleziono jednoznacznej odpowiedzi. Sądzę nawet, że takowa nie istnieje. Natomiast wielu specjalistów, ekspertów stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ten czas przejść lepiej, w jaki sposób nie rozsypać się zupełnie na kawałki, trzymać się jakiś ram, rys, żeby znaleźć siłę i dalej w to życie pójść. Ciekawe jest także to, czy umiemy dokładnie opisać i to, co się z nami dzieje teraz, i to, co się działo w trakcie trwania całego związku, jak on wyglądał, jak to rozstanie przebiegało, czy między tymi łzami, chusteczkami, ciemną rozpaczą mamy czas na to, żeby spojrzeć wstecz i jakoś tę historię opisać. Celowo używam słowa opisać historię, dlatego że okazuje się, że może mieć to kluczowe znaczenie dla tego, jak rozstanie przeżyjemy, z czym wejdziemy w dalsze życie, no i jak będziemy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że was to zaciekawiło, mnie bardzo. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do tego spotkania przyjęła Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania, które dotyczyło właśnie tego, jak ważne jest opisywanie historii relacji po jego zakończeniu. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Olu.
1: Pierwsza rzecz, która jakoś mnie zatrzymała, zanim zapytam Cię o historię, o narrację, o ten sposób myślenia o rozstaniu, to jest w ogóle samo mówienie. No, jak się domyślasz, dla mnie jest to kluczowe, bo mówienie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ale trochę jest tak, że kiedy dzieje się coś ważnego w naszym życiu, coś być może trudnego, to mamy taką silną potrzebę, żeby komuś o tym opowiedzieć.

0: czyli zrozumieć to trudne doświadczenie oraz żeby szukać wsparcia społecznego. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo naturalne dla nas, że kiedy coś trudnego się dzieje, to często niemal natychmiast opowiadamy o tym bliskiej osobie.
1: Zastanawiam się, czy tu zastosowanie znajduje powiedzenie, czy taka rada wyrzuć to z siebie. Jakby

0: nam daje, ale myślę, że na początek tej rozmowy ważne będzie zaznaczenie, że kiedy mówisz o opowiadaniu historii, to nie masz chyba na myśli, tak sądzę, tworzenia tych historii i opowieści.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie chodzi tutaj o to, że my, kiedy opowiadamy bliskim o swoich doświadczeniach, zaczynamy wymyślać jakieś fantastyczne bajki o tym, czego doświadczyliśmy, tylko my, kiedy czegoś doświadczamy, coś przeżywamy i chcemy się tym podzielić z drugą osobą, najczęściej robimy to w formie historii. I nie jesteśmy nawet świadomi tego, że w ten bardzo specyficzny sposób porządkujemy swoje doświadczenia.
0: Co to znaczy porządkować doświadczenia? No bo jesteśmy osobami dorosłymi, to znaczy tak uogólnie oczywiście, bo pewnie ta problematyka dotyczy też dzieci i młodzieży, ale bądźmy przy osobach dorosłych. Mamy jakieś poczucie czasu, chronologii, doświadczeń, oczywiście te wszystkie słynne hormony, które szaleją, kiedy się zakochujemy, które rządzą nami, kiedy przeżywamy silne emocje, jakoś tam na ten odbiór wpływają, no ale przecież mamy świadomość tego, co się dzieje. Konieczne jest dodatkowe porządkowanie?
1: Ta świadomość tego, co się dzieje, to jest już świadomość kierowana myśleniem narracyjnym. Czyli kiedy coś się z nami dzieje, doświadczamy tego. Przy czym, kiedy dzieje się coś, co wymyka się naszym oczekiwaniom, albo taką stronę, że pojawiły się jakieś przeszkody, albo pojawiło się coś niespodziewanego, pozytywnego, kiedy dzieje się coś, co zaburza typowy przebieg wydarzeń, wtedy pojawia się pytanie, co się stało i jak to się stało. I my, co jest bardzo ważne tutaj, automatycznie staramy się to wyjaśnić. I najczęściej ta nasza logika wyjaśniania idzie w tę stronę porządkowania narracyjnego. Zapytałaś, a co to w ogóle znaczy porządkować narracyjnie i czy to właśnie nie jest to pójście w stronę bajeczek? I nie, nie jest, ponieważ to chodzi po prostu o to, w jaki sposób patrzenia na doświadczenia wybieramy. Kiedy opowiadamy historię, to przede wszystkim koncentrujemy się na aktorach, czyli osobach, które sprawiają, że wydarzenia się dzieją. Następnie obdarzamy te osoby celami, marzeniami, zamiarami, rzeczami, do których dążą. Historie dzieją się zawsze w określonym środowisku, także trzeba opowiedzieć, gdzie się było, co się tam działo, jakie były uwarunkowania. I historia powstaje, kiedy mamy tego bohatera, który dąży do realizacji swoich celów w określonym środowisku i napotyka przeszkody. I historia obejmuje to, jak sobie z nimi radzi.
0: Bardzo dużo informacji, ale przyznam ci zupełnie uczciwie, że kiedy cię słuchałam, to zaczęłam się zastanawiać, co jest alternatywą dla myślenia narracyjnego i to chyba taką alternatywą no dosyć regularnie wybieraną, skoro nie wszyscy, jak udowodniły twoje badania, przynajmniej o relacjach są w stanie w sposób narracyjny myśleć. No bo kiedy o tym opowiedziałaś, ja sobie rzeczywiście pomyślałam, nie wiem, o książce, o serialu, o filmie. Mm-hmm. My też czytając książkę poznajemy motywację, emocje głównego bohatera, wiemy, co nim kieruje w podejmowaniu decyzji. No ale kiedy myślimy o, bądźmy przy tych relacjach, tym jak to wyglądało, też łatwo wpaść w teledyskowe myślenie, scenami, momentami, jak się wtedy coś działo i tak dalej. Naprawdę, jeżeli nie narracyjnie, to jak można o tym myśleć?
1: Drugim sposobem myślenia, identyfikowanym przez Jerome Brunera, jest myślenie paradygmatyczne. Inaczej możemy je określić jako myślenie naukowe, które skupia się na bezpośrednich, obserwowalnych faktach, relacjach między nimi, operuje myśleniem o charakterze porządkowania, kategoryzowania, zestawiania ze sobą. I to myślenie, mówiąc najszczerzej, do badań naukowych się nadaje świetnie, do kwestii zarządzania budżetem osobistym się nadaje świetnie, natomiast do obszaru relacji nadaje się nijak. Znaczy czasami pewnie warto byłoby je wdrożyć, lecz to nie jest dla nas naturalne. Naturalne i narzucające się jest właśnie myślenie narracyjne. Przy czym, jak też mówisz, Olu, na podstawie moich badań, nie zawsze jest nam prosto użyć tego naturalnego dla nas sposobu myślenia do poradzenia sobie z osobistymi wyzwaniami. Tutaj, w tym przypadku, rozpadem związku.
0: A na ile, myśląc właśnie o związkach, o relacjach, możemy swojej narracji zaufać. No bo jak sama powiedziałaś, aktorów obdarzamy motywacjami, emocjami, uczuciami,

0: ale przecież myśląc o czymś, co było dla nas tak ważne, co tak bardzo emocjonalnie przeżywaliśmy, chyba trudno zachować obiektywizm. Znaczy, mówię chyba, wiem, że tak jest.
1: Tutaj powiedzmy sobie najprościej, zawsze my jesteśmy autorką czy autorem swojej osobistej historii. Ważne jest to, że kiedy ją opowiadamy czy opisujemy, to najczęściej, podkreślmy najczęściej, nie mamy na celu jakiegoś deformowania tej historii. Tylko opowiadamy tak, jak to widzimy i rozumiemy na ten moment. Pytasz o to, jak można sobie zaufać, tak jak w każdej rzeczy, o której myślimy. Mając tę świadomość, że tak, ta historia z jednej strony mówi o rzeczach, których doświadczyliśmy, ale z drugiej strony zabiera też ten ogromny obszar nas jako autorów i autorek i zawiera ten obszar specyficzny, który wynika z tego, że te doświadczenia zostały uporządkowane narracyjnie. To już samo w sobie deformuje strukturę informacji. W związku z tym, kiedy przyjmiemy to, że to my jesteśmy autorami, autorkami, bardziej warto widzieć tę historię jako naszą próbę zrozumienia, z pewną otwartością na zmianę tej historii, niż dążyć do obiektywności i tego, żeby nie dało się podważyć tej historii, bo to jest po prostu niemożliwe.
0: Szalenie ciekawe jest to, o czym mówisz. Tym bardziej cieszę się na drugą część naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób myślenie narracyjne, nie wiem jeszcze, czy to jest kompetencja, czy to jest raczej coś, co jest wrodzone, coś, co przychodzi nam łatwo lub nie, może wpłynąć na nasz dobrostan, ale też na naszą przyszłość, czy też po prostu samopoczucie po rozstaniu, bo jak wielokrotnie w trakcie tej rozmowy już padło, jest to wydarzenie, które może wiązać się z bardzo dużymi kosztami psychicznymi, które bardzo na nas wpływa, które czasami ciągnie się za nami latami.

0: psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania. Badania dotyczącego tego, w jaki sposób myślenie narracyjne o związku, o jego zakończeniu może wpłynąć na to, w jaki sposób my to rozstanie przejdziemy. Temat jest niezwykle ciekawy. Myślę, że też w ogóle temat myślenia narracyjnego jest pewnym nowum. Psychologia, różne jej aspekty pojawiają się rzeczywiście we wszystkich mediach, chciałam powiedzieć w nagłówkach gazet, ale umówmy się, że teraz pewnie częściej zaglądamy do tych mediów społecznościowych, gdzie również psychologii nie brakuje, a myślenie narracyjne to jest chyba temat, który wciąż wymaga zbadania i tym właśnie zajmuje się Jolanta, dlatego cieszę się, że przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania w Drogowskazach i że ten temat będziemy zgłębiać wspólnie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami, słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To jest druga część dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi mam wielką przyjemność przedstawić Jolantę Czarnecką, psycholożkę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań. Te badania są osią dzisiejszej rozmowy i głównym wątkiem i przyczynkiem do niej, ale pewnie jak się zorientowaliście słuchając pierwszej odsłony drogowskazów, ten temat nam się rozgałęzia. Okazuje się, że można do niego podchodzić z bardzo wielu stron i perspektyw. Badanie dotyczyło tego, jak sposób, w jaki myślimy o rozstaniu i relacji, która się zakończyła, wpływa na to, jak funkcjonujemy później. To badanie, tak mi się wydaje, że było zakrojone na bardzo szeroką skalę, no bo 400 kobiet zostało przez ciebie, przez profesora Jerzego Trzebińskiego przebadane. To jest chyba bardzo duża grupa, która też pomogła postawić ten wniosek, że jednak nie wszyscy myślą narracyjnie o relacjach, w których się znajdowali.
2: Powiedziałabym, że może nie tyle nie wszyscy myślą narracyjnie, co nie wszyscy chcą, czy też potrafią sobie poradzić z zadaniem, jakim jest opowiedzenie o historii swojego związku, który się zakończył rozstaniem, od początku do końca, w taki sposób, żeby to, co osoby stworzą w odpowiedzi dla nas, było historią.
1: Bardzo ciekawy wstęp do tej części naszej rozmowy i tak naprawdę dobra gleba do zadawania pytań, bo to, o co jeszcze nie zapytałam, a co wydaje mi się kluczowe, co nam daje takie myślenie? Oczywiście czytałam materiały dotyczące twojej, waszej pracy. Zacznę od tego, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. To myślenie narracyjne trochę pomaga nam się skupić, czy zacząć myśleć o przyszłości, a nie o teraźniejszości, co jest o tyle ciekawe, że przecież o tej przeszłości budujemy historię.
2: Pytasz, co nam daje myślenie narracyjne? I pierwsza odpowiedź na to jest taka, że jesteśmy w toku poznawania tego, co ono nam daje. Ponieważ przez większość historii, a także

0: opowieści, budujemy historię.
1: Pytasz, co nam daje myślenie narracyjne? I pierwsza odpowiedź na to jest taka, że jesteśmy w toku poznawania tego, co ono nam daje. Ponieważ przez większość historii, a także

tak, że my tak trochę machamy ręką na to, że ludzie opowiadają historię i uważamy to jako coś normalnego, naturalnego, bo takim jest, podkreślmy, bo takim jest. Ale to, że to aktywnie wpływa na nasz sposób myślenia i jak to na niego wpływa, pozostaje bardzo słabo zbadane. Zaciekawiło cię to, że myślenie narracyjne może się wiązać z myśleniem o przyszłości. I tak, to faktycznie wyszło w badaniach nie tylko naszych, ale też innych zespołów. Z czego to się bierze? Tak teoretycznie zakładając. Jeśli opowiadamy jakąś historię o przeszłości, to przecież jeśli historia miała miejsce, to historia powinna trwać. I jeśli już mamy jakiś punkt wyjścia, tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Czyli tutaj przyszłość nie jest niewiadomą, jest naturalnym rozwinięciem historii,

0: którym rozmawiamy, bo tu wydaje mi się, że uruchamiamy myślenie przyczynowo-skutkowe, jakiś łańcuch logiczny.
1: Tak. Czy jest to naturalny element myślenia narracyjnego? Jak najbardziej. Tak. Ten łańcuch logiczny, przyczynowo-skutkowy również jest tutaj znaczący. Przy czym chciałabym podkreślić, że to jest logika przyczynowo-skutkowa myślenia narracyjnego, która nie jest równoważna z przyczyną i skutkiem w sensie obiektywnym, naukowym. To także jest ważne dla myślenia ogółem o tym, co to myślenie narracyjne z nami robi. Kiedy odnosisz się do tego naszego obszaru dzisiejszego, rozstań, to tutaj przyznam, jak też wyszło w innych analizach mojego doktoratu, że przejście z historii związku zakończonego rozpadem do myślenia o swojej przyszłości w bliskich związkach może nie być najprostszym zadaniem, ponieważ akurat tutaj jeden związek był i się zakończył i to nam wyznacza bardzo silną klamrę narracyjną, coś się zaczęło i coś się zakończyło, łatwo więc opowiedzieć historię tego. Natomiast może nie być tak łatwo budować dalszej historii, ponieważ nowy związek, jeśli będzie, będzie inny. Przy czym, jak stwierdziłam w badaniach, mimo tej trudności, obserwowalne są efekty związane z wzrostem efektywności myślenia o przyszłości.
0: Rozmawiałyśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy. Dokładnie ty wspomniałaś o tym, jak te sposoby myślenia mogą się różnić. Jeden narracyjny, drugi taki bardziej pewnie trochę uproszczy, analityczny. I chyba tak mi się wydaje, że twoje, wasze badanie pokazało też, w jaki sposób różni się funkcjonowanie po rozstaniu osób, które prezentują te dwa różne sposoby myślenia. Ta różnica jest znacząca?
1: Ta różnica jest wykrywalna w badaniach, a jeśli ona jest wykrywalna w badaniach, to możemy też zakładać, że tym większe efekty może mieć w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na to, że nie jest tak łatwo uchwycić dany obszar naszego funkcjonowania w badaniu naukowym, żeby to faktycznie pokazać, że jest ta różnica. I także dlatego, że to, czego się nauczyłam z tego badania, kiedy myślimy o tym myśleniu narracyjnym, to potrzebujemy je obserwować w zadaniach, w których możemy w sposób otwarty podzielić się tym, jak myślimy i jak funkcjonujemy. I właśnie głównie w takich zadaniach obserwowałam efekty myślenia narracyjnego. Nie wyłącznie, acz głównie. Czyli tam, gdzie faktycznie może się objawić nasze myślenie.
0: Możesz podać jakiś przykład? To jest bardzo ciekawe, ale też trudne do wyobrażenia.
1: Oczywiście. Głównym zadaniem, w którym obserwowałam te wyniki, jednym z dwóch, był opis powodów rozstania. Moje badanie miało charakter eksperymentu, także w pierwszym etapie w moim badaniu uczestniczyły w tym podejściu niestety tylko kobiety, wiek 18 do 29 lat. Najpierw nastąpiło kilka wstępnych pomiarów, a potem kobiety zostały zaproszone do dwóch grup. Jedna grupa została poproszona o opowiedzenie historii związku. Podkreślmy, opowiedzenie historii związku. Nie wymyślanie historyjek, tylko podzielenie się swoją doświadczoną historią. Natomiast druga grupa odpowiadała na szereg otwartych pytań o tę byłą relację, w czym to ich myślenie przez samą formę pytań było ukierunkowane nienarracyjnie, czyli właśnie w tę stronę analityczną, paradygmatyczną, naukową. I teraz wracamy do tych kobiet po tygodniu. To ważne, ponieważ chcemy sprawdzić, czy i jak to myślenie narracyjne wpływa na nas w dłuższej przestrzeni czasu. Czyli tutaj nie tylko ekspresja emocji, ale właśnie sprawdzenie, czy to nas kształtuje. I teraz po tym tygodniu zadania otwarte dwa. Opowiedz o przyczynach rozpadu swojego związku i podziel się myślami na temat przyszłości w bliskich związkach. I zaczynamy od przeszłości, czyli pytania, dlaczego doszło do rozpadu tego związku. Mniej więcej w tych słowach. I tutaj obserwowałam, że kobiety, które tydzień wcześniej spisały historię swojego związku zakończonego rozpadem, opowiadały w sposób bardziej spójny o przyczynach rozstania. Było to obserwowalne zarówno w ocenach sędziów kompetentnych, są to osoby specjalnie przeszkolone do oceny otwartej,

0: odpowiedzi, jak również w obiektywnych analizach językowych. Tutaj możemy badać nasz sposób myślenia poprzez język, którego używamy. I tutaj na przykład obserwowałam większą obecność słów tworzących relacje przyczynowo-skutkowe między elementami, co interpretowałam jako właśnie tą zwiększoną efektywność myślenia, zwiększoną zdolność do tworzenia relacji przyczynowo-skutkowych. Czyli tutaj mamy teraz efekty myślenia narracyjnego do myślenia o przeszłości związku. Bardziej spójne odpowiedzi.
1: Tak jak wspomniałaś parę minut temu, pewne wnioski są bardzo przydatne dla osób związanych ze światem naukowym, dla badaczek, dla badaczy. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób przełożyć to na język osób, które być może właśnie są w podobnej sytuacji i jakiś sposób myślenia, analizowania tego, co się stało, mógłby być dla nich bardziej przydatny.
0: Pierwsza sprawa jest taka, że najpewniej wszyscy Państwo, którzy jesteście teraz w bliskim okresie po rozstaniu albo w dłuższym okresie po rozstaniu, myślicie lub myśleliście o swojej relacji w sposób narracyjny. Czyli starając się ułożyć historię tego związku po to, żeby zrozumieć, co się stało. To, co ja sprawdzałam w tym badaniu, to jak zwiększenie swojego myślenia o byłej relacji właśnie przez ten pryzmat historii będzie na was wpływać. I tutaj wniosek operacyjny z tego jest taki, że pomoże to wam uporządkować to, co się stało w relacji i potencjalnie wnioskować o przyczynach rozpadu tego związku, tak jak je widzicie i rozumiecie. Kwestią otwartą pozostaje wartość tego doświadczenia. Wiemy z badań, że te osoby, które deklarują, że lepiej rozumieją poprzedni związek zakończony rozstaniem, w sposób bardziej korzystny funkcjonują w kolejnej relacji. A z drugiej strony, jeśli będziecie umieli opowiedzieć w sposób bardziej spójny o tym, dlaczego poprzedni związek przestał trwać,

0: Na pewno, prędzej czy później, ktoś się zapyta, dlaczego ten związek się rozpadł.
1: Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to wszystko, o czym z kolei ja mówiłam, czyli czarna rozpacz, targające nam emocje, łzy, żal, tęsknotę, ból. Jak znaleźć w tym wszystkim miejsce na to, żeby właśnie usiąść, zastanowić się, rozważyć, wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło, co do tego doprowadziło, jakie zachowania bądź działania przyczyniły się do tego, że ten związek jest już historią, nomen omen. To jest chyba esencja dochodzenia do siebie po rozstaniu. Przyjęcie faktów, przyjęcie tego, co się wydarzyło i moment, w którym te emocje przestają dominować.
0: Podkreślasz bardzo ważne...
1: Ja może trochę dramatyzuję, wiesz, bo przecież nie każde rozstanie tak przebiega, no ale jednak chyba jest niewiele osób, po których, brzydko powiem, takie rozstanie zupełnie spływa.
0: Powiedziałabym, że z pewnością nie dramatyzujesz i nawet byłam bardzo wdzięczna, kiedy słuchałam otwarcia naszej rozmowy, gdzie podkreśliłaś po pierwsze, że rozstania są bardzo powszechnym doświadczeniem. Tutaj możemy się spodziewać, że 70% z nas doświadczyło rozstania w swoim życiu, a wiele osób wielokrotnie. To pierwsza sprawa. A po drugie powiedziałaś i mówisz teraz o tych trudnych doświadczeniach związanych z rozstaniem. I oczywiście, nie każde rozstanie i nie dla każdej osoby prowadzi do tych trudnych przeżyć. Natomiast mam wrażenie, łamane na wiedzę naukową, że mamy raczej tendencję do bagatelizowania cierpienia, które się łączy z rozpadem związku, niż do nadmiernego mówienia o nim. I teraz, jak ma się do tego to myślenie narracyjne i efekty badań, kiedy właśnie po rozstaniu te emocje potrafią szaleć, mamy bardzo duże nasilenie smutku, lęku, bardzo mało emocji pozytywnych. Także bardzo dużo może się pojawić negatywnych myśli, w których będziemy powracać do tego, ale dlaczego ten związek się rozpadł? Jest mi źle, że nie jesteśmy razem. Wskazane byłyby tutaj dwie ścieżki myślenia o swoim funkcjonowaniu po rozstaniu. Jedna nakierowana na poradzenie sobie z tymi bardzo trudnymi emocjami, które z dużym prawdopodobieństwem będą nam towarzyszyć. Raczej się tego spodziewajmy. To jest naturalne, że tak jest. A druga z uporządkowaniem tego doświadczenia i znalezieniem sensu. I tutaj, w tej ścieżce uporządkowania i znalezienia sensu, właśnie tutaj ma swoje miejsce myślenie narracyjne.
1: Myślenie narracyjne, jak słyszycie, to jest bardzo ważny element tej rozmowy. Tym bardziej cieszę się znów, że trzecią część rozmowy, mam nadzieję, że uda nam się skupić wokół tego, jak myślenie narracyjne w sobie budować, jak uczyć się myśleć w ten sposób, na co zwrócić uwagę, czy w ogóle my mamy takie możliwości, żeby się tego nauczyć, no bo ostatecznie, jeżeli chodzi o tę sferę poznawczą, być może są elementy, które są dla nas naturalne, wrodzone, innych po prostu nie mamy, mieć nie będziemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sporo jest przed nami, to wydaje się szczególnie ważne, dlatego że może się nam to realnie przydać i po prostu pomóc nam przez ten trudny czas. Jolanta użyła słowa, którego ja nie powiedziałam, ja skupiałam się na emocjach, ale które jest czasem cierpienia, tak chyba warto to nazwać, w jakiś sposób pomoże nam przez to przejść. Jolanta, czyli Jolanta Czernecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współautorka badania, które dotyczy właśnie wpływu myślenia narracyjnego na to, jak przechodzimy czas rozstania i w jaki sposób z tego rozstania wyjdziemy, bo też tak mi się wydaje, że jednak szansa na to, że wyjdziemy z niego i pójdziemy świat dalej, jest spora. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama. Eskaro.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Trzecia część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. To jest już finał dzisiejszego spotkania, ale cieszę się, bo nadal mamy sporo do powiedzenia. My, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i to współautorka badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. No a ja się nazywam Aleksandra Galant i mam dużą radość, że pytania dotyczące myślenia narracyjnego, relacji mogę dzisiaj zadawać, bo te wątki nam się w trakcie tej rozmowy łączą. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, w ogóle trudno jest mi rozmawiać, zadawać ci pytania na temat tego, jak nauczyć się myśleć w określony sposób. Jest we mnie jakieś takie głębokie przekonanie, że konstrukcja poznawcza związana ze sposobem czy przetwarzania rzeczywistości, czy analizowania tego, co się wydarzyło, jest w nas zakorzeniona, być może jest wrodzona. Nie chcę wchodzić tutaj na ten grunt, bo tak jak podkreślałam, nie jestem badaczką, a już na pewno nie specjalizuję się w psychologii poznawczej. Natomiast wiem, że są pewne wskazówki dla osób, które chciałyby trochę przemodelować, przeformułować swój sposób myślenia na początek o przeszłości i o relacji i sprawić, żeby było ono trochę bardziej narracyjne. Co więcej, bardzo zaskoczyło mnie, że to są bardzo praktyczne wskazówki, które nie wiążą się ze zdobywaniem bardzo skomplikowanej, bardzo merytorycznej wiedzy psychologicznej, a raczej z jakimś takim bliższym kontaktem ze sobą. Jedna ze wskazówek jest taka, żeby po prostu dać sobie szansę pobyć ze swoimi myślami. To jest i proste, i nieproste, tak sobie pomyślałam.
2: Zdecydowanie. Kiedy tutaj myślimy o myśleniu narracyjnym, to podkreślasz, że trudno o to pytać, trudno o tym myśleć, bo to się wydaje naturalne, może nawet wrodzone. I właśnie takim

Zdecydowanie. Kiedy tutaj myślimy o myśleniu narracyjnym, to podkreślasz, że trudno o to pytać, trudno o tym myśleć, bo to się wydaje naturalne, może nawet wrodzone. I właśnie takim

0: budowy naszego mózgu, możemy być przystosowani właśnie do tego, żeby myśleć w sposób narracyjny. To jest jedna sprawa. A na pewno jesteśmy wychowywani do tego, żeby w ten sposób myśleć. Wychowanie małego człowieka jest tak naprawdę wychowaniem narracyjnym, czyli zaprogramowaniem jednostki na to, żeby myślała narracyjnie. To się bierze z tego, a opowiedz, gdzie byliśmy, a co robiliśmy, a dlaczego tak zrobiłaś. Wtedy uczymy dziecko rozpoznawania stanów wewnętrznych. Fachowo tę zdolność nazywamy w psychologii mentalizacją. Tak czy inaczej, jest to zdolność do tego, żeby umieć zrozumieć siebie i umieć zrozumieć drugą osobę w określonym kontekście sytuacyjnym, po określonych działaniach, co, jak się spekuluje, jest specyficznym ludzkim przystosowaniem do życia w złożonej społeczności, gdzie potrzebujemy próbować zrozumieć siebie nawzajem. I teraz, kiedy przechodzimy do tego, jak się tego uczyć, to w ogromnym stopniu większość z nas nie potrzebuje się tego specjalnie uczyć, ponieważ jest to dla nas rzecz naturalna. Jednocześnie są pośród nas takie osoby, którym będzie trudniej opowiadać swoje historie. Są to te jednostki, które mierzą się z wyzwaniami zdrowia psychicznego i są to również takie osoby, które mają problem w nazywaniu i doświadczaniu emocji. Ponieważ te emocje są takimi znacznikami dla nas, co jest ważne, w związku z tym pomagają budować historię. Jeśli nasz kontakt z własnymi emocjami jest zerwany, czy też niezbudowany, wtedy może być trudniej.
1: No więc jak zacząć? Z tego, co mówisz, wynika dla mnie, że to, że takiej umiejętności nie nabyliśmy w dzieciństwie. Dużo się zresztą o tym mówi, że jeżeli chodzi o kompetencje emocjonalne, no to nie jest u nas najlepiej, przynajmniej w tych starszych pokoleniach. Podejrzewam, że teraz u dzieci, młodzieży może to już wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że szlaban się zamknął i sprawa jest przegrana, tylko w jakiś sposób możemy nad tym pracować, bo rozumiem, że to nie jest taki jakiś osobny byt jak myślenie narracyjne, co po prostu pewien zbiór, który składa się na umiejętność rozumienia siebie i innych.
0: Tak, w ten bardzo specyficzny, narracyjny sposób, przy czym ten narracyjny sposób jest dopasowany do naszych wyzwań, potrzeb ludzkiego funkcjonowania, także ogółem to jest po prostu rozumienie i funkcjonowanie w świecie. Jak się tego uczyć, jeśli uważamy, że mamy z tym problem? Tutaj powiedziałabym, że w tym momencie, jeśli odczuwamy problem z myśleniem narracyjnym, to najlepszym miejscem może być terapia. Ponieważ wtedy, jeśli byłoby nam z tym trudno, to trzeba po prostu głębszej pracy. Przy czym, wiecie Państwo, mając w pamięci to, że może warto czasami, w zależności od trudności, wyzwań, pójść na terapię, pomyślmy teraz o tym, co możecie zrobić sami w domu.
1: Takie tu i teraz.
0: Tak. Tu i teraz. Przede wszystkim, jak to też Ola podkreśliła dla nas, dać sobie czas i spokojną przestrzeń. I do tego zero presji. Że ja teraz muszę opowiedzieć historię swojego związku i to ma być super historia. Nie, to zupełnie nie idziemy w tę stronę. Gdyż znowu ta historia związku jest tylko pewnym wehikułem dla efektywności naszego myślenia. Stąd jest tylko narzędziem. Dlatego też ważniejsze jest to nasze skupienie się na swoim myśleniu. I jak działać? Dajemy sobie spokojną przestrzeń w momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, najedzeni. Najlepiej nie robimy tego późną nocą. To jest też ważne, żeby radzić sobie z emocjami, które będzie w nas wzbudzało tworzenie tej historii. Jeśli jest to historia naszego związku, który zakończył się rozstaniem, te emocje najpewniej będą bardzo silne i one będą ożywać w miarę naszego myślenia o historii. Także spokojna przestrzeń na jedzenie i wyspanie. Siadamy i zaczynamy pisać.
1: Pisać.
0: Najlepiej pisać. Alternatywnie możemy poprosić drugą osobę o to, żeby była z nami, kiedy będziemy opowiadać. I to również jest jak najbardziej okej. To, do czego tutaj mocno zachęcam, to żeby to faktycznie było tworzenie lub

0: Nie o rozstaniu. Bo takie sesje...
1: I to jest chyba haczyk.
0: Tak.
1: Bo do takich sesji myślenia o rozstaniu, myślę, że po rozstaniu nie trzeba nikogo zachęcać. To jest coś, od czego raczej się opędzamy i trudno to zrobić. Natomiast rzeczywiście, to jest to przemodelowanie myślenia.
0: Miałam właśnie te wizje. Jedziemy tramwajem, myślimy o rozstaniu, siedzimy w pracy, myślimy o rozstaniu. Nie chcemy myśleć o rozstaniu, myślimy o rozstaniu. To nazywamy myśleniem ruminacyjnym. I

życia. Natomiast zanim było rozstanie, to był nasz związek. I były dobre rzeczy w tym związku, i były też trudne rzeczy w tym związku. Ciężko rozumieć rozstanie i ból, który się z nim wiąże, bez spojrzenia na to, co było wcześniej. I ciężko też godzić się z rozstaniem, jeśli towarzyszą nam myśli, jaki ten związek był cudowny, a chyba taki cudowny nie był, skoro się rozpadł. Także tutaj to spojrzenie na rozstanie w kontekście całego bycia razem daje nam szerszą perspektywę na myślenie o swojej sytuacji. Z jednej strony, jak powiedziałyśmy, po wynikach badań zwiększa to efektywność myślenia, czyli to, dlaczego nasz związek się rozpadł. Potencjalnie widzimy więcej, rozumiemy lepiej. A z drugiej strony daje nam kontekst, skąd te silne, negatywne emocje.

0: Jak on mógł mnie tak potraktować podczas rozstania? A jak wyglądały wasze wcześniejsze konflikty? I to jest coś, o czym możemy za mało myśleć spontanicznie, ruminacyjnie. Historia może nam pomóc do tego wrócić, ponieważ historię tworzymy od początku do końca. Czyli zanim było rozstanie, były dobre momenty, były też trudne. Tutaj widziałabym najbardziej ten aspekt. Narracja ma strukturę. Zdarzenia są uporządkowane w czasie. Zdarzenia są uporządkowane w świetle naszych celów. Możemy nie rozumieć, dlaczego jest mi tak źle, że mnie zostawiła. Przecież to lepiej dla mnie. Może lepiej, ale jeśli długo byliście razem, była dla ciebie ważna, to jest teraz normalne, że cierpisz. Samo to zrozumienie, że mam prawo cierpieć, już może być czynnikiem wspierającym. Samo zobaczenie, ta historia najpewniej jest trudna. I to niekoniecznie będzie przyjemne doświadczenie, jej opowiadanie. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy rozumieć.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest pułapka, w którą możemy wpaść, a może właśnie to, czego potrzebujemy, bo wydaje mi się, że myśląc o rozstaniach, bardzo potrzebujemy poznać odpowiedzi, zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, dlaczego nastąpił ciąg zdarzeń, które mogą się wydawać nielogiczne. Jeszcze wczoraj było pięknie, planowaliśmy wakacje, a dzisiaj już przestał odbierać telefon i po prostu wyparował i go nie ma. Mam jakieś takie głębokie przekonanie, które być może oparte jest także na rozmowach, które odbyły się tutaj w tym radiowym studiu, że czasami trzeba odpuścić, bo odpowiedzi na pewne pytania nie poznamy, bo mogłaby ich nam udzielić tylko i wyłącznie ta jedna osoba, z którą już nie mamy kontaktu, od której się niczego nie dowiemy. I zastanawiam się, czy to myślenie narracyjne, przyglądanie się jak przez szkło powiększające temu, co się działo wcześniej, temu, co się działo między nami od samego początku, nie da nam trochę iluzji, że my zrozumiemy, dlaczego do pewnych wydarzeń doszło.
0: Cieszę się przeogromnie, że to podkreśliłaś, gdyż jest to ta strona myślenia narracyjnego, ta ciemna strona, o której także trzeba mówić. Są zyski z myślenia narracyjnego, ale są także ukryte niebezpieczeństwa. I tutaj z jednej strony nadmierna pewność, że ja wiem, dlaczego tak się stało. Nie możemy nigdy wiedzieć, co kierowało drugą osobą, jeśli on, ona sama nam tego nie powie. My możemy mieć pewne hipotezy na ten temat, pewne myśli, dlaczego tak było. Z drugiej strony często jest bardzo ciężko nawet taką hipotezę podstawić. Gdyż jak powiedziałaś, planowaliśmy wakacje, miało być dobrze, byliśmy zaręczeni, wyznawał mi miłość, oświadczał się, a teraz mówi, że mnie nie kocha tydzień później. To nie jest normalne, a co najmniej trudno zbudować historię, która pozwoli zrozumieć tak drastyczną zmianę zachowania. Stąd, kiedy próbujemy tworzyć historię rozpadu naszego związku, jego trwania i rozpadu, ważne byłoby to, żeby dać sobie tę przestrzeń na nie wiem, nie rozumiem i to jest okej, bo też znowu z tych ciemnych stron myślenia narracyjnego, szczególnie u tych osób, które bardzo dużo myślą o tym rozstaniu, czasami istnieją pewne potencjalne ryzyka, zagrożenia, że to tworzenie historii może im nie pomóc, ponieważ będą rozpaczliwie starać się zrozumieć rzeczy, których nie mogą zrozumieć. Także tutaj bardziej ta otwartość na próbę i także uważność na siebie, że jeśli mi to nie pomaga, nie czuję się lepiej, albo po prostu chcę się czuć lepiej, to wtedy otwartość na wsparcie psychologiczne.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy, a tak naprawdę

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: SK Rock Warszawa.
1: Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko co widzisz obietnicą cudu jest.

0: Rok Warszawa.
1: Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko co widzisz obietnicą cudu jest.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.